No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Sofia.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Reklama.

0: FM.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, Sebastian Górny, zapraszam na nasze podsumowanie tygodnia. W poniedziałek mówiliśmy o wyroku w sprawie pożaru rektoratu AJP. Było też o brakach ciepłej wody na gorzowskim Zawarciu.
2: Jest wyrok w sprawie pożaru zabytkowego rektoratu AJP w Gorzowie. Sędzia skazał właściciela firmy i jego pracownika na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Obaj mężczyźni mają zapłacić grzywny 20 tysięcy i 10 tysięcy. Robert B., właściciel firmy dekarskiej na rzecz AJP, ma wpłacić 500 000 zł celem naprawy szkody. Wyrok nie jest prawomocny. Prokurator żądał 2 lat i 1,5 roku więzienia oraz prawie 18 000 000 zł odszkodowania. Przypomnijmy, ogień w rektoracie przyteatralnej w Gorzowie wybuchł w kwietniu 2024 roku. Do mocowania papy na dachu, wbrew projektowi przepisom, użyto palnika gazowego.
3: Mieszkańcy gorzowskiego Zawarcia muszą sobie radzić bez ciepłej wody. Wszystko przez remont sieci ciepłowniczej. Czasowe brak.

0: atrakcje pojawią się na kwadracie. Będzie to świetna choinka o wysokości prawie 9 metrów, zwieńczona przestrzenną gwiazdą. Obok niej ozdoba szczególnie gorzowska, mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik ratusza.
1: Miasto rozpoczęło już przygotowania do tegorocznych świąt. Będą choinki, świetne postacie, bombki i miejsca do robienia zdjęć, a także nasz gorzowski akcent, czyli Mikołaj na motocyklu żużlowym.
0: Bożonarodzeniowy klimat na Starym Rynku stworzą świetlne postacie, łyżwiarki, łyżwiarza oraz bombka 3D z siedziskami. Nie zabraknie także żywej choinki. Na latarniach wzdłuż od ulicy Hejmanowskiej do Chrobrego zawiśnie 26 świetlnych ornamentów. Świąteczne oświetlenie ma działać od 6 grudnia do 17 stycznia. Iluminacje będą sterowane automatycznie.
2: Z Gorzowskiej Akademii Ratownicy Medyczni wyjdą z dyplomem magistra. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną uchwałę w sprawie pozwolenia na utworzenie i prowadzenie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku ratownictwo medyczne właśnie w Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie. Będzie to drugi po pielęgniarstwie kierunek medyczny, który pozwoli uzyskać tytuł magistra. AJP zaczęła kształcić ratowników medycznych w 2021 roku. Były to studia licencjackie, kierunek od początku cieszy się dużą popularnością.
0: Rzekomy lekarz, złoto i próba oszustwa. Seniorkę przed stratą uratowała pracownica banku. Policja w Gorzowie przestrzega, by w kontaktach na odległość z nieznajomymi zachować rozsądek.
3: Mieszkanka powiatu gorzowskiego korespondowała z mężczyzną przez jakiś czas. Rzekomy lekarz wysłał do Polski paczkę z pieniędzmi i złotem. Niestety przesyłka utknęła na Litwie i należało wnieść dodatkowe opłaty. Kobieta zgodziła się je pokryć. Otrzymała numer konta i wszystkie niezbędne dane. Udała się do banku. Pracownica zaczęła jednak podejrzewać, że może to być oszustwo. Wezwała mundurowych. Dopiero wtedy seniorka zrozumiała, że mogła stracić ponad 7 tysięcy złotych.
0: Policja radzi, by zachować koncentrację i nie kierować się emocjami. Taka znajomość ma doprowadzić do wyłudzenia pieniędzy.
2: Brak chętnych firm na budowę zbiornika retencyjnego przy ulicy Borowskiego w Gorzowie. Magistrat zakończył przetarg. Na inwestycje przeznaczył nieco ponad 300 tysięcy złotych. To oznacza, że mieszkańcy zalewanego od lat skrzyżowania Borowskiego i Dąbrowskiego muszą jeszcze poczekać. Po każdej ulewie w tym miejscu powstaje jeziorko. Urzędnicy będą musieli przetarg powtórzyć, co wymaga czasu i niestety oddala inwestycje w czasie. Przyszły wykonawca przygotuje projekt, aby miasto mogło starać się o unijne dofinansowanie. Chodzi o dwa warianty: zbiornik zamknięty z parkingiem na powierzchni oraz zbiornik otwarty, otoczony zielenią, do tego szczegółowe analizy. Do tematu będziemy wracać. Stal bliżej barażu i utrzymania. Wystarczy ponownie wygrać z Włókniarzem, tym razem na Jancarzu. W pierwszym meczu Stal wygrała 47-43. Drużynę do zwycięstwa poprowadził Thompson. Dobrze pojechali Bednarz, Przedpełski i Paluch. Słabszy występ zaliczył Poleszczat. Mówi Piotr Paluch, trener żółtoniebieskich.
4: Do 12 biegu było do 13 biegu 10 punktami, także była fajna zaliczka. Te ostatnie biegi nie poszły tak jak trzeba. I tak samo i Adam i Oskar też dobrze startowali, ale niestety w tym 14 biegu tak nie było. W 15 również też zawodnicy, którzy dobrze startowali. Paweł wygrał start. Anders musiał się troszkę męczyć, ale zrobił dwójkę. No ale tak ogólnie, no to drużyna pojechała równo. Lider Anders, Paweł Przedpełski pokazał trochę większy lwi pazur tym jednym biegiem i też wcześniej. Natomiast Charles White troszkę gorzej wypadł. No, ten tor może mu trochę nie leży też, ale to był pierwszy jego mecz tutaj. Przyjechał drugi, natomiast też za przed juniorem, który też go gonił. Końcowa meczu błędy duże, przez to taki wynik, ale postaramy się to zniwelować na następne mecze i popracować jeszcze troszeczkę z Matiasem Poleszczadem. Z kolei też, jeszcze nie wszedł na te obroty, a jest nam bardzo potrzebny w tych meczach. Będziemy robić wszystko, będziemy trenować, zmieniać silniki, mentalnie nastawiać, aby było dużo lepiej jak tutaj i te ostatnie mecze. Chciałbym też pochwalić Igora Korduna, który naprawdę oddał dużo serca, dużo walki i też przez złośliwość rzeczy martwych nie zdobył punktów i też troszkę błędów, ale wiadomo, to jest młody zawodnik, który się uczy, ale dobry potencjał, dobry materiał.
5: Najlepiej by było to zakończyć już tydzień wcześniej, no ale nie dało rady. Więc jakby każda wygrana dla nas teraz jest niezmiernie ważna i tak naprawdę cel jest jeden. Jedynie ten pierwszy i ostatni bieg tak nie za bardzo wyszedł, ale środek zawodów całkiem fajnie. Więc tor dziś w ogóle fajny, przygotowany do jazdy, do ścigania, bezpieczny. Także myślę, że jak ktoś oglądał te zawody, to miał całkiem fajny fan.
6: Wygraliśmy, pierwszy krok za nami, teraz mecz w piątek, też ważny. Co, skupiamy się na piątek i zobaczymy po piątkowym meczu. Lubię tutaj jeździć, bardzo szybki torek,

0: Zawsze się cieszę. Przyjedziesz tutaj na mecze, więc...
1: A rewanż w piątek o 20:30. Warta zdobyła 3 punkty, a Styron przegrał w Jeleniej Górze. W kratkę zagrali gorzowscy trzecioligowcy. Warta w Gorzowie po bardzo zaciętym meczu pokonała bardzo mocnego Beniaminka Stal Brzeg 1-0. Zwycięskiego gola w 56. minucie z rzutu karnego zdobył Siwiński. Styron mecz z Karkonoszami rozpoczął od zdobycia bramki, ale potem kolejne 3 trafienia odnotowali gospodarze. W drugiej połowie bramkę kontaktową zdobył Walczak, ale w doliczonym czasie gry odpowiedziały Karkonosze. Szczypiorniści bez domu, ale to się wkrótce zmieni. Aurum Gorzów pierwszych 6 spotkań Ligi Centralnej rozegra na wyjeździe. Później wróci do SP nr 20. Są też szanse na mecze w arenie. Problemy halowe nałożyły się na siebie. Wciąż trwa modernizacja obiektu domowego piłkarzy ręcznych przy ulicy Szarych Szeregów. Do tego w związku z brakiem Terafleksu szczypiorniści wstrzymali się także z treningami w arenie Gorzów. Podopieczni Michała Nieradki tymczasowo umiejętności szlifują w hali ZSTiO. Przed domową publiką żółtoniebiescy wrócą na mecze z Pogonią Szczecin. Mimo przeciwności losu nie można wykluczyć, że ten odbędzie się akurat w arenie, mówi Przemysław Zatylny, prezes Aurum.
2: Znaczy generalnie to, co się wydarzyło w naszym mieście, to jest coś fantastycznego, tak? Czyli pan prezydent zdobył środki na to, żeby rozpoczęła się wielka modernizacja, można powiedzieć, hal. Bo tak, bo od tego zaczynamy. Nasz dom, czyli SP20, jest w totalnym, wspaniałym remoncie. Tam idzie gruntowna termomodernizacja, instalacje, szatnie. Wiemy, jak wygląda budowlanka. Wiem, ile energii poświęca pani dyrektor Katarzyna na to, żeby ta 20 jak najszybciej, jak najpiękniej nam wróciła. Więc jakby temat pod względem budowlanym jest zamknięty. Troszkę mam żal do jednego z gorzowskich portalów, że zrobił tanią sensację z suchej informacji, które podaliśmy w mediach. Otóż, tak jak powiedziałem wcześniej, grono kibiców duże w zakresie pyta nas o arenę. Arena Gorzów jest pięknym ośrodkiem, piękną halą, która mieści w sobie bardzo wiele sportów. Mamy koszykarki na najwyższym poziomie, mamy siatkarzy na najwyższych poziomie, mamy też elementy kulturalne. My rozumiemy i tutaj z zarządem Słowianki rozmawialiśmy nieraz o naszym miejscu i sytuacji. Rozumie też ich sytuację, bo faktycznie położony bardzo drogi, bardzo dobry parkiet bodajże Sklonu Kanadyjskiego. No niestety my ze swoim sprzętem czy ze swoim klejem doprowadzamy do jego niszczenia. I to była rozmowa w tamtym roku na ten temat i my wykazaliśmy się pełnym zrozumieniem. Zarząd Słowianki pomógł nam w pewnych sytuacjach, żebyśmy znaleźli miejsce do grania. Szkoda, że ktoś w sposób, powiedzmy, nadinterpretował nasz komunikat, żeby wywołać niepotrzebną burzę. Szkoda, bo zarówno pan prezydent, z którym rozmawialiśmy, jak i zarząd Słowianki, a właściwie jego też służby, mogę pochwalić czy panią Magdę, czy panią Sylwię, naprawdę kawał serca wkładają w to, żebyśmy mieli piłkę ręczną w Gorzowie i na arenie. Nie znałem sytuacji a propos Terafleksu i grania na dużym boisku, ale też, drodzy kibice, na arenie dzieje się bardzo dużo. Weekend w weekend jest jakieś wydarzenie. Zapraszać naszych kibiców w czasie, gdy w piątek jest siatkówka, w sobotę koszykówka, w niedzielę na przykład ręczna, no to też trzeba mieć swoją wyporność i też mierzyć, zarząd tu też podchodzi świadomie, mierzyć siły na zamiary. Wypełnić 600 czy 700 osób na styk w 20, który powoduje kocioł i hałas, a tę samą ilość kibiców posadzić na arenie, to nie są jeszcze nasze progi. Bądźmy świadomi, piłka ręczna musi dojrzeć, musi okrzepnąć, struktury klubu muszą wzrosnąć, chłopaki muszą ambitnie drapać już pazurem o najwyższą ligę i w tym momencie myślę, że pani Agata Dusińska, prezes areny, sama zrobi wszystko, żeby był Terafleks i żeby to położyć, więc tu mam żal do jednego portalu. No i jakby po rozmowie z panem prezydentem, z jego służbami, tu też Wydział Sportu bardzo duży wpływ miał i bardzo dużo pomoc. Dzięki uprzejmości ZSTiO możemy trenować na hali przy ulicy Czereśniowej. Co ważne, tam też pan prezydent i jego służby zaplanowały remont, żeby ta hala wróciła do świetności, no bo swoje lata ma. Więc trafiliśmy na taki moment, gdzie potężne inwestycje, potężne plany inwestycyjne zderzyły się z codziennością. To nie jest tylko mój problem. Problem ma klub Misia, piłki ręcznej do trenowania z dzieciakami. Problem mają, wspomniałem przez pana siatkarzy, że brakuje miejsca. Troszkę Kangów Bastet zabiera. Mamy rzesze dzieciaków, które grają w piłkę nożną, które wracają na halę. to miasto ma DNA sportowe w sobie. W tej chwili powiem tak, że był plan rozegrania dwóch tych najważniejszych meczy, czyli z Zagłębiem Lublin, Spadkowiczem i z Pogonią, bo na nią zawsze mamy gro kibiców. Rozmawiamy o możliwości, bo tu ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce rozmawiamy na temat możliwości wynajmu Terafexu w jakiejś tam dobrej umowie i jakby od tego zaczynamy. Jeżeli w terminarzu naszym będzie możliwość przywiezienia Terafexu, zgłosimy się do areny i zapytamy, czy będziemy mogli. Przewidujemy, że to jest akurat końcówka października te mecze, koniec października i początek listopada. Trwają prace, nie wiem, czy się udadzą, tak jak pan powiedział. Słowianka też przygotowuje swój harmonogram dostosowany też do siatkarzy. Wiemy, że siatkarze przynajmniej do grudnia w większości będą grali w sobotę.
3: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
4: We wtorek mówiliśmy o narkotykach wysyłanych pocztą. Było też o zarzutach za pobicie nastolatka w Baczynie.
1: Narkotyki wysyłali listami, między innymi do więzieniów. Małżeństwo z Gorzowa oskarżane o handel i wytwarzanie narkotyków. Jak ustalili śledczy, przez 4 lata produkowali i wysyłali narkotyki między innymi do zakładów karnych w Płocku, Elblągu czy Radomiu.
5: Małżonkowie odpowiedzą za wprowadzenie do obrotu znacznych ilości nowych substancji psychoaktywnych oraz substancji psychotropowych. Z ustaleń śledztwa wynika, że oskarżeni prowadzili przestępczy proceder od czerwca 2021 roku do czasu ich zatrzymania, czyli do listopada 2025 roku. Ten proceder prowadzili w sposób zorganizowany i ciągły. Ich działalność polegała na dostarczaniu zabronionych substancji drogą pocztową do zakładów karnych i aresztów śledczych na terenie całego kraju, w tym między innymi w Płocku, Elblągu, Radomiu czy Świdnicy. Zabronione substancje dystrybuowali również wśród innych odbiorców. Łączna wartość wprowadzonych do obrotu substancji wyniosła nie mniej niż 50 tysięcy złotych, co dla obojga oskarżonych stanowiło stałe źródło dochodu. Impulsem do wszczęcia śledztwa było cykliczne ujawnianie w jednostkach penitencjarnych przesyłek, które zawierały środki odurzające. Analiza tych wszystkich spraw pozwoliła powziąć podejrzenie, że kontrabanda pochodzi z jednego źródła. W wyniku skrupulatnych czynności operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariuszy policji oraz wzmożonych działań procesowych prokuratury sprawcy zostali zidentyfikowani. 24 listopada 2025 roku funkcjonariusze policji dokonali przeszukania pomieszczeń mieszkalnych zajmowanych przez podejrzanych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. W ich toku zabezpieczono partie substancji psychoaktywnych oraz susz roślin. Łączna ilość zabezpieczonych środków pozwalała na jednorazowe odurzenie około 5700 osób. W toku śledztwa wobec nich stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który z czasem został uchylony i zastąpiony wolnościowym środkiem w postaci dozoru policji.
1: Mówiła Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury. Kobiecie za handel grozi do 12 lat pozbawienia wolności, a mężczyźnie, który substancje także produkował, do 20 lat pozbawienia wolności.
6: Cała siódemka z zarzutami za pobicie 16-latka w Baczynie. Trójce młodych mężczyzn grozi do 5 lat więzienia. Nieoficjalnie miało między nimi dojść do kłótni o kluby, którym kibicują. Gorzowska policja prowadzi postępowanie. Urazu głowy, na szczęście niegroźnego, doznał 16-latek. Trzy osoby w wieku 17-20 lat zostały przesłuchane. W poniedziałek po południu, mówi Agnieszka Wiśniewska z Gorzowskiej Komendy Policji.
7: Zatrzymani usłyszeli zarzut pobicia. Wobec mężczyzn zastosowano dozór oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.
6: Wcześniej zarzuty pobicia usłyszały 4 osoby nieletnie, 16-latkowie, którymi zajmie się sąd rodzinny. Przypomnijmy, do pobicia doszło w sobotę w Baczynie. Po godzinie od zejścia sprawcy zostali ujęci w Gorzowie Przysłowiańskiej. Pobity 16-latek trafił do szpitala, na drugi dzień został wpisany. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: Od poniedziałku rusza remont ulicy Piłsudskiego, potwierdzają gorzowscy urzędnicy. Wyremontowana będzie jezdnia na odcinku od skrzyżowania z Czereśniową do Ronda Górczyńskiego. Łącznie niespełna 900 metrów. Zniszczona nawierzchnia będzie sfrezowana i położona nowa warstwa. Zmodernizowane zostaną również zatoki autobusowe i chodniki. Na wykonanie pracy firma ma 3 miesiące, koszt to prawie 5 milionów złotych.
6: Spotkania i poradniki dla seniorów przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak rozpoznać oszustów i nie dać się zmanipulować? W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie odbyło się spotkanie w ramach programu Bezpieczny Senior to Świadomy Senior. Przestępcy podszywają się pod członków rodziny, policjantów, pracowników banku, kurierów czy urzędników. Popularne są oszustwa telefoniczne, SMS-y z fałszywymi linkami oraz próby wyłudzenia danych osobowych przez internet. Radzą policjanci czy przedstawiciele sądu, mówi Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości.
8: Staramy się, żeby w każdym miejscu w Polsce seniorzy dostali od państwa pewien rodzaj parasola ochronnego. Wiemy dzisiaj, że w dobie sztucznej inteligencji oraz bardzo przemyślanych gangów, które różnego rodzaju wymyślają historię, żeby złapać potencjalną ofiarę, edukacja dla obywateli, edukacja dla seniorów jest rzeczą niezwykle ważną. My dzisiaj damy starszym osobom taki pakiet informacji. Będą z nami przedstawiciele policji, NASK-u, ZUS-u, także notariusze, którzy społecznie biorą udział w tym projekcie. Będziemy rozmawiać, jak nie dać się przestępcom, ale także o różnych innych ważnych rzeczach dla seniorów. Jak prawidłowo sporządzić testament. Wielu starszych ludzi ma taką obawę, co się będzie działo po ich śmierci. Czy ktoś ukradnie im testament? Wielu z nich nie wie o tym, że jest specjalny rejestr testamentów notarialnych, informatyczny. Nawet jak zginie dokument, to testament zostaje w postaci elektronicznej. Będziemy uczyć, jak stworzyć hasło rodzinne. Dzisiaj jedną z najczęstszych takich właśnie sytuacji, kiedy seniorzy są przez przestępców wykorzystywani i kiedy zabiera się im czasem majątek całego życia, to są tak zwane sprawy na wnuczka, dzisiaj już także na policjanta. Więc my będziemy edukować, jak stworzyć hasło rodzinne, żeby nie dać się nabrać. Będziemy także rozdawać taką broszurę, która jest takim kompendium wiedzy w bardzo przystępny sposób, w odpowiednim druku, napisana tak, żeby seniorzy mogli przeczytać to sobie na spokojnie, nie tylko być na takich praktycznych zajęciach, ale także, żeby przeczytać sobie i wiedzieć, jak nie dać się złapać przestępcom. Rozdajemy też takie specjalne magnesy z różnymi numerami alarmowymi. Pamiętajmy też, że są rodziny, gdzie czasem starszych ludzi dotyka przemoc, czasem przemoc od najbliższych osób. No więc my też mówimy, w jaki sposób wtedy reagować, gdzie są telefony, gdzie jest pomoc. Będziemy także informować o punktach bezpłatnej pomocy prawnej, bo musimy pamiętać, że ten projekt jest cały czas finansowany przez państwo. Po takich spotkaniach ze starszymi osobami mamy ankietę ewaluacyjną. Ta ankieta pokazała nam, że bardzo wielu seniorów, którzy chcieliby znaleźć pomoc prawną, nawet nie wie o tym, że może udać się do powiatu, do miejsca, gdzie w jakichś pokojach siedzą radcy prawni, adwokaci, osoby, które są profesjonalistami i mogą im bezpłatnie udzielić pomocy prawnej. Myśmy znowelizowali także udzielanie tej pomocy i będzie można uzyskiwać także porady prawne w trybie online. Więc będziemy także uczyć seniorów, jak bezpiecznie korzystać z własnego komputera. Wiemy już dzisiaj, że wielu dziadków, babcie kontaktują się z własnymi wnuczkami przez komunikator, ale także część z tych starszych osób robi przelewy. Jak robić to bezpiecznie? Jak bezpiecznie się komunikować ze światem przez internet? Jak nie dać się naciąć tym, którzy polują w internecie na starsze osoby? Chcemy także, żeby nie tylko dzisiaj było to spotkanie, ale także mamy przedstawicieli samorządów. Chcemy, żeby w powiatach te spotkania odbywały się tak, żeby docierały do wszystkich naszych seniorów. A ta książeczka jest też po to. Ten, kto nie może przyjść, może ją dostać. Może ją dostać od tych, którzy będą na tych spotkaniach, zapoznają się z tą książką, uznają, że już wszystko wiedzą, więc będzie podaj dalej. Będziemy też apelować do tych starszych ludzi, żeby to robili. Wiemy także, że te rodzaje przestępstw, które rosną cały czas, dotykają także osób młodszych. Widzimy te przypadki, kiedy osoby pracujące, nie będące seniorami, w kwiecie wieku, jak to mówimy, dają się nabrać, więc ja zakładam, że jak seniorzy poznają tą wiedzę, to będą także przenosić tą wiedzę na całą swoją rodzinę.
6: Uczestnicy spotkania dostali przygotowane dla nich poradniki. Podobne porady mają dotrzeć do każdego starszego mieszkańca.
1: Więcej zieleni, mniej betonu. Gorzów szuka firmy, która zajmie się ekologiczną inwestycją. Krzewy i drzewa pojawią się m.in. na osiedlu Staszica, na Piaskach i w centrum. Pojawią się przy chodnikach i przy 12 przystankach komunikacji miejskiej. Szczegóły poznamy po wyborze wykonawcy.
9: Gorzowianie zaniepokojeni mailem i SMS-ami. Szef Centrum Medycznego wbija szpilę rządowi. Wyciek danych dotknął około 19 milionów osób w Polsce. W Gorzowie dotknęło to m.in. pacjentów Mediraju. Właściciel sieci przychodni wydał oświadczenie w tej sprawie. Jacek Bachalski podkreśla, że wyciek, o którym swoich pacjentów informowali za pośrednictwem maili i SMS-ów, to część incydentu dotyczącego systemu MyDer.
1: Według właściciela sieci przychodni monitoring nie wykazał do tej pory przypadków wykorzystania ani publicznego ujawniania danych z tego wydarzenia. Bachalski, znany w regionie polityk, w oświadczeniu postawił także zarzut Ministerstwu Zdrowia i NFZ-owi. Kosztujący około 170 milionów złotych program e-Gabinet Plus wciąż nie został skutecznie wdrożony i udostępniony placówkom POS. Jednostki medyczne mają mieć przez to związane ręce i muszą korzystać z rozwiązań komercyjnych, co może mieć wpływ na bezpieczeństwo danych.
9: W przypadku otrzymania informacji o wycieku naszych danych doradzane jest zastrzeżenie numeru PESEL.
6: Wykręcili większe liczby niż cała lubuska straż pożarna. Gorzowscy ratownicy medyczni wyjeżdżali do akcji około 16,5 tysiąca razy. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego podzieliła się danymi za ubiegły rok. To o kilka tysięcy więcej wyjazdów niż u lubuskich strażaków, którzy wzywani byli prawie 11 tysięcy razy. To trudno porównywać, ale obciążenie jest spore, podkreśla Andrzej Schmidt, dyrektor placówki w Gorzowie.
10: Stanowimy w tej chwili około 11% wszystkich zespołów ratownictwa medycznego w województwie lubuskim. Wykonujemy ponad prawie 18% wszystkich wyjazdów. Gdybyście Państwo chcieli wiedzieć, to na przykład z takich danych, które lubicie zawsze dziennikarze, to w 2025 roku, bo mówię o zamkniętych latach już, to co Pan Wojewoda u siebie również przedstawiał, daje te dane w ramach wojewódzkiego planu. Wszystkie zespoły ratownictwa medycznego w województwie lubuskim wykonały ponad 99,5 tysiąca wyjazdów, z czego 16,5 tysiąca troszeczkę powyżej wykonały zespoły ratownictwa medycznego w Gorzowie. Jaka to jest wielkość? Wojewódzka stacja, czyli w 2025 roku 6 zespołów ratownictwa medycznego, 16,5 tysiąca wyjazdów. Wszystkie jednostki Państwowej Straży Pożarnej Województwa Lubuskiego, niecałe 11 tysięcy wyjazdów, a więc proszę zobaczyć, jakie to jest obciążenie. Chociaż jakbyśmy porównali czas, to strażacy powiedzą, my na miejscu zdarzenia 8 albo i więcej godzin, a wy przyjeżdżacie, ładujecie i odwozicie. Także możemy sobie manipulować, ale proszę, to jest nie po to, żeby wykazywać, kto jest ważniejszy czy nie, tylko proszę zobaczyć, jakie to jest duże obciążenie.
6: W gorzowskich bazach działa 6 zespołów ratownictwa medycznego, po 3 w siedzibie przy Kazimierza Wielkiego i przy Śląskiej. Dodatkowo jedna załoga funkcjonuje od początku roku w Baczynie.
3: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
4: W środę informowaliśmy o odnalezionych zwłokach 65-letniej kobiety. Było też o kobiecie, która wskoczyła do warty.
1: Śledczy ustalą okoliczności śmierci 65-letniej kobiety. Jej ciało znaleziono dzisiaj w Ośniu Lubuskim. Kobieta półnaga leżała przy jednej z ulic. Policja w tej chwili nie zdradza żadnych szczegółów. Nie wiadomo, jakie były przyczyny śmierci. Do tematu będziemy wracać. Wskoczyła do warty, uratował ją przechodzień. Do zdarzenia doszło we wtorkowy wieczór na bulwarze w Gorzowie. Postawa mężczyzny jest godna podziwu, ale policja radzi, by w takich sytuacjach wzywać służby. Do zdarzenia doszło po godzinie 23. Młoda kobieta wskoczyła do rzeki, uratował ją przechodzień, który błyskawicznie wskoczył za nią i wyciągnął ją na brzeg. Trafiła pod opiekę pogotowia. Jak podkreślają mundurowi, reakcja jest bardzo ważna, ale warto pamiętać o swoim bezpieczeństwie. Osoby w kryzysie mogą otrzymać wsparcie w kilku całodobowych infoliniach. Rada powinna zająć się sytuacją podczas dożynek, Tomasz Trawiński, radny gminy Krzeszyce, to w związku z zachowaniem wójta gminy. Stanisław Peczkajtis podczas dożynek w niewybredny sposób zwracał się do prowadzącej imprezę oraz reagujących buczeniem i gwizdami mieszkańców. Filmik z wydarzenia jest internetowym wiralem.
11: Tak na końcu imprezy, kiedy już były koncerty, kiedy już impreza praktycznie dobiegała końca, rzeczywiście na scenie wszedł wójt gminy, chciał zrobić przemówienie, ale zaczął się od tego, że zwrócił chyba uwagę, nieładnie potraktował nową panią, która prowadziła to, i mieszkańcy to usłyszeli, zaczęli buczeć, gwizdrzeć i nie chcieli wójta do głosu dopuścić, i zwrócił się do nich z takimi, no, nieelegancko, żeby zamknęli tam do sołectwa, zwrócił się do tłumu, żeby zamknęli w taki niefajny sposób i no to nie było ładne i rzeczywiście to się nie spodobało mieszkańcom, bo tak nie powinno być, ale sytuację na końcu uratowała pani prowadząca, stanęła chyba na wysokości zadania. No, nieładnie to wyszło i duże napięcie, duża impreza. Wydaje mi się, że tak jak gdzieś tam komuś udzieliłem wywiadu, że w pewnym momencie go to chyba zaczęło przerastać. On chciałby mieć wójt nad wszystkim kontrolę, ale się nie da wszystkiego w dzisiejszych kontrolować. Trzeba trochę oddać inicjatywę innym osobom, które za to też odpowiadają. No a wójt chce być taki na prysta, ale ja wiem, że on jest gospodarzem, on się czuje, on chce zawsze mieć ostatnie zdanie, słowo. Ja to rozumiem, ale no niestety te czasy już są inne, już nie każdy chce słuchać tego, co było 30 lat temu, czy co było 25 lat temu już. To są inne pokolenie, mieszkańcy już nie chcą w kółko tego samego słuchać. Radni są reprezentantami mieszkańców, którzy ich wybrali, więc jeżeli wójt tak się zwraca do mieszkańców, to po części zwraca się do radnych. Moim zdaniem przewodnicząca rady powinna zwołać takie, nie tyle sesje, ale może zebranie radnych i usiąść do tematu, przedyskutować te problemy. No i trzeba będzie pomyśleć, co z tym zrobić. Rada ma różnego rodzaju narzędzia, więc zobaczymy, co radni podejmą, jakie decyzje. No, czekamy, co przewodnicząca rady na to. Możliwe scenariusze, to można porozmawiać z wójtem, co się wydarzyło, żeby nam wyjaśnić i żeby do mieszkańców jakoś, może ich przeprosić, może wystosować jakieś, nie wiem, oświadczenie, wyjaśnić, dlaczego to się tak wzięło. No to pierwsze takie moje, które przychodzi na myśl, no takim już ostatecznym to jest to, że rada może zgodnie z ustawą o samorządzie podjąć wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania wójta. No wiąże to się też tym, że jeżeli referendum się oczywiście nie uda, nie będzie frekwencji, nie ma to konsekwencji ani dla wójta, ani dla rady, ale jeżeli referendum się uda, czyli będzie frekwencja, ale większość mieszkańców będzie za zostawieniem wójta, to z automatu jest odwoływana rada. Więc to nie jest też tak, że może rada sobie robić kiedy chce, kiedy się to podoba. Ja myślę, że to jest czas, w którym wójt, on dużo zrobił do gminy. To naprawdę możemy być w opozycji, możemy się różnić, ale wójt bardzo dużo zrobił i każdy, nikt mu tego nie ujmuje. Powinien już, jak perfekt tak śpiewał, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Powinien już powiedzieć, ja mam już dosyć, niech teraz ktoś inny to robi, tylko i z korzyścią dla siebie i dla gminy uważam, że mógłby oddać tą władzę.
1: Mówił radny Tomasz Trawiński. W rozmowie z nami wójty tłumaczył, że po wejściu na scenę ze strony publiczności padały wyzwiska w jego kierunku. Przyznaje, że nerwy mu puściły. Zapowiedział też, że Krzeszycka Jesień w przyszłym roku wróci do korzeni. Będzie lokalnie, bez gwiazd.
6: Kręgle, zatrzymanie w punkt, jazda z zasłoniętym licznikiem prędkości. Gorzowscy motorniczowie ostatni raz trenowali przed wyjazdem na Mistrzostwa Europy. Zawody odbędą się w sobotę w Warszawie. Załogi z całego kontynentu zmierzą się z 8 zadaniami. Na terenie zajezdni tramwajowej dwoje gorzowskich motorniczych szlifowało konkurencję pod czujnym okiem trenera, mówi Marcin Pejski z gorzowskiego MZK.
12: Realizator tego konkursu zaplanował i możliwość zapoznania się też z taborem, na którym będzie odbywał się konkurs, już na miejscu w Warszawie i taką możliwość będą nasi motorniczowie mieli w piątek. Będzie to w sumie 8 zadań, które będą podlegały ocenie. Pierwsze zadanie to jest tak zwane stop and go, czyli jedź i hamuj. Motorniczowie jadąc tyłem z tylnego pulpitu, właśnie to jest to zadanie, którego niestety nie możemy u nas w Gorzowie przećwiczyć, dlatego że eksploatujemy tramwaje dwukierunkowe, które nie posiadają tylnego pulpitu. W tramwajach jednokierunkowych jest zamontowany taki pulpit manewrowy. Jest to pulpit zamontowany z tyłu tramwaju i motorniczowie muszą się 3 razy zatrzymać w wyznaczonych miejscach. Wydaje się takie proste, ale jest pewne utrudnienie, ponieważ na tyle tramwaju zamontowany będzie pojemnik z wodą, który będzie znajdował się na wadze i im więcej wody podczas tych zatrzymań w tych 3 punktach wyleje się z tego pojemnika, tym motorniczowie otrzymują za to zadanie mniej punktów. Drugie zadanie to jest rozpędzenie tramwaju do 25 km na godzinę, ale z zasłoniętym licznikiem, czyli tu motorniczowie muszą się po prostu nauczyć tak jakby pracy silnika, jak silnik pracuje przy prędkości 25 km na godzinę. Trzecie zadanie to jest hamowanie. Jadąc te minimum 25 km na godzinę, muszą tak wykalkulować sobie i ustawić ustawić hamowanie tramwaju, żeby tramwaj zatrzymał się na macie, najlepiej na 500 punktach. Kolejne zadanie to są kręgle tramwajowe. No i po tych kręglach tramwajowych zmieniają tramwaj, dlatego że ten konkurs odbywa się na dwóch typach tramwajów. Pierwszy typ to jest eksploatowany przez tramwaje warszawskie Hyundai, a druga część jest realizowana na tramwaju typu PESA. Jeśli chodzi o te cztery kolejne zadania, to jest ustawienie syrenki przy tramwaju, tak aby ta syrenka znajdowała się jak najbliżej tramwaju, a jednocześnie, żeby nie zahaczył tramwaj o tą syrenkę. Syrenka to jest taki, w każdym mieście to się inaczej nazywa, na przykład podczas ogólnopolskiego konkursu to był Koziołek Poznański, w Warszawie jest to syrenka, czyli to jest po prostu przeszkoda znajdująca się obok tramwaju. Muszą tak motorniczowie ją ustawić, żeby tramwaj jak najbliżej tej przeszkody przejechał, ale równocześnie, żeby nie dotknął tej przeszkody, ponieważ dotknięcie to jest 0 punktów. Kolejna konkurencja to jest koszykówka. Muszą zatrzymać tak tramwaj, żeby okno znajdowało się jak najbliżej kosza. No i z tego okna muszą wrzucić piłki do kosza, 5 piłek do kosza. Przedostatnie zadanie to jest perfekcyjne zatrzymanie się na przystanku, czyli muszą tak zatrzymać się na przystanku, aby wskaźnik znajdujący się w drugich drzwiach, najlepiej, żeby wskazywał 500 punktów na przystanku. No i ostatnie zadanie to jest cofanie tramwajem jednokierunkowym, przy czym jeden motorniczy znajduje się w kabinie, natomiast drugi znajduje się przy przeszkodzie, która znajduje się na zewnątrz tramwaju i ten drugi motorniczy po prostu za pomocą gwizdka nawiguje tego motorniczego będącego w kabinie tramwaju, w którym momencie się ma zatrzymać. Zadania zostały ujawnione w ostatni weekend, natomiast jeśli chodzi o same ćwiczenia, no to już kilka miesięcy. Wiadomo, że to nie są tak, że my ćwiczymy codziennie, tak? My się spotykamy kilka razy w miesiącu. Teraz tak mamy dosyć intensywnie, bo praktycznie dwa razy w tygodniu. Musimy też się liczyć z tym, że są motorniczowie, którzy na co dzień jeżdżą na linii, więc wożą pasażerów, no i musimy po prostu jakoś wygospodarować ten czas i pogodzić ich pracę właśnie z ćwiczeniami. Część z tych zadań to są takie zadania, które są gdzieś tam zadaniami, które pojawiły się czy w ogólnopolskim konkursie. Spodziewaliśmy się innych troszeczkę zadań, bo spodziewaliśmy się też bilarda i ten bilard ćwiczyliśmy. Natomiast zaskoczeniem jest na pewno ostatnia konkurencja, czyli cofanie tramwajem jednokierunkowym.
4: Emocje rosną.
12: Myślę, że tak. Najbardziej to widać po nich, bo no to oni są tutaj najważniejsi chyba w tym wszystkim, tak? Bo to od nich dużo zależy, jak nam pójdzie. No wiadomo, że ranga tych zawodów jest dosyć spora. Są to jednak europejskie mistrzostwa motorniczych, tak? Więc, ale zobaczymy. Jesteśmy dobrej myśli. Zobaczymy, jak będzie. Zobaczymy, które miejsce zajmiemy.
6: W europejskich mistrzostwach motorniczych gorzowianie wezmą udział pierwszy raz. Startem żyje cały zakład, mówi Grzegorz Lachocki, uczestnik.
13: Na razie nie ma czym się stresować. Generalnie ja jestem taki, że stresuję się przed samym zawodami. Generalnie stresuję się przed samym startem, ale nie daje się po tym poznać.
4: Poznaliście kilka dni temu te konkurencje, które będą podczas Mistrzostw Europy. Było jakieś zaskoczenie?
13: No ciekawą chyba konkurencją będzie cofanie tramwajem z kabiny. To się u nas nie zdarza, jedynie w przypadku tramwajów Helmutów, które były kiedyś fabrycznie dwukierunkowe i nie mają drugiej kabiny, a nie mają też pulpitu manewrowego, nam zdarza się takie manewry zrobić. Jest to bardzo sporadyczne, bardzo rzadko się nam zdarza to robić, także to będzie ciekawa konkurencja.
4: A na co najwięcej poświęciliście czasu?
13: Najwięcej czasu poświęciliśmy na precyzyjne zatrzymywanie się na przystanku oraz precyzyjne whamowanie w punkt. O ile PESę znamy, tyle, że to jest PESa z innej rodziny, ponieważ my mamy PESy Twist, a natomiast my będziemy na PESie Swing. To są 1% jest taki sam, natomiast wagony się zupełnie inaczej różnią. My mamy wagony trójczłonowe na trzech wózkach, natomiast ich są wagony też na trzech wózkach, ale już są pięcioczłonowe i są dużo dłuższe. To, jakie problemy będą, to zobaczymy na miejscu dopiero. to będziemy wtedy myśleć, kombinować, co zrobić, żeby jakoś przezwyciężyć te trudności. No wszyscy koledzy nam kibicują, nawet mamy grupkę naszych kolegów, którzy przyjadą specjalnie i będą nam kibicować w Warszawie.
6: W zawodach udział wezmą w sumie 24 ekipy z 23 krajów. Renata Landsberska, Miód i Gęsina idealnie się komponują. Przekonają się o tym uczestnicy gorzowskiego festiwalu Renaty Landsberskiej Miodu. Impreza w sobotę w godzinach od 10 do 16 na ryneczku przy Jeżego na Zawarciu. Będą występy artystyczne, losowanie nagród i dobre jedzenie, mówi Anna Kasprzek-Perka.
14: Ten festiwal nie byłby możliwy też bez udziału po prostu partnerów. Mamy dwa przewodnie tematy, jest Renata Landsberska i Miód. Pszczelarze, którzy na co dzień są z nami na ryneczku Jeżego, ale też obchodzą swój szczególny jubileusz 80-lecia. Natomiast są z nami też inni partnerzy. Chciałam tylko powiedzieć, że na ten dzień przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla Gorzowia, małych, dużych, średnich, więc jest to impreza dla całych rodzin. Z myślą o nich jest przygotowany program artystyczny. Jak Reneta, to na pewno sprzedaż Renety Landsberskiej w ilości, uwaga, 400 sztuk. Jakie udogodnienia w tym roku dla tych kupujących i usprawnienia zrobiliśmy, bo sprzedać 400 drzewek to nie lada sztuka. Natomiast mamy też bardzo dużo nagród od partnerów i sponsorów, które te nagrody będzie można właśnie wylosować. Jest też główna nagroda. Główną nagrodą jest rower, bo jesteśmy, kojarzymy się z takim ekologicznym, myślę, tematem, jeśli chodzi o rynek. I ten rower jest taki, że jego konstrukcja jest taka, że może na nim jeździć i mała osoba, i dorosła. Także ten rower, obojętnie kto wygra, on naprawdę jest tak skonstruowany, że będzie służył każdemu.
3: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
4: We wtorek pytaliśmy, co władze AJP sądzą o wyroku w sprawie pożaru rektoratu. Było też o ofercie dla młodych prawników z Lubuskiego.
9: Rektor nie jest zachwycona wyrokiem, ale rozpaczać też nie będzie. Profesor Elżbieta Skorupska-Raczyńska skomentowała sądowe rozstrzygnięcia w sprawie pożaru budynków AJP. Docenia humanitaryzm wyroku i brak kary bezwzględnego więzienia dla skazanych. Z drugiej strony 500 000 złotych odszkodowania zasądzone Robertowi B. nie pokrywa nawet kosztów zabezpieczenia popożarowych budynków przy ulicy Teatralnej. AJP na ten moment nie planuje apelacji. Uprawomocnienie się wyroku przybliży Akademię do wypłaty ubezpieczenia, mówi rektor.
15: Sąd jest niezależny, niezawisły, wydał wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. My to szanujemy. Doceniam to, że osoby oskarżone skazano bardzo humanitarnie. Wiem, że ten pan, który się przyznał, nie był jedyny w czasie prac, a jednak poczucie obowiązku, etyka, moralność nakazywały mu przyjąć to na siebie. Ja to bardzo doceniam i w tej kwestii ten wyrok, no, nie powiem, że mnie cieszy, ale mnie uspokaja. Tak? Natomiast jeśli chodzi o kwotę, to jest ona dalece odbiegająca od strat, jakie mamy, bo to nie tylko dach został zniszczony i najwyższe piętro, myśmy zostali z tej bazy wykluczeni. Stąd też konieczność budowy nowego obiektu, bo to będzie szybsze. Straty są tam przeogromne. Na dodatek jest to jeden z budynków, czyli ten główny, mieści się w rejestrze zabytków, drugi jest w ewidencji zabytków. To generuje dodatkowe koszta przy odbudowie. No, wyrok jest. My go szanujemy. Prawdopodobnie nie. Znaczy na pewno nasi pracownicy tutaj reprezentujący uczelnie otrzymają uzasadnienie wyroku, to jest nam potrzebne, ale raczej apelacji składać nie będziemy. Przyjmujemy to z respektem i szacunkiem, niemniej odszkodowania dochodzić będziemy, bo przecież jeszcze jest ubezpieczyciel, który też na ten wyrok czeka.
16: No właśnie, na jakim etapie jest sprawa, jeżeli chodzi o ubezpieczenie?
15: Musi zakończyć się postępowanie karne, żebyśmy mogli założyć sprawę o odszkodowanie.
16: Bez czyli to już uprawomocnić się musi
15: wyrok. Musi się uprawomocnić, tak. Więc tutaj czekamy na te terminy, które są sztywne i tego się nie przyspieszy, ale jesteśmy już przygotowani do dalszego działania i nasza przyszłość jest w dobrych prawnych rękach. Jest tutaj, no nie powiem, że jestem jestem całkiem spokojna, ale ufam, że to się zakończy dla uczelni pozytywnie, tak jak powinno się zakończyć, bo obiekty czekają na krok dalszy. Są zabezpieczone, jeden budynek jest zabezpieczony, drugi będzie. Tu potężne koszta, bo to sporo ponad 3 miliony kosztowało już do tej pory. Ten budynek, który jest w ewidencji, też musi być zabezpieczony, on jest znacznie słabszy niż ten budynek główny. To też będzie nas kosztować około miliona, ale oba budynki, szczególnie ten główny budynek, godny jest tego, by go odnowić, odbudować i przywrócić do życia. I tak będziemy realizować to, ale z własnych środków. I nie mamy takiej możliwości. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego takich możliwości też nie ma. Wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji. Mówię tutaj o państwie. Budżet ma takie, a nie inne cele. Przede wszystkim bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo społeczeństwa. Natomiast zabytek jest zabezpieczony i będzie czekał na lepsze czasy i na finanse.
9: Przypomnijmy, sędzia w poniedziałek skazał właściciela firmy i jego pracownika na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Obaj mężczyźni mają dodatkowo zapłacić grzywny. Do pożaru doszło w kwietniu 2024 roku.
6: To szansa, żeby zatrzymać młodych prawników w Gorzowie i regionie lubuskim. Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło zmiany, które ułatwią wejście do zawodu sędziego. Wprowadzono asystenta sędziego dla studentów 4 i 5 roku prawa. W budżecie zabezpieczone są pieniądze na 450 etatów, mówi Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości.
8: Tutaj dla tego regionu niezwykle ważne jest, żeby młodzi zostawali tutaj w tych małych ojczyznach i my mamy dla nich ofertę. Pierwszą rzeczą, którą udało nam się przeprowadzić, ustawa została podpisana, na szczęście niezawetowana, być może przez przeoczenie, jest to, żeby młodzi prawnicy, ci, którzy są na 4 lub 5 roku prawa, mogli zatrudniać się w sądach jako asystenci sędziów. Ja jak kończyłem studia, nie było w sądach oferty dla człowieka, który chciał związać się z sądem bądź z prokuraturą. Wszyscy młodzi, zdolni prawnicy szli do kancelarii prawnych, do korporacji i tam zaczynali swoją pracę wtedy, kiedy kończyły się studia, już każdy z nas szukał zajęcia. My to chcemy zmienić i to się już dzieje. Mamy już zatwierdzone w budżecie na przyszły rok 450 nowych etatów asystenckich dla sędziów. Ale chcemy także, żeby najlepsi studenci, którzy kończą prawo, także studiują w waszym regionie, żeby zastanowili się nad tym, czy praca asystenta sędziego, a później możliwość zostania sędzią, to nie jest dobra droga właśnie dla młodego prawnika. Bardzo nam na tym zależy, zwłaszcza w tym regionie. Tu kolejna dobra wiadomość dla państwa. Właśnie w najbliższych dniach podpisujemy już umowę i będziemy mieli filię Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Poznaniu. Zobaczyłem dzisiaj, będąc rozmawiając z wojewodą, jakie są odległości. Do Poznania 160 km, do Krakowa ponad 500. Jaki jest czas przejazdu? Bardzo wielu młodych prawników rezygnowało z pójścia do szkoły, która mieściła się w Krakowie, dlatego że ta odległość była bardzo długa. To jest 3 lata nauki i to jest wyjątkowa szkoła w Polsce, bo to państwo płaci aplikantowi stypendium. Ja podniosłem też to stypendium o znaczną kwotę, tak żeby tych ludzi ściągnąć do wymiaru sprawiedliwości, żeby młodzi ludzie chcieli zostać w sądzie. Oczywiście dla nich to też jest dobra oferta, bo jeżeli ktoś będzie sędzią, 4 lata będzie pracował, czy prokuratorem, może później zostać adwokatem, radcą, wpisać się na listę, bo już ma takie umiejętności, że jest bardzo dobrym prawnikiem. Więc bardzo bym chciał, żeby ta filia Krajowej Szkoły zaczęła działać od marca przyszłego roku, bo teraz już właśnie trwa nabór do tej szkoły. Więc jeżeli oglądają nas młodzi ludzie, jeżeli oglądają ich rodzice i dziadkowie, to ja dzisiaj zapraszam. Wejdźcie na stronę internetową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. We wrześniu trwa jeszcze nabór. Jeżeli złożycie dokumentację, przejdziecie egzamin wstępny, proces kształcenia możecie rozpocząć już w Poznaniu. Do Krakowa pewnie będziecie jeździć jeszcze na egzaminy, ale tutaj w prokuraturach i tutaj w sądach będziecie mieli praktyczne zajęcia. Teoretyczne będą w Poznaniu, więc bardzo przybliża to drogę dla młodych prawników z tego regionu. I ja się z tego bardzo cieszę. A ponieważ trwa właśnie nabór, został otwarty, oglądajcie to ogłoszenie i chciałbym, żeby jak najwięcej młodych ludzi garnęło się do tej szkoły. Ja odniosłem pewien sukces, bo otwarliśmy taką filię w Gdańsku w ubiegłym roku. Cieszy się bardzo dużą popularnością. I słuchajcie, po raz pierwszy od wielu lat przy niżu demograficznym mamy skokowy wzrost chętnych do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Więc chciałbym bardzo, żeby ci najlepsi prawnicy, także z tego regionu, myśleli o takiej ścieżce zawodowej.
6: Nowy oddział zdecydowanie skróci czas dojazdu. Zapisy do poznańskiej filii trwają do końca września. W województwie lubuskim prawo można studiować na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz na Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie.
1: 22 lokale czekają na najemców. Gorzów już po raz piąty organizuje akcję Remont za mieszkanie. Wystarczy odnowić zaniedbane pustostany i można w nich zamieszkać, a koszt remontu ZGM odliczy od czynszu. Szczegóły, zasady i lista lokali na stronie ZGM-u. A wkrótce kolejna edycja programu. Tym razem do wzięcia będą duże, około 80-metrowe mieszkania.
6: Pierwsze klucze w rękach najemców. Przed nowym budynkiem GTBS-u przy ulicy Przemysłowej w Gorzowie odbyło się uroczyste przekazanie kluczy do mieszkań. Na początek odebrały je 3 osoby. Radości nie kryła Wanda Dojlida, której mąż porusza się o kulach.
17: Się cieszymy, bo my bardzo chciałam mieszkanie takie, żeby był prysznic, bo mąż mój jest taki chodzący, niechodzący, no wanny nie wejdzie. No i dzięki Państwu, tutaj Pani, Panu, dostaliśmy tutaj na parterze właśnie z prysznicem. Cieszymy się z tego bardzo, nawet nie powiem, bo mi aż mówić nie mogę z tego wrażenia, że mamy w końcu i na parterze, bo tak mieszkamy na trzecim, to dla męża to jest udręka. Jeszcze zejść, ale wejść, także tu jest super. Winda nawet jest na parter, niski parter, wyższy parter, to windą możemy dojechać. Także super, dzięki bardzo. Przyjedzie córka, syn, pomogą. Może, nie wiem, jutro, pojutrze, na razie tam pani pomaga sprzątać piwnicę, bo to trzeba wszystko wygruzić, niepotrzebne wyrzucić, potrzebne zabrać. No, myślimy już.
6: Klucze odebrała także Karolina Krupska. Dla niej to pierwsze samodzielne mieszkanie.
18: Jest to bardzo fajny start właśnie w młode życie i myślę, że gdzieś tam w dorosłe w sumie życie. I myślę, że taka inwestycja jest bardzo potrzebna właśnie dla młodych ludzi. Nawet jak rozmawiałam gdzieś tam ze znajomymi, to naprawdę jest bardzo dużo chętnych, więc tylko więcej takich inwestycji. Oraz bardzo duże podziękowania właśnie dla tego zarządu i spółki, która jest bardzo pomocna naprawdę. Gdzieś tam jak jakieś pytania były czy cokolwiek, to zawsze byli pomocni, zawsze pomogli. Więc jestem bardzo zadowolona i cieszę się, że udało mi się gdzieś tam w tak młodym wieku już coś osiągnąć i mieć właśnie swoje mieszkanie, swój kąt, więc jest to fajna, właśnie fajny start właśnie w to dorosłe życie. Tak, już wszystko jest, oczywiście plany zostały zaprojektowane, gdzieś tam stolarz już jest zamówiony, więc czekamy teraz właśnie. Tak, no tak bardziej nowocześnie myślę, tak gdzieś tam fajna jest też infrastruktura cała, że jednak jest to budynek nowoczesny, więc naprawdę jest duże pole do popisu, żeby ładnie sobie wszystko urządzić, nie? Prawdopodobnie dalej u rodziców, no i może w przyszłości gdzieś tam by się udało starać o jakiś kredyt, ale no gdzieś tam myślę, że to jest lepsza alternatywa w tym momencie.
6: Do końca września klucze i umowy najmu otrzymają wszyscy mieszkańcy. Od października będą mogli urządzać i meblować swoje mieszkania. W budynku przy Przemysłowej zamieszka blisko 100 rodzin.
1: Jak się nie dać oszukać, ruszyły spotkania instruktażowe w ramach programu Cyber Lubuszanie Świadomi w Necie. Problem jest olbrzymi, bo w ubiegłym roku Lubuszanie stracili prawie 13 milionów złotych. Mówi Maciej Kimet, rzecznik lubuskiej policji.
19: Osoby tracą często oszczędności całego życia, bo te przykłady i te zawiadomienia opiewały na kwotę rzędu 200, 300, a nawet 500 tysięcy złotych, więc to są niebagatelne kwoty pieniędzy.
1: Spotkania na terenie całego województwa w każdym powiecie potrwają do 3 grudnia. Przy okazji także policjanci i strażacy będą mówić o bezpiecznym domu, jak korzystać z czujek dymu oraz jak prawidłowo używać gaśnicy. Szczegóły na stronach policji.
3: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
4: W piątek mówiliśmy o remoncie ulicy Piłsudskiego. Było też o procesie byłego dyrektora Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
1: Piesi na Piłsudskiego. Utrudnienia. W poniedziałek rusza remont ulicy. Prace na odcinku od skrzyżowania z Czereśniową do Ronda Górczyńskiego. Łącznie niespełna 900 metrów. Pierwsze będą dotyczyć chodnika.
20: Przebudowa ulicy Piłsudskiego nastąpi od skrzyżowania z ulicą Czereśniową do Ronda Górczyńskiego. Wymieniona zostanie nawierzchnia 2 jezdni na całej szerokości. Powstanie ciąg pieszo-rowerowy po stronie wschodniej w miejscu istniejącego wiodącego chodnika. Na początek czasowe niedogodności obejmą pieszych. 21 września wykonawca przystąpi do rozbiórki chodnika. 23 września rozpocznie się wymiana krawężników w jezdni wschodniej. Prace obejmą zewnętrzny pas ruchu. Ruch pojazdów będzie odbywał się pasem wewnętrznym. Wykonawca zapewni dostęp do przystanków komunikacji miejskiej Czereśniowa i SP13. W ramach postępu prac, które obejmą odcinek ulicy Witosa do Ronda Górczyńskiego, przystanek Rondo Górczyńskie zostanie przeniesiony na ulicę Górczyńską i ulicę Czartoryskiego bezpośrednio za Rondem Górczyńskim. W dalszych etapach wykonawca przystąpi do frezowania starej i układania nowej nawierzchni. Prace będą odbywały się w sposób postępujący. Na wszystkich etapach prowadzonych robót ulicy Piłsudskiego będzie ona przejezdna, ale ruch będzie ograniczony do jednego pasa ruchu dla każdej jezdni. Z uwagi na specyfikę prac nastąpi okresowe zamknięcie zjazdów z dróg poprzecznych w ulicy Piłsudskiego. Te czasowe niedogodności pozwolą poprawić komfort poruszania się, także prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do znaków.
1: Mówił Wiesław Ciepiela, rzecznik prezydenta Gorzowa. Dodajmy, że na wykonanie pracy firma ma 3 miesiące, koszt to prawie 5 milionów złotych.
6: Prokuratura chce więzienia, a obrona uniewinnienia. W czwartek ma zapaść wyrok w aferze covidowej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. W sądzie w Gorzowie obie strony wygłosiły mowy końcowe. Więcej wie Sebastian Górny.
4: Prokuratura zarzuciła Waldemarowi G., byłemu dyrektorowi, przyjmowanie łapówek, gotówki czy materiałów budowlanych. W zamian miał faworyzować firmy Dariusza M. i Patryka M. Chodzi o zakup m.in. maseczek czy kombinezonów za 3 700 000 zł. Według śledczych środki te można było pozyskać z magazynów rządowych. Z kolei obrońcy twierdzą, że przepisy covidowe zwalniały z przetargów i szkody nie było, bo środki trafiły do szpitali. Prokuratura zażądała 4 lat dla urzędnika, a dla przedsiębiorców po roku i 2 miesiącach więzienia.
6: Wszyscy oskarżeni od początku nie przyznają się do winy. Przypomnijmy, w latach 2020-2022 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie zawarł 13 umów na zakup środków ochrony indywidualnej.
9: 22 mieszkania czekają na gorzowian, którzy zechcą je wyremontować. Rusza 5. edycja programu Mieszkanie za Remont. Informacje na temat poszczególnych lokali, zdjęcia, listę prac remontowych znaleźć można na stronie gorzowskiego ZGM. Od poniedziałku zainteresowani mieszkańcy będą mogli oglądać lokale, mówi Karina Kowalska, dyrektor Wydziału Spraw Lokalowych.
0: Zakończyliśmy 4 edycje programu. W trakcie tych 4 edycji oferowaliśmy 100 mieszkań do remontu. Z tych 100 mieszkań 82 mieszkania znalazły przyszłych najemców i zostały przeznaczone do remontu. W międzyczasie realizowaliśmy rozszerzenie programu Remont za Mieszkanie o mieszkania powyżej 80 metrów kwadratowych i z 25 ofert 20 mieszkań znalazło przyszłych najemców i jest przeznaczonych do remontu. Ponieważ program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, tak jak wspominał prezydent Szymankiewicz, przygotowaliśmy kolejną, 5. edycję. Są to 22 lokale, które już są dostępne na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Spraw Lokalowych. Także zapraszamy do kontaktu. Od poniedziałku, od 21 września można mieszkania oglądać po uzgodnieniu harmonogramu z ZGM. W międzyczasie przygotowaliśmy też oferty lokali gotowych do zamieszkania. Zakończyliśmy już ten nabór i z 16 lokali, które mieliśmy w ofercie, 14 znalazło już najemców. Są to lokale gotowe do zamieszkania. Także bardzo cieszymy się z tego, cieszymy się z odwiedzania i liczby osób, które odwiedzają naszą stronę internetową. Jest to prawie 40 tysięcy. Także widać, że program się przyjął, program się rozwija. Na przełomie października, listopada będziemy mieć przygotowane kolejne oferty mieszkań powyżej 80 metrów kwadratowych. Ubiegać się może każda osoba, która mieszka na terenie Gorzowa i która spełnia kryterium. Kryterium jest określone dochodowe dla gospodarstwa jednoosobowego. Jest to 1900 zł niecałe, natomiast jeżeli jest to gospodarstwo wieloosobowe, jest to troszeczkę więcej niż 1400 zł. Natomiast jeszcze są to osoby, które nie mogą mieć innego tytułu prawnego do nieruchomości, czyli nie może mieszkać po prostu w mieszkaniu własnościowym. To są po prostu mieszkania, które na pewno wymagają remontu. Jedne wymagają większego odświeżenia, drugie wymagają czasami przebudowy, na przykład zmiany sposobu ogrzewania, czyli są piece i przechodzimy na przykład na gazowe, ale to wszystko jest zwracane, tak? No głównie centrum miasta, tak? Ale też Zawarcie, Osiedle Słoneczne. Na stronie internetowej są pełne informacje o lokalizacji tych mieszkań, o położeniu, o metrażu, o wysokości czynszu, jaki jest orientacyjny przewidziany, także w razie pytań oczywiście zapraszamy do kontaktu.
9: O mieszkanie do remontu mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które nie mają własnego mieszkania, mieszkają w Gorzowie i spełniają kryterium dochodowe. Miasto zwraca do 35 tysięcy złotych poniesionych kosztów prac remontowych w gotówce. Pozostała kwota oddawana jest w obniżonym czynszu.
6: Jak wykorzystać AI w swojej firmie? Jakie są w planach zmiany podatkowe? O tym i innych aspektach gorzowscy i lubuscy przedsiębiorcy usłyszą podczas Business Weeku. Wydarzenie od 5 do 9 października. Zapisy drogą online. Pierwszego dnia będzie o rekrutacji. Drugi dzień poświęcony został marketingowi. Trzeci podatkom. Czwarty zmianom na światowych rynkach. A ostatni funduszom europejskim. Mówi Kamila Szwajkowska, dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.
2: Nasza izba wspólnie z Kostrzyńsko-Słubicką specjalną strefą ekonomiczną organizuje Business Week, czyli tydzień dla biznesu. Tydzień pełen bardzo interesujących warsztatów i prelekcji poświęconych spraw, które są ważne dla przedsiębiorców. Przygotowaliśmy bardzo bogaty repertuar, jeżeli chodzi o to wydarzenie. Będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji, ale w kontekście i marketingu, ale także procesów rekrutacji, zarządzania pracownikami. Porozmawiamy także o zmianach podatkowych, o wyzwaniach, jakie stoją dzisiaj przed przedsiębiorcami, o profilaktyce kontrwywiadowczej. W ostatnim dniu będziemy z kolei dyskutować o tym, jakie fundusze unijne są dostępne dla przedsiębiorców. Także niewątpliwie każdy przedsiębiorca w trakcie tego tygodnia znajdzie dla siebie na pewno interesujący temat.
4: Skąd w ogóle pomysł na organizowanie takiego tygodnia dla biznesmenów, no to już druga edycja, tak?
2: Jako Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa zrzeszamy przedsiębiorców. Dzisiaj jest to 370 firm, głównie z terenu województwa lubuskiego. Jesteśmy instytucją, która przedsiębiorców reprezentuje, zrzesza, integruje, ale przede wszystkim naszym zadaniem jest słuchiwać ich potrzeby. To, czego potrzebują nasi członkowie i na tej podstawie tworzymy, budujemy tą ofertę, która jest do biznesu skierowana. Dostrzegliśmy konieczność wzmocnienia przedsiębiorców w określonych tematach, tematach, które są potrzebne z punktu widzenia ograniczania ryzyka inwestycyjnego, umiejętności przewidywania trendów rynkowych, budowania biznesu na solidnych fundamentach. Stąd też właśnie pomysł na taki model, na Business Week, na takie konkretne tematy.
4: Kto może wziąć udział? Przedsiębiorcy, nie wiem, z Gorzowa, lubuskiego, z całej Polski?
2: Zapraszamy do udziału w Business Week wszystkich przedsiębiorców, którzy są zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy, ale także integracją z innymi podmiotami. Jest to oferta nie tylko dla członków izby, ale także dla każdego chętnego przedsiębiorcy, który też przy okazji będzie miał okazję bliżej poznać naszą izbę. Udział w każdym wydarzeniu w ramach Business Week jest bezpłatny. Ważną informacją jest to, że wymagana jest wcześniejsza rejestracja na każdy dzień z wydarzenia. Przedsiębiorca może wziąć udział w całym tygodniu, w każdym dniu spotkań, natomiast wymagana jest wcześniejsza rezerwacja miejsca. Zapisy są prowadzone poprzez stronę internetową www.business-week.pl.
6: Udział w spotkaniach, warsztatach jest bezpłatny. Szczegóły znaleźć można na Facebooku Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.
9: Dwa dni z różnorodną muzyką. Gorzowski Spleen Festival zaprasza 10 raz. Impreza odbędzie się 25 i 26 września. W tym roku koncerty odbędą się w 4 lokalizacjach. Muzyki posłuchać będzie można w MCK-u przy ulicy Hawelańskiej, jazz klubie pod filarami i tradycyjnie w klubach Magnetofon i Safe. Na scenach zespoły z Wrocławia, Trójmiasta, Warszawy, a także nowy gorzowski projekt muzyczny, mówi Bartosz Matuszewski, współorganizator festiwalu.
21: Mamy jak co roku dawkę muzyki ciekawej, muzyki oryginalnej, mało puszczanej w radiach, ale bardzo dobrej i przede wszystkim do odkrywania. No jakby jest to od samego początku festiwal, który zachęca do znajdowania czegoś dla siebie i odkrywania nowych gatunków muzyki, więc zaczynamy bardzo mocno, bo futurkową, eksperymentalną elektroniką spod znaku elektronicznego dubu zespół Ski z Wrocławia. A zaraz potem dzięki Bogusiowi Dziekańskiemu do festiwalu mamy niezwykłą przyjemność gościć Antoniego Gralaka ze swoim kwartetem w Jazz Clubie o godzinie 20 w piątek. O 21.20 w MCK-u, sali MCK-u.
3: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów. Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
6: Sporo ciekawych informacji przygotowaliśmy dla naszych słuchaczy. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, dzień dobry. Będzie można skorzystać z oferty Gorzowskiej Uczelni AJP, a także z nowych możliwości zostania asystentem sędziego. Będzie również Business Week w październiku w Gorzowie, już można się zgłaszać. Ale także kolejna edycja Mieszkania za remont. Ciekawych wydarzeń jak tramwaje i Ireneta Landsberska. O nich będzie można się naprawdę dużo dowiedzieć. Zaczynamy.
3: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
9: Iskrzy na linii AJP i Enea operator, ale to dobrze. Obie strony zawarły umowę, która od razu weszła w życie. Najmocniej odczują to studenci energetyki. Pracownicy Enei mają mieć wgląd i możliwość kształtowania programu ich studiów, mówi profesor Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor AJP.
5: Bardzo cenimy współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, a szczególnie cenna taka współpraca jest dla nas w wypadku prowadzenia kierunków. Tu akurat na Wydziale Technicznym szczególnym zainteresowaniem cieszy się nasza energetyka wśród studentów, wśród kandydatów na studia i staramy się tych naszych energetyków wbrew stereotypom obowiązującym jeszcze ciągle, bo stereotypy rodzą się bardzo szybko, umierają powoli. Wbrew tym stereotypom staramy się kształcić bardzo nowoczesnych, bardzo dobrze przygotowanych do pracy inżynierów, a do takich

0: Uczelni, mówi Katarzyna Wiśniewska z Biura Rekrutacji NEI.
1: Oczywiście proces jest obiektywny, równy, natomiast widząc w CV pozycję taką jak Akademia, współpracując z Akademią, my wiemy już, że jest to pewna gwarancja jakości edukacji i to jest dla nas bardzo ważny sygnał.
0: Na współpracy skorzystać mogą także studenci innych kierunków na Wydziale Technicznym. Łącznie studiuje na nim około 500 osób.
2: To szansa, żeby zatrzymać młodych prawników w Gorzowie i regionie lubuskim. Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło zmiany, które ułatwią wejście do zawodu sędziego. Wprowadzono asystenta sędziego dla studentów 4 i 5 roku prawa. W budżecie zabezpieczone są pieniądze na 450 etatów, mówi Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości.
3: Tutaj dla tego regionu niezwykle ważne jest, żeby młodzi zostawali tutaj w tych małych ojczyznach i my mamy dla nich ofertę. Pierwszą rzeczą, którą udało nam się przeprowadzić, ustawa została podpisana, na szczęście nie zawetowana, być może przez przeoczenie, jest to, żeby młodzi prawnicy, ci, którzy są na 4. lub 5. roku prawa, mogli zatrudniać się w sądach jako asystenci sędziów. Ja jak kończyłem studia, nie było w sądach oferty dla człowieka, który chciał związać się z sądem bądź z prokuraturą. Wszyscy młodzi, zdolni prawnicy szli do kancelarii prawnych, do korporacji i tam zaczynali swoją pracę wtedy, kiedy kończyły się studia, już każdy z nas szukał zajęć. My to chcemy zmienić i to się już dzieje. Mamy już zatwierdzone w budżecie na przyszły rok 450 nowych etatów asystenckich dla sędziów, ale chcemy także, żeby najlepsi studenci, którzy kończą prawo, oni także studiują w waszym regionie, żeby zastanowili się nad tym, czy praca asystenta sędziego, a później możliwość zostania sędzią, to nie jest dobra droga właśnie dla młodego prawnika. Bardzo nam na tym zależy, zwłaszcza w tym regionie. Tu kolejna dobra wiadomość dla państwa. Właśnie w najbliższych dniach podpisujemy już umowę i będziemy mieli filię Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Poznaniu. Zobaczyłem dzisiaj, będąc rozmawiając z wojewodą, jakie są odległości. Do Poznania 160 km, do Krakowa ponad 500, jaki jest czas przejazdu. Bardzo wielu młodych prawników rezygnowało z pójścia do szkoły, która mieściła się w Krakowie, dlatego że ta odległość była bardzo długa. To jest 3 lata nauki i to jest wyjątkowa szkoła w Polsce, bo to państwo płaci aplikantowi stypendium. Ja podniosłem też to stypendium o znaczną kwotę, tak żeby tych ludzi ściągnąć do wymiaru sprawiedliwości, żeby młodzi ludzie chcieli zostać w sądach. Oczywiście dla nich to też jest dobra oferta, bo jeżeli ktoś będzie sędzią, 4 lata będzie pracował, czy prokuratorem, może później zostać adwokatem, radcą, wpisać się na listę, bo już ma takie umiejętności, że jest bardzo dobrym prawnikiem. Więc bardzo bym chciał, żeby ta filia Krajowej Szkoły zaczęła działać od marca przyszłego roku, bo teraz już właśnie trwa nabór do tej szkoły. Więc jeżeli oglądają nas młodzi ludzie, jeżeli oglądają ich rodzice i dziadkowie, to ja dzisiaj zapraszam. Wejdźcie na stronę internetową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. We wrześniu trwa jeszcze nabór. Jeżeli złożycie dokumentację, przejdziecie egzamin wstępny, proces kształcenia możecie rozpocząć już w Poznaniu. Do Krakowa pewnie będziecie jeździć jeszcze na egzaminy, ale tutaj w prokuraturach i tutaj w sądach będziecie mieli praktyczne zajęcia, teoretyczne będą w Poznaniu, więc bardzo przybliża to drogę dla młodych prawników z tego regionu. Ja się z tego bardzo cieszę. A ponieważ trwa właśnie nabór, został otwarty, oglądajcie to ogłoszenie i chciałbym, żeby jak najwięcej młodych ludzi garnęło się do tej szkoły. Ja odniosłem pewien sukces, bo otwarliśmy taką filię w Gdańsku w ubiegłym roku. Cieszy się bardzo dużą popularnością. I słuchajcie, po raz pierwszy od wielu lat przy niżu demograficznym mamy skokowy wzrost chętnych do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Więc chciałbym bardzo, żeby ci najlepsi prawnicy, także z tego regionu, myśleli o takiej ścieżce zawodowej.
2: Nowy oddział zdecydowanie skróci czas dojazdu. Zapisy do poznańskiej filii trwają do końca września. W województwie lubuskim prawo można studiować na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie.
0: Nagradzać za wyniki w nauce czy nie? Dyskutują o tym ministra edukacji i rzeczniczka praw dziecka. W Gorzowie szkoły podchodzą do tego w różny sposób. W 20 zrezygnowano z wręczania książek jako nagród za dobre wyniki w nauce. W szkole podstawowej nr 16 upominek dla najlepszych. Tego chcieli rodzice. W 13 w każdej klasie decyduje wychowawca razem z rodzicami. W SP nr 1 są kolorowe świadectwa. Obok czerwonych pasków za oceny z przedmiotów są świadectwa

0: Z paskami zielonymi, niebieskimi, żółtymi za sukcesy sportowe, ambicje, optymizm.
1: Rozdajemy uczniom kolorowe świadectwa, czyli świadectwa z kolorowymi paskami. Czerwony kolor paska jest zarezerwowany dla uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki edukacyjne, bo nie ma powodu, żeby ich nie doceniać za to. Natomiast mamy kilka innych kolorów, którymi doceniamy inne zdolności, umiejętności lub talenty naszych uczniów. Także u nas każdy uczeń dostaje od nas informację zwrotną, że nie tylko wyniki edukacyjne, bo nie każdy jest w stanie osiągnąć wysokie wyniki edukacyjne, ale my bardzo staramy się nie przegapić innych talentów i zdolności naszych uczniów. Czyli u nas każdy uczeń zostanie zauważony, doceniony i nagrodzony. Różnie, to znaczy, bo to wszystko zależy od naszych zasobów materialnych. Jeżeli nie możemy obdarować wszystkich, to nie obdarowujemy nikogo. Staramy się to robić równo. Ustalamy to zawsze, rozmawiamy też z Radą Rodziców, z naszym samorządem uczniowskim, który bardzo prężnie działa. No tutaj trzeba zachować też zdrowy rozsądek, tak? Mamy równać w górę, a nie równać w dół. Generalnie to jest rola nas dorosłych, żeby to rozegrać tak, żeby nikt się nie czuł pominięty, skrzywdzony. Mamy oczywiście kolorowe paski dla uczniów. Uczniowie oprócz tego dostają dyplomy i są to dyplomy nie tylko właśnie za wyniki w nauce, ale również za te inne ich działania na terenie szkoły i nie tylko na terenie szkoły, bo staramy się też doceniać funkcjonowanie uczniów w środowisku, bo wiemy, że z tym troszeczkę kłopot jest. To są takie specjalne nagrody, dyplomy specjalne dla uczniów, którzy biorą na przykład udział w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur, tak? Bo są to dyplomy przesyłane nam przez organizatorów i w zależności od zajętego miejsca bywają też również nagrody rzeczowe, więc my wtedy oczywiście te nagrody wręczamy uczniom.
0: Mówiła Iwona Buchmiet, dyrektor szkoły.
2: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
3: Jak wykorzystać AI w swojej firmie? Jakie są w planach zmiany podatkowe? O tym i innych aspektach gorzowscy i lubuscy przedsiębiorcy usłyszą podczas Business Weeku. Wydarzenie od 5 do 9 października. Zapisy drogą online. Pierwszego dnia będzie o rekrutacji. Drugi dzień poświęcony został marketingowi. Trzeci podatkom. Czwarty zmianom na światowych rynkach. A ostatni funduszom europejskim. Mówi Kamila Szwajkowska, dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.
4: Nasza izba wspólnie z Kostrzyńsko-Słubicką specjalną strefą ekonomiczną organizuje Business Week, czyli tydzień dla biznesu. Tydzień pełen bardzo interesujących warsztatów i prelekcji poświęconych spraw, które są ważne dla przedsiębiorców. Przygotowaliśmy bardzo bogaty repertuar, jeżeli chodzi o to wydarzenie. Będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji, ale w kontekście i marketingu, ale także procesów rekrutacji, zarządzania pracownikami. Porozmawiamy także o zmianach podatkowych, o wyzwaniach, jakie stoją dzisiaj przed przedsiębiorcami, o profilaktyce kontrwywiadowczej. W ostatnim dniu będziemy z kolei dyskutować o tym, jakie fundusze unijne są dostępne dla przedsiębiorców. Także niewątpliwie każdy przedsiębiorca w trakcie tego tygodnia znajdzie dla siebie na pewno interesujący temat.
5: Skąd w ogóle pomysł na organizowanie takiego tygodnia dla biznesmenów? No to już druga edycja, tak?
4: Jako Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa zrzeszamy przedsiębiorców. Dzisiaj jest to 370 firm, głównie z terenu województwa lubuskiego. Jesteśmy instytucją, która przedsiębiorców reprezentuje, zrzesza, integruje, ale przede wszystkim naszym zadaniem jest słuchiwać ich potrzeby. To, czego potrzebują nasi członkowie i na tej podstawie tworzymy, budujemy tą ofertę, która jest do biznesu skierowana. Dostrzegliśmy konieczność wzmocnienia przedsiębiorców w określonych tematach, tematach, które są potrzebne z punktu widzenia ograniczania ryzyka inwestycyjnego, umiejętności przewidywania trendów rynkowych, budowania biznesu na solidnych fundamentach. Stąd też właśnie pomysł na taki model, na Business Week, na takie konkretne tematy.
5: Kto może wziąć udział? Przedsiębiorcy nie wiem, z Gorzowa, Lubuskiego, z całej Polski?
4: Zapraszamy do udziału w Business Week wszystkich przedsiębiorców, którzy są zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy, ale także integracją z innymi podmiotami. Jest to oferta nie tylko dla członków Izby, ale także dla każdego chętnego przedsiębiorcy, który też przy okazji będzie miał okazję bliżej poznać naszą Izbę. Udział w każdym wydarzeniu w ramach Business Week jest bezpłatny. Ważną informacją jest to, że wymagana jest wcześniejsza rejestracja na każdy dzień z wydarzenia. Przedsiębiorca może wziąć udział w całym tygodniu, w każdym dniu spotkań, natomiast wymagana jest wcześniejsza rezerwacja miejsca. Zapisy są prowadzone poprzez stronę internetową www.biznesmyślnikweek.pl.
3: Udział w spotkaniach, warsztatach jest bezpłatny. Szczegóły znaleźć można na Facebooku Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.
0: 22 mieszkania czekają na gorzowian, którzy zechcą je wyremontować. Rusza 5. edycja programu Mieszkanie za Remont. Informacje na temat poszczególnych lokali, zdjęcia, listę prac remontowych znaleźć można na stronie gorzowskiego ZGM. Od poniedziałku zainteresowani mieszkańcy będą mogli oglądać lokale, mówi Karina Kowalska, dyrektor Wydziału Spraw Lokalowych.
6: Zakończyliśmy 4 edycje programu. W trakcie tych 4 edycji oferowaliśmy 100 mieszkań do remontu. Z tych 100 mieszkań 82 mieszkania znalazły przyszłych najemców i zostały przeznaczone do remontu. W międzyczasie realizowaliśmy rozszerzenie programu Remont za Mieszkanie o mieszkania powyżej 80 metrów kwadratowych i z 25 ofert 20 mieszkań znalazło przyszłych najemców i jest przeznaczonych do remontu. Ponieważ program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, tak jak wspominał prezydent Szymankiewicz, przygotowaliśmy kolejną, 5. edycję. Są to 22 lokale, które już są dostępne na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Spraw Lokalowych, także zapraszamy do kontaktu od poniedziałku, od 21 września można mieszkania oglądać po uzgodnieniu harmonogramu z ZGM-em. W międzyczasie przygotowaliśmy też oferty lokali gotowych do zamieszkania, zakończyliśmy już ten nabór i z 16 lokali, które mieliśmy w ofercie, 14 znalazło już najemców. Są to lokale gotowe do zamieszkania. Także bardzo cieszymy się z tego, cieszymy się z odwiedzania i liczby osób, które odwiedzają naszą stronę internetową. Jest to prawie 40 tysięcy. Także widać, że program się przyjął, program się rozwija. Na przełomie października, listopada będziemy mieć przygotowane kolejne oferty mieszkań powyżej 80 metrów kwadratowych. Ubiegać się może każda osoba, która mieszka na terenie Gorzowa i która spełnia kryterium. Kryterium jest określone dochodowe dla gospodarstwa jednoosobowego. Jest to 1900 zł niecałe, natomiast jeżeli jest to gospodarstwo wieloosobowe, jest to troszeczkę więcej niż 1400 zł. Natomiast jeszcze są to osoby, które nie mogą mieć innego tytułu prawnego do nieruchomości, czyli nie może mieszkać po prostu w mieszkaniu własnościowym. To są po prostu mieszkania, które na pewno wymagają remontu. Jedne wymagają większego odświeżenia, drugie wymagają czasami przebudowy, na przykład zmiany sposobu ogrzewania, czyli są piece i przechodzimy na przykład na gazowe, ale to wszystko jest zwracane, tak? No głównie centrum miasta, tak? Ale też Zawarcie, Osiedle Słoneczne. Na stronie internetowej są pełne informacje o lokalizacji tych mieszkań, o położeniu, o metrażu, o wysokości czynszu, jaki jest orientacyjny przewidziany. Także w razie pytań oczywiście zapraszamy do kontaktu.
0: O mieszkanie do remontu mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które nie mają własnego mieszkania, mieszkają w Gorzowie i spełniają kryterium dochodowe. Miasto zwraca do 35 tysięcy złotych poniesionych kosztów prac remontowych w gotówce. Pozostała kwota oddawana jest w obniżonym czynszu.
2: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
3: Renata Landsberska, Miód i Gęsina idealnie się komponują. Przekonają się o tym uczestnicy gorzowskiego festiwalu Renaty Landsberskiej Miodu. Impreza w sobotę w godzinach od 10 do 16 na ryneczku przy Jeżego na Zawarciu. Będą występy artystyczne, losowanie nagród i dobre jedzenie, mówi Anna Kasprzek-Perka.
7: Ten festiwal nie byłby możliwy też bez udziału po prostu partnerów. Mamy dwa przewodnie tematy. Jest Renata Landsberska i Miód. Pszczelarze, którzy na co dzień są z nami na ryneczku Jeżego, ale też obchodzą swój szczególny jubileusz 80-lecia. Natomiast są z nami też inni partnerzy. Chciałam tylko powiedzieć, że na ten dzień przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla Gorzowia, małych, dużych, średnich, więc jest to impreza dla całych rodzin. Z myślą o nich jest przygotowany program artystyczny. Jak Reneta, to na pewno sprzedaż Renety Landsberskiej w ilości, uwaga, 400 sztuk. Jakie udogodnienia w tym roku dla tych kupujących i usprawnienia zrobiliśmy, bo sprzedać 400 drzewek to nie lada sztuka. Natomiast mamy też bardzo dużo nagród od partnerów i sponsorów, które te nagrody będzie można właśnie wylosować. Jest też główna nagroda. Główną nagrodą jest rower, bo jesteśmy, kojarzymy się z takim ekologicznym, myślę, tematem, jeśli chodzi o rynek. I ten rower jest taki, że jego konstrukcja jest taka, że może na nim jeździć i mała osoba, i dorosła. Także ten rower, obojętnie kto wygra, on naprawdę jest tak skonstruowany, że będzie służył każdemu. Natomiast na scenie będą artyści i o 10 zaczynamy, o 16 kończymy. Przede wszystkim będzie wesoło, muzycznie i smacznie. A ja wszystkich gorzowian zapraszam w sobotę o godzinie 10 tutaj u nas na plac. I powiem tak, żadna pogoda nie jest nam straszna, ponieważ jesteśmy zabezpieczeni w pełni. Scena w tym roku jest zadaszona. Miejsca zakupiliśmy, parasole z logo gorzowskiego rynku hurtowego, pod którymi każdy, kto przyjdzie, będzie mógł usiąść na ławeczce, a wszyscy wystawcy mają namioty i w tych namiotach też będą warsztaty, więc nawet jak przyjdziemy z dziećmi i będzie kropić, to się schowamy pod tymi namiotami, a jak będzie słońce, no to po prostu będziemy na placu.
3: W tym roku współorganizatorem jest Gorzowskie Koło Pszczelarzy, świętują 80-lecie i zachęcać będą do jedzenia miodu, mówi Piotr Woźniak, prezes Gorzowskiego Koła.
8: I my jako koło na pewno przygotowaliśmy się, myślę, że dobrze, będą konkursy, będą zabawy, będzie można coś wygrać i słodkiego, i nie tylko słodkiego. Od naszych darczyńców mamy troszeczkę różnych prezentów, które będzie można u nas jakby wygrać. Troszeczkę coś tam w bloku poopowiadam o historii koła, dlaczego warto jeść. Może nie powiem, że jest zdrowy, bo nie wiem, czy można teraz mówić, że żywność jest zdrowa, leczy i tak dalej, ale tak, ja uważam, że jest zdrowy, warto go jeść, szczególnie teraz zbliża się jesień. Warto skorzystać z miodu, z pyłku pszczelego, z innych produktów pszczelich, bo jednak w jakiś sposób buduje to odporność, gdzie uważam, że jest to jakby najważniejsze, żeby po prostu nie chorować. Myślę, że to jest, każdy z nas ma inne swoje smaki. Dla mnie lipowy jak najbardziej, chociaż na finiszu, że tak powiem, gryzie troszeczkę w gardełko, ale chyba jest najbardziej jakby prozdrowotny, więc jeżeli tak to można nazwać. Więc ja polecam lipowy. Szczególnie, że Gorzów Wielkopolski kiedyś w dawnej historii słynął z lip. I było to w Landsbergu, było to uważane za miasto właśnie lip. Chociaż z tego, co wiem, Marek Pogorzelec, który jest naszym pasjonatem lip, twierdzi, że lip jest teraz więcej niż było kiedyś. Nasze koło jako gorzowskie ma około 60 pszczelarzy.
3: Podczas festiwalu tradycyjnie będzie można zakupić sadzonkę Renety Landsbergskiej. Jak najlepiej połączyć gęsinę z jabłkiem, pokaże gorzowski gastronomik. Będzie coś dla ciała, czyli smakołyki przygotowane przez nauczycieli uczniów. W menu znalazła się zupa niespodzianka i dwa dania, mówi Dawid Tilman ze Zespołu Szkół Gastronomicznych.
9: Jabłko i miód na pierwszym miejscu, ale właśnie tutaj nawiązujemy współpracę z prezesem firmy, więc pojawi się też gęsina, tak? Wśród kucharzy burza mózgów, no nie wyobrażali sobie, żeby nie połączyć gęsiny z jabłkiem, więc na pewno będzie konfitowana gęś z dodatkiem jabłka. To wszystko podane w bardzo ciekawy, nowoczesny sposób. Na pewno pojawi się zupa. Tutaj nie chcę zdradzać jaka, ale niech to będzie niespodzianka. Na pewno będzie zakwaszana naszą Renetą Landsbergską. I do tego pojawi się też tradycyjne francuskie pâté, które też będzie wykonane z podrobów gęsich, z dodatkiem, a w zasadzie z bardzo dużą ilością Renety Landsbergskiej. Także gotujemy od 80 lat, bo tyle istniejemy. To chciałbym podkreślić, bo w tym tygodniu obchodzimy właśnie jubileusz naszej szkoły, więc zapraszamy wszystkich na gorzowski rynek hurtowy. Będzie smacznie, będzie wesoło i będzie zawsze, jak zawsze, dobrze. Wydajemy od godziny 11. Impreza zaczyna się od 10, ale wydajemy o godzinie 11. Później zrobimy sobie krótką przerwę, żeby każdy mógł jeszcze inne atrakcje dojrzeć, skorzystać z nich, i o godzinie 13 wydamy drugą część.
3: Gęsina pojawi się pierwszy raz i to nie byle jaka, bo nowy gatunek, gęś nadwarciańska. To krzyżówka wyhodowana w ostatnich latach przez gorzowskiego przedsiębiorcę we współpracy z Poznańskim Uniwersytetem Przyrodniczym, mówi Mariusz Szymkowiak, prezes firmy.
10: Jesteśmy gorzowską firmą, która zajmuje się produkcją gęsi, dbamy o dobrostan, rozwój polskiej gęsi i rozwinęliśmy nową krzyżówkę, gęś nadwarciańską. Będzie można popróbować mięsa razem ze współpracą współpracy z Technikum Gastronomicznym, z Zespołem Szkół Gastronomicznych będziemy częstować gości. Jest bogatsza w mięsień piersiowy, jest cięższa, a w związku z tym mniej kości, mniej tłuszczu i przede wszystkim jest wolnowybiegowa. W Niemczech je się gęsinę, bo to jest główny rynek odbioru na Boże Narodzenie, w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia oraz na Świętego Marcina. W Polsce zwyczaj jedzenia gęsiny zanikł, a teraz się odradza jako takie tradycyjne polskie danie i na Świętego Marcina głównie.
3: Gęsina powraca na polskie stoły, zwłaszcza w listopadzie, na Świętego Marcina. Festiwal rozpoczyna się w sobotę o godzinie 10. Organizatorzy zapraszają całe rodziny. Wstęp wolny.
2: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
3: Kręgle, zatrzymanie w punkt, jazda z zasłoniętym licznikiem prędkości. Gorzowscy motorniczowie ostatni raz trenowali przed wyjazdem na Mistrzostwa Europy. Zawody odbędą się w sobotę w Warszawie. Załogi z całego kontynentu zmierzą się z 8 zadaniami. Na terenie zajezdni tramwajowej dwoje gorzowskich motorniczych szlifowało konkurencję pod czujnym okiem trenera, mówi Marcin Pejski z gorzowskiego MZK.
11: Realizator tego konkursu zaplanował i możliwość zapoznania się też z taborem, na którym będzie odbywał się konkurs. Już na miejscu w Warszawie i taką możliwość będą nasi motorniczowie mieli w piątek. Będzie to w sumie 8 zadań, które będą podlegały ocenie. Pierwsze zadanie to jest tak zwane stop and go, czyli jedź i hamuj. Motorniczowie jadąc tyłem z tylnego pulpitu, właśnie to jest to zadanie, którego niestety nie możemy u nas w Gorzowie przećwiczyć, dlatego że eksploatujemy tramwaje dwukierunkowe, które nie posiadają tylnego pulpitu. W tramwajach jednokierunkowych jest zamontowany taki pulpit manewrowy. Jest to pulpit zamontowany z tyłu tramwaju i motorniczowie muszą się 3 razy zatrzymać w wyznaczonych miejscach. Wydaje się takie proste, ale jest pewne utrudnienie, ponieważ na tyle tramwaju zamontowany będzie pojemnik z wodą, który będzie znajdował się na wadze i im więcej wody podczas tych zatrzymań w tych 3 punktach wyleje się z tego pojemnika, tym motorniczowie otrzymują za to zadanie mniej punktów. Drugie zadanie to jest rozpędzenie tramwaju do 25 km na godzinę, ale z zasłoniętym licznikiem, czyli tu motorniczowie muszą się po prostu nauczyć tak jakby pracy silnika, jak silnik pracuje przy prędkości 25 km na godzinę. Trzecie zadanie to jest hamowanie. Jadąc te minimum 25 km na godzinę, muszą tak wykalkulować sobie i ustawić hamowanie tramwaju, żeby tramwaj zatrzymał się na macie, najlepiej na 500 punktach. Kolejne zadanie to są kręgle tramwajowe. No i po tych kręglach tramwajowych zmieniają tramwaj, dlatego że ten konkurs odbywa się na 2 typach tramwajów. Pierwszy typ to jest eksploatowany przez tramwaje warszawskie Hyundai, a druga część jest realizowana na tramwaju typu Tesa. Jeśli chodzi o te 4 kolejne zadania, to jest ustawienie syrenki przy tramwaju, tak aby ta syrenka znajdowała się jak najbliżej tramwaju, a jednocześnie, żeby nie zahaczył tramwaj o tą syrenkę. Syrenka to jest taki, w każdym mieście to się inaczej nazywa, na przykład podczas ogólnopolskiego konkursu to był Koziołek Poznański, w Warszawie jest to syrenka, czyli to jest po prostu przeszkoda znajdująca się obok tramwaju. Muszą tak motorniczowie ją ustawić, żeby tramwaj jak najbliżej tej przeszkody przejechał, ale równocześnie, żeby nie dotknął tej przeszkody, ponieważ dotknięcie to jest 0 punktów. Kolejna konkurencja to jest koszykówka. Muszą zatrzymać tak tramwaj, żeby okno znajdowało się jak najbliżej kosza. No i z tego okna muszą wrzucić piłki do kosza, 5 piłek do kosza. Przedostatnie zadanie to jest perfekcyjne zatrzymanie się na przystanku, czyli muszą tak zatrzymać się na przystanku, aby wskaźnik znajdujący się w drugich drzwiach, najlepiej, żeby wskazywał 500 punktów na przystanku. No i ostatnie zadanie to jest cofanie tramwajem jednokierunkowym, przy czym jeden motorniczy znajduje się w kabinie, natomiast drugi znajduje się przy przeszkodzie, która znajduje się na zewnątrz tramwaju i ten drugi motorniczy po prostu za pomocą gwizdka nawiguje tego motorniczego będącego w kabinie tramwaju, w którym momencie się ma zatrzymać. Zadania zostały ujawnione w ostatni weekend, natomiast jeśli chodzi o same ćwiczenia, no to już kilka miesięcy. Wiadomo, że to nie są tak, że my ćwiczymy codziennie, tak? My się spotykamy kilka razy w miesiącu. Teraz tak mamy dosyć intensywnie, bo praktycznie 2 razy w tygodniu. Musimy też się liczyć z tym, że to są motorniczowie, którzy na co dzień jeżdżą na linii, więc wożą pasażerów, no i musimy po prostu jakoś wygospodarować ten czas i pogodzić ich pracę z, właśnie z ćwiczeniami. Część z tych zadań to są takie zadania, które są gdzieś tam zadaniami, które pojawiły się czy w ogólnopolskim konkursie. Spodziewaliśmy się innych troszeczkę zadań, bo spodziewaliśmy się też bilarda i ten bilard ćwiczyliśmy. Natomiast zaskoczeniem jest na pewno ostatnia konkurencja, czyli cofanie tramwajem jednokierunkowym.
12: Emocje rosną.
11: Myślę, że tak. Najbardziej to widać po nich, bo no to oni są tutaj najważniejsi chyba w tym wszystkim, tak? Bo to od nich dużo zależy, jak nam pójdzie. No wiadomo, że ranga tych zawodów jest dosyć spora. Są to jednak europejskie mistrzostwa motorniczych, tak? Więc, ale zobaczymy. Jesteśmy dobrej myśli. Zobaczymy, jak będzie. Zobaczymy, które miejsce zajmiemy.
3: W europejskich mistrzostwach motorniczych gorzewianie wezmą udział pierwszy raz. Startem żyje cały zakład, mówi Grzegorz Lachocki, uczestnik.
13: Na razie nie ma czym się stresować. Generalnie ja jestem taki, że stresuję się przed samym zawodami. Generalnie stresuję się przed samym startem, ale nie daje się po tym poznać.
5: Poznaliście no, kilka dni temu te konkurencje, które będą podczas Mistrzostw Europy. Było jakieś zaskoczenie?
13: No ciekawą bo konkurencją będzie cofanie tramwajem z kabiny. To się u nas nie zdarza, jedynie w przypadku tramwajów Helmutów, które były kiedyś fabrycznie dwukierunkowe i nie mają drugiej kabiny, a nie mają też pulpitu manewrowego, nam zdarza się takie manewry zrobić. Jest to bardzo sporadyczne, bardzo rzadko się nam zdarza to robić, także to będzie ciekawa konkurencja.
5: A na co najwięcej poświęciliście czasu?
13: Najwięcej czasu poświęciliśmy na precyzyjne zatrzymywanie się na przystanku oraz precyzyjne whamowanie w punkt. O ile PES-y znamy, tyle, że to jest PES-a z innej rodziny, ponieważ my mamy PES-y Twist, a natomiast my będziemy na PES-ie Swing. To są 1% jest taki sam, natomiast wagony się zupełnie inaczej różnią. My mamy wagony trójczłonowe na trzech wózkach, natomiast ich są wagony też na trzech wózkach, ale już są pięcioczłonowe i są dużo dłuższe. To, co jakie problemy będą, to zobaczymy na miejscu dopiero. To będziemy wtedy myśleć, kombinować, co zrobić, żeby jakoś przezwyciężyć te trudności. No, wszyscy koledzy nam kibicują, nawet mamy grupkę naszych kolegów, którzy przyjadą specjalnie i będą nam kibicować w Warszawie.
3: W zawodach udział wezmą w sumie 24 ekipy z 23 krajów. Tym materiałem kończymy Gorzowski Magazyn. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, do usłyszenia.
2: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny. Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
0: Dzień dobry, ten sobotni poranek. Konrad Baranowski, kłaniam się niziutko. To jest radio Vox FM Gorzów i nasz magazyn sportowy. Czego spodziewać się dzisiaj? Bez niespodzianek w sportu. O zmianie nazwy przez piłkarzy ręcznych ze Stal Gorzów na Aurum Gorzów. Skąd ten pomysł? Będzie także dwukrotny mistrz świata Fabian Drzyzga, odpowiadający na pytanie o cele siatkarskiego Stilonu na ten sezon. Drzyzga w zbliżających się rozgrywkach będzie kapitanem niebiesko-białych. Porozmawiamy także o golfie, który robi się coraz popularniejszą dyscypliną nie tylko wśród Polaków, ale także wśród gorzowian. Zapraszam.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
3: Ślęza Wrocław najlepsza w U19 w memoriale Aleksandry Piotrowskiej. W arenie Gorzów odbył się dwudniowy turniej młodych koszykarek. W ostatnim meczu Enea AZS AJP Gorzów poległa z wrocławiankami 41-71. Wcześniej juniorki starsze pokonały Aleksandrów Łódzki, ale przegrały z Poznaniem. Z kolei w U17 odwrotnie. Gorzowianki zwyciężyły z Poznaniem, a później uległy ekipie z Aleksandrowa Łódzkiego. W ostatnim pojedynku poległy z Akademią Gortata Gdańsk 49-68. Sztab szkoleniowy jest zadowolony z gry. Chodziło o sprawdzenie zespołu na tle wymagających rywalek. Na parkiecie pojawiło się prawie 40 gorzowskich koszykarek.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
3: Żużlowcy Stali Gorzów zdobyli drużynowy puchar Ekstraligi 500 RCC. W całym cyklu wygrali 14 rund. Zgromadzili 80,5 punkta, na drugim miejscu GKM Grudziądz 57, a trzecią lokatę zajął Faluba z 51,5 punktu. Różnica oczek całkiem spora. We wtorek w ostatnim 16. turnieju w Zielonej Górze lepsi byli gospodarze, tuż za nimi Stal, a dalej Motor Lublin i Unia Leszno. Piotr Lębas, trener gorzowian, jest zadowolony i nie spodziewał się tylu wygranych rund. Będzie z Żużlowcami pracował jeszcze ciężej, by osiągnąć kolejny sukces.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
3: Nie tylko żużlowcy walczą o 1,5 miliona złotych. O dotacje dla wiodących dyscyplin sportowych w Gorzowie zgłosiły się także koszykarki. To stali urzędników mogło zaskoczyć. Zgodnie z założeniami, o których radni debatowali na sierpniowej sesji, zwiększono dofinansowanie. Było to z myślą o żużlowym klubie, który ma problemy z budżetem, choć oficjalnie radni nie chcieli tego przyznać. Stal wnioskuje o 1,5 miliona, a AZS-JV 400 tysięcy złotych na występy w europejskich pucharach. Jak pieniądze zostaną podzielone? Niecierpliwie czekamy na decyzję.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
0: Nowe szaty szczypiornistów, co ważne dla kibiców, stare barwy zostały zachowane. Nowa jest za to nazwa. Piłkarze ręczni do Ligi Centralnej w nowym sezonie przystąpili pod nazwą Aurum Gorzów. Konieczność powstała z powodu wcześniejszych ustaleń ze Stowarzyszeniem Stal Gorzów. Gdy sekcja piłki ręcznej opuściła struktury klubu matki w styczniu 2025 roku, szczypiorniści na podstawie zawartej umowy mogli jeszcze korzystać ze starej nazwy. Tak było do końca minionego sezonu. W pewnym momencie Stal w nazwie miała stać się płatna. Dlaczego padło na Aurum? Firma marketingowa przedstawiła kilka propozycji, mówi Przemysław Zatylny, prezes klubu.
14: Sprawa zaczyna się od momentu, gdy Stal Gorzów sprzedaje spółkę, piłka ręczna spółka z o.o., którą kupujemy, no i tam mamy zapis, że możemy korzystać w określonym czasie z nazwy Stal Gorzów, więc przy zakupie byliśmy świadomi, że do zmiany nazwy należało podejść. Mieliśmy jeszcze troszkę czasu na to, no ale była decyzja, czy teraz, czy później padła decyzja zarządu, że robimy to teraz. No i zaczęła się cała zabawa tak naprawdę na przełomie kwietnia-maja odnośnie wyboru nazwy. Chcieliśmy jako punkt pierwszy wybrać nazwę, która nie kojarzy się wprost z terenem, powiedzmy, Gorzowa i okolic. Chcieliśmy wybrać nazwę, która nie kojarzy się z żadnym innym klubem w Polsce sportowym na poziomie zespołów, czy to piłkarskich, czy piłki ręcznej, czy kosza. Także kilka jakby założeń firmie marketingowej położyliśmy. Oni dostarczyli nam kilka różnych propozycji i myślę, że ten Aurum tak najbardziej wpadł nam w ucho. Dwa, no idzie za tym szlachetność złota, idzie za tym trwałość złota, idzie za tym podnoszenie systematycznie jego wartości i myślę, że my w tą stronę poszliśmy, w jego szlachetność, w podnoszenie wartości, w to, że jest to trwałe, taki mamy cel, takie mamy zamiary i one nie są wprost określone, że chcemy złoto. Do złota w piłce ręcznej to jest daleka droga, chcemy systematycznie budować, odnajdywać te złote małe samorodki na terenie Lubuskiego, robić z nich wspaniałych piłkarzy i żeby szli dalej. Taka idea przyświeca nazwie Aurum. Nie były to szerokie konsultacje, były rozmowy w świecie byłych piłkarzy ręcznych, czyli naszego klubu, zasłużonego klubu piłkarza ręcznego. Były rozmowy gdzieś tam z przedstawicielami miasta, były rozmowy wewnątrz klubu, były rozmowy z rodzicami z akademii, ale to były takie kierunkowe na zasadzie, w którą stronę mielibyśmy iść, jakby nie padło wprost wybór nazw do wyboru. Bardziej słuchaliśmy ich pod względem kierunku. I z tych danych, z tej takiej wewnętrznej ankiety stworzyliśmy coś takiego. Czy dobrze, czy nie? Kibice określą. Trener powiedział mi, że jeżeli będziemy wygrywać, to kibice będą i wtedy nasza nazwa będzie się pięknie niosła po całej Polsce i rozsławiała nas i Gorzów na arenie piłki ręcznej. Budowanie marki trwa. To nie jest tak, że klaśnie się i powie się, szanowni kibice, teraz macie nową nazwę i przyjdźcie tutaj, kibicujcie. My zachowamy to, co żeśmy napisali, to, co leży na DNA. Chcemy zachować ten rdzeń, czyli zachować kolory. To, co przyświecało żółto-niebieskim przez okres ponad 14 lat, gdy po reaktywacji wrócili. Ma nasza piłka ręczna ten pech, że przechodzi różne nazwy w historii swojej bytności w Gorzowie, więc też uważaliśmy, że to nie będzie jakoś tak dotkliwe. Dwa, kibice piłki ręcznej to jest świetna ekipa, to są tak wierni, to są ludzie pełni serca, pełni zaangażowania, to ile informacji dostajemy na Messengera, na wiadomości, które dostaję osobiście, to naprawdę widzę, że to środowisko tym żyje, ono jest takie ścisłe, zwarte. Jeżeli teraz kibice żółto-niebieskich, czy ze Stali Żużlowej w zimę wrócą do nas na halę, czy znajdziemy nowych odbiorców żółto-niebieskich barw i pokochają jeszcze bardziej piłkę ręczną, no to ten krok wydaje się dobry, w dobrą stronę. Pamiętając o historii, idąc w nowe.
0: Żółto-niebiescy w pierwszej kolejce Ligi Centralnej ograli na wyjeździe SMS Kielce 27-25. W sobotę zmierzą się w Bielsku Białej z AZS-em AWF-em. Początek o godzinie 15.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
0: Kolejna Amerykanka na zamknięcie kadry. Tajna Mer podpisała kontrakt z AZS-em AJP Gorzów. Nowa rozgrywająca akademiczek wcześniej była wybrana z numerem 14 w drafcie WNBA. 23-letnia koszykarka w ostatnim sezonie NCAA reprezentowała barwy Duke Blue Devils. Notowała średnio 11,6 punktu na mecz. W WNBA zagra dla Seattle Storm. Tym razem w kadrze drużyny Dariusza Maciejewskiego znajdują się cztery Amerykanki, w tym dwie posiadające europejski paszport. Gorzowianki mają ze sobą już rozegrane sparingi z Albą Berlin, Wisłą Kraków i Ślęzą Wrocław. Wszystkie wygrane.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
0: Siatkarski Stilon już w treningu, dołączył trener, na razie brakuje trzech siatkarzy. Długo przyjdzie czekać kibicom siatki w Polsce na inaugurację rozgrywek Tauron Ligi w sezonie 26-27. Pierwszy mecz niebiesko-biali rozegrają dopiero w połowie października. Tydzień wcześniej podopieczni Uberta Eno rozegrają dwumecz o Puchar Prezydenta Gorzowa z Lwi Praga. Do drużyny niedawno dołączył szkoleniowiec. Ubert Eno przebywał na zgrupowaniu sprowadzoną przez siebie reprezentacją Hiszpanii. Ilja Kowalow leczy uraz, z kolei Lazar Marinowicz i Aleksander Stefanowicz reprezentują Serbię na trwających teraz Mistrzostwach Europy. Na co stać drużynę w tym sezonie? Odpowiada dwukrotny mistrz świata Fabian Drzyzga, nowy kapitan niebiesko-białych.
15: Nauczony doświadczeniem wiem, że papier przyjmie dużo rzeczy, więc z oceną drużyny poczekajmy do przynajmniej pierwszej rundy, którą rozegramy w Tauron Lidze i wtedy będziemy, że tak powiem, mądrzejsi. A na ten moment najważniejsze, że wszyscy są zdrowi i trenują, że przyjechał też trener już i możemy, że tak powiem, ten język łapać wspólny. To jest polska liga, więc nie będzie na pewno łatwo, ale no, ambicje są na pewno takie, żeby po prostu klub robił progres. Ale życie może bardzo szybko to zweryfikować, ale ja jestem pozytywnie nastawiony na ten moment, na to co widzę w drużynie, więc bądźmy dobrej myśli. Oczywiście, że postaramy się, że tak powiem, jak najlepsze wyniki i życie. Chyba Leicester chyba w mistrzostwo zdobyło kiedyś Anglii, nikt na nich nie stawiał.
16: Ale to w innej dyscyplinie.
15: No ale sport, więc wszystko się może zdarzyć. Oczywiście no, patrzymy na to chłodną głową. Inne podejście, inne ambicje, ale nie zmienia się nic, czyli siatkówka. Ja mam dalej z tego fan i to jest najważniejsze dla mnie. Po rozmowach z prezesami, z trenerem wiem, czego ode mnie oczekuje klub i czego ja mogę oczekiwać od klubu. I jakby zgodziłem się na to, akceptuję to i nie ma żadnego ale. Wszystko ma znaczenie, jak się podpisuje kontrakt. Chwilę rozmawialiśmy. Chwilę nam to zajęło, ale koniec końców się dogadaliśmy i myślę, że na takim etapie, że tak powiem, czy kariery, czy klubu, wszystkie aspekty są ważne. A tak na poważnie czekamy na wszystkich chłopaków i wtedy będziemy się integrować, poznawać. Na ten moment wylewamy pot na treningach i to jest nasza integracja.
0: Pierwszy mecz ligowy w Chełmie z miejscowym HKS-em najprawdopodobniej 17 października.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
0: Piłkarze ręczni zaliczą kolejny wyjazd. Aurum Gorzów na wyjeździe zmierzy się z AZS-em AWF Biała Podlaska. Historia starć pomiędzy tymi dwiema drużynami to raczej kronika meczów zaciętych, kończących się jednobramkową wygraną jednej ze stron. Tak było w dwóch meczach sezonu 2025-26. W województwie lubelskim gorzowianie wygrali 35-34. W Gorzowie górą byli też przyjezdni 28-27. Obie strony równie udanie zaczęły bieżące rozgrywki. Ekipa z Białej Podlaski wygrała w Poznaniu 35-33. Żółto-niebiescy udanie zainaugurowali w Kielcach z SMS-em. Początek starcia o godzinie 15. Kolejny weekend bojów także przed gorzowskimi piłkarzami nożnymi. W sobotę Stilon Gorzów w domu przy ulicy Olimpijskiej podejmie ROW Rybnik. Początek o godzinie 15. Warciarze tym razem na wyjeździe. W samo południe Warta Gorzów wyjdzie na boisko w Goczałkowicach z miejscowym LZS-em. Gorzowscy trzecioligowcy mają za sobą udane boje w okręgowym Pucharze Polski. W środę Stilonowcy ograli na wyjeździe Sokół Gościm 12-0, zaś Bordowo-Granatowi Czarnej Witnica 6-0. Do gry ligowej wchodzą także drugoligowi koszykarze Kangu Basket Gorzów. Podopieczni Marka Mańkowskiego zmierzą się w Jeleniej Górze z drużyną KS Sudety o godzinie 18. Ostatni mecz kontrolny Kangury rozegrały w Międzychodzie z Sokołem. To mocny rywal, którego udało się pokonać 99-93. Mecz był zacięty i ofensywny. Zadowolony z wyniku był sam szkoleniowiec.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
0: Konrad Baranowski, to jest Radio Vox FM Gorzów. Moim i Państwa gościem dzisiaj pan Andrzej Schmidt, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzewie. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
0: Zapytam, żeby jakby ten temat golfa nabrał jakiś kształtów. Skąd się wzięło panu? To właśnie, to zamiłowanie do golfa.
16: Przypadek. 100 lat temu, czyli dokładnie rzecz biorąc, w czerwcu zadzwonił do mnie kolega z Zielonej Góry, żeby nie było wątpliwości też. Dzwoni do mnie i mówi: ty stary, zobacz, znalazłem swoją starą kartę handicapową. Myśmy wtedy razem pierwszy turniej grali 14 czerwca 96 roku. Mamy 30-lecie w tym roku pierwszego naszego turnieju. Zacząłem się śmiać. Sprawdziłem później w swojej starej karcie handicapowej, którą mamy. Rzeczywiście takie coś było. Przypadek zupełny. Będąc na wakacjach w Pobierowie, jeden z naszych kolegów, który bardzo dbał o organizowanie życia naszym dzieciom, mówi: dobra, to teraz nie ma pogody takiej plażowej, to jedziemy, tu w Łukęcinie jest jakiś golf, jest tam mini golf, siądziemy sobie, dzieciaki będą się bawiły, my sobie popatrzymy na to wszystko, no i pojechaliśmy, tam było, teraz już nie istnieje to poletko golfowe w zasadzie, dziewięciodołkowe, i stał taki facet na driving range'u, wybijał. Ja byłem wtedy tym, który od kilkudziesięciu lat, bo od początku lat 70. grałem w tenisa. I mówię, tak patrzyłem na to, mówię: kurczę, to nie może być takie trudne to, co on robi. Podszedłem, porozmawialiśmy chwilę, potem mówię: proszę bardzo, proszę spróbować. No, za 150 razem, jak udało mi się wreszcie trafić w piłkę i trafić dobrze, powiedziałem sobie: to nie jest taka dyscyplina dla starych dziadów, którzy sobie chodzą. Tak, to nie jest cygarko w zębach, to nie jest facet, który nosi twoją torbę, albo jeździsz tylko i wyłącznie i w zasadzie biznesy załatwiasz. To jest kawał trudnego sportu. Pomyłka pół milimetra, widzę, co się dzieje. I to nie jest tak, nawet w moim ukochanym dotąd tenisie, że można było się nauczyć serwować, postawić puszkę od piłek w karze serwisowym i w okolicach trafiać z dokładnością do pół metra. Tutaj się nie da, tu jest wiaterek troszeczkę inny, troszeczkę trawka inaczej rośnie i raz się jest między jedną trawką a drugą, raz się jest na podgórkę, raz z górki, raz się ma piłkę wyżej nóg, raz się ma niżej. I cholera, trzeba to wszystko uwzględnić. Także to wtedy mnie wciągnęło. Co prawda złośliwcy twierdzili, że przede wszystkim głównym motorem było to, że moja córka w tym czasie już zaczęła mnie regularnie łoić w tenisa, więc musiałem sobie inną aktywność znaleźć. Może i tak było. Bardziej złośliwi później, znając historię troszeczkę moją i mojej rodziny, bo i syn i córka grają w golfa, to później się śmiali, mówili: no widzisz, po co ci to było, po co to dziecko zabrałeś później na ten obóz treningowy, teraz cię łoi jak chce. Rzeczywiście moje dzieci miały znacznie większe sukcesy golfowe niż ja. Córka w tym roku po wieloletniej przerwie wróciła do golfa i w ramach swojej kategorii wiekowej, czyli tak zwany mid amator, między 25 a 50 lat, zdobyła wicemistrzostwo Polski i powiedziała, tak się dała naciągnąć, trochę chodziła, gdzieś tam trenowała, później znowu mówi: dobra, jadę, tata, ty jedziesz, bo to było razem z seniorami, czyli z moją grupą wiekową. Na tym pojechaliśmy do Naterek pod Olsztyn, no i udało jej się wicemistrzostwo Polski zrobić i bardzo, bardzo szczęśliwa z tego powodu i mówi: wracam do golfa.
0: Widzi pan potencjał na większą popularność golfa w Polsce? Pyta mnie bez powodu, bo to teraz jest dyscyplina olimpijska, jeżeli mnie pamięć nie myli, stanie. Zresztą w Gorzowie są nawet zamysły, żeby ośrodek treningowy dla olimpijczyków.
16: Przedstawiliśmy taki pomysł, tak?
0: Tak, gdzieś mi się obiło o uszy. Jest szansa, że to gdzieś bardziej wypłynie w Polsce? W Gorzowie również? W związku z naszym
16: pomysłem. W Polsce już w tej chwili ten golf wypłynął. Rzeczywiście powróciły igrzyska od igrzysk w Brazylii, więc już tych igrzysk było, żeby nie skłaniać. Ile? 4? Chyba coś koło tego, nie? Tak, Brazylia, Londyn.
0: Londyn, tak, był po drodze.
16: Japonia.
0: Tak.
16: Japonia i teraz
0: Paryż. Pekin był jeszcze później.
16: Tak, i Paryż. A Pekin jeszcze był. Jeszcze na Pekin, piąty raz. W każdym bądź razie wypłynęło to z powrotem, bo golf był w pierwszej gamie sportów rozgrywanych na pierwszych igrzyskach olimpijskich. Zresztą było śmieszniej. Medale w tej dyscyplinie zostały rozdane wiele lat później. wiele lat później zostały rozdane, ale był to oficjalna dyscyplina olimpijska. My mamy w Polsce już coraz więcej sukcesów. Ci Polacy już nie są anonimową grupą. Skąd pan jest z Polski? A tak, wiem, to tam Skandynawia trochę niżej, czy wyżej? Zaraz, zaczekajcie, nie? To takie było.
17: Zachodnie rubieże Rosji, jak
16: już się Anglicy czasami przestali z nas śmiać, że nie jesteśmy nacją golfową. Oczywiście ciągle mamy tych pól golfowych dużo mniej niż na przykład w Czechach jest, ale żeby było też tak wszystko jasne, tych sukcesów w golfie międzynarodowym, mimo tego, że mamy wielokrotnie mniej pól golfowych niż w Czechach, to tam u nich to zaczyna dorastać do rangi sportu narodowego, to my tych sukcesów międzynarodowych mamy znacznie więcej, znacznie więcej. No nasz czołowy zawodnik, zawodowiec Adrian Merong, to była przez wiele lat czołowy światowy golfista, który mieścił się w pierwszej 50 golfistów, a proszę mi wierzyć, to nie jest tak jak w tenisie, że w zasadzie w tenisie możemy powiedzieć, kolejnego szlema wygra jeden z czterech w pierwszych rankingu. Tutaj może wygrać nawet i 300. Takie są zbliżone umiejętności, więc pierwsza 50 światowego rankingu to są naprawdę elita elity i to są ludzie, którzy są dopuszczani bez jakichkolwiek kwalifikacji do wszystkich największych turniejów. To nie można sobie tak przyjść i powiedzieć, zagram tutaj, bo płacę wpisowe. To tak nie jest. I nawet nie wszędzie są eliminacje, bo tylko i wyłącznie w takich turniejach typu The Open, jak US Open albo British Open, to tam można wystąpić w całym cyklu nie trzydniowych wcześniejszych przed turniejem eliminacji, czy tam tygodniowych, tylko te eliminacje trwają do tych dwóch turniejów wiele, wiele miesięcy, bo przechodzą przez cały świat i przez cały kraj. Więc mieliśmy takiego. Później Adrian, no niestety, troszeczkę poszedł w komercję, bo wystartował w takiej komercyjnej lidze arabskiej, czyli LIV, która nie wytrzymała jednak. Te miliardy dolarów się nie przydały i w tej chwili w zasadzie jest w likwidacji. Adrian wrócił już w tej chwili, w tym roku gra już również w europejskich i zaczyna, próbuje odzyskać swoją pozycję światową. Mamy zresztą bardzo dobrą zawodniczkę też, żeby było równo, że nie tylko panowie, ale panie również. Dorotka Zaleska, która nomen omen, a propos Gorzowa, trenuje w Gorzowie, ponieważ ta jakość naszego pola jest taka, że jest zbliżona do tych najlepszych ośrodków na świecie. Mamy taką dobrą jakość techniczną. Przyjeżdżają do nas trenować, nie tylko Dorota u nas trenuje regularnie, ma swojego trenera nawet w Gorzowie. Przyjeżdżają też inni i wszyscy mówią zawsze, kurczę, jak to możliwe było, żeby, co tu mówisz, wysypisko śmieci było naprawdę? No nie, na niektórych dołkach jeszcze można zobaczyć, że gdzieś tam po krzaczorach ukryte są te resztki tych śmieci, gdzieś tam wiecznie wychodzą, ale ludzie, którzy pierwszy raz tutaj przychodzą, mówią, jak byście to zrobili? To jest pole miejskie, takie, taką jakość macie, to jest coś niesamowitego. Więc ja myślę, że ten potencjał w Polsce jest. Mamy w tej chwili bardzo wielu zawodników, którzy są łowieni przez wszystkich takich, no to jest tak jak w piłce nożnej. Jeżdżą sobie ludzie i obserwują. U nas jest to łatwiej, bo jest światowy ranking też graczy amatorów i tam jak się widzi kogoś, że jest wysoko w światowym rankingu, no to się obserwuje, jakie on czyni postępy. Później przyjeżdża tutaj taki scout, ogląda, rozmawia, proponuje. Efektem tego są bardzo często studia w Stanach Zjednoczonych na uniwersytetach, proszę mi wierzyć, z olbrzymią dopłatą, jeśli nie z całkowitą zapłatą ze strony tych uniwersytetów. Reprezentują nasi studenci, którzy tam są ściągani przez takich skautów, reprezentują uniwersytety w najlepszej lidze golfowej, nie tylko golfowej, ale w ogóle sportowej akademickiej, czyli w NCAA, są bardzo cenionymi. Później to jest wielu z nich podejmuje dalszą karierę niejako golfową, więc mamy ich już w tej chwili takich liczących się na pewno w Europie, a zauważanych też na świecie kilkunastu co najmniej. W tym roku rozpoczęła nasza zawodniczka z Gorzowa, Martynka Muchajer, również wysupłana przez skautów jako ta taka dobra, bo była wieloletnią reprezentantką Polski. Martyna wyjechała do Stanów na uniwersytet, który jej zaproponowano i będzie tam reprezentować i uczyć się i trenować właśnie golfa ciągle. Zobaczymy, jak tam dalej dalej kariera będzie, a tak w lokalnych kategoriach, no to mogę powiedzieć tak, mam jednych z najlepszych juniorów, cały system szkolenia juniorów, który jest przede wszystkim preferowany przez Ministerstwo Zdrowia, bo są dzieciaki w zasadzie dofinansowywane, trzeba mieć te punkty, a my tych punktów w tych tak zwanych dziecięcych igrzyskach czy zawodach różnych mamy bardzo dużo. Jest trochę nie najgorszych mid amatorów. W tym roku nasza reprezentacja klubu złożona z fantastycznych zawodników. Byliśmy dotąd w tak zwanej drugiej lidze w B w Polsce. Złoiła całość, czyli Mistrzostwa Polski grupy B złoiła i pozostawiła za sobą tak na odległość, jak kajakarze moi kiedyś mówili, na odległość Batorego pozostałych ludzi. Przeszliśmy w zasadzie jako klub do tej najlepszej ligi polskiej, klubowej i patrząc, jaki wynik osiągnęli w tej grupie B, gdybyśmy ten sam wynik osiągnęli w tych zawodach, gdzie upoważnieni byli do gry tylko i wyłącznie ci z grupy A, to mielibyśmy brązowy medal. Także nieźle to wszystko wygląda. Jesteśmy często podporą reprezentacji Polski w różnych wyjazdach. Kiedyś to była Martyna, w tej chwili to jest Łukasz Szadny, który jest fantastycznym grajkiem, naprawdę, to jest znakomicie. Mamy tutaj świetnych, którzy są w tej chwili już naprawdę podstawowymi też zawodnikami reprezentującymi Polskę. To jest Filip Wysokiński, bo mogłem zapomnieć też nazwiska, ale są to ludzie, nie dlatego, że chciałbym o nich zapomnieć, ale to też są pozostali, Oliver, Marcel, to są ludzie, którzy naprawdę reprezentują taki poziom, że dzisiaj byłbym ich w stanie wystawić do każdych zawodów na świecie i wstydu by nie przynieśli absolutnie. A więc w Gorzowie też jesteśmy w stanie, nawet w golfie, wychować czempionów. Trochę za mało zaistniał jeszcze ten golf chyba świadomości gorzowian, aczkolwiek nawet takie rzeczy, że jedzie autobus i ma napisane z przodu pole golfowe jadę. To kilku ludzi się tam pyta i z ciekawości przychodzi pole golfowe, pojechałem, wie pan, na pętlę i tam zobaczyć. Mówi, kurczę, naprawdę tu wszyscy mogą przyjść, nikt mnie psami nie poszczuje, mogę dotknąć, mogę zobaczyć, mogę poodbijać sobie na tym driving range'u, mogę dostać kija, za którego nie muszę płacić milionów złotych, bo im się wydaje, że to wszystko trzeba mieć, być bogaczem.
17: To jest taki sport miliarderów jeszcze w głowach.
16: Tak, tak, ludzi, a tak nie jest. Jest to naprawdę, proszę mi wierzyć, to są ludzie uprawiający ten sport naprawdę z różnego przekroju niejakich warstw społecznych. Śmieszne, pamiętam, jak rozmawiałem z ojcem mojego zięcia, który był taksówkarzem londyńskim i zawsze się chwalił, mówi, wiesz, ja to tam jestem mocny w tym wszystkim, jestem mistrzem taksówkarzy londyńskich, a więc to tak też jest u nas. Nie tylko mistrzostwa w Polsce, mamy mistrzostwa lekarzy. Udało mi się 10-krotnie wygrać te mistrzostwa.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.

0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Po co nam w ogóle ci europosłowie? Co oni tam robią w tej Brukseli? Poza tym, że dobrze zarabiają, mają całe tabuny asystentów, no i zwrot kosztów podróży w klasie biznes.
2: To jest świątynia europejskiej demokracji. Jakie ciuchy nosimy, co jemy, w jakim łóżku śpimy, z kim śpimy, jakie statki kosmiczne jako Europa wysyłamy w przestrzeń, o tym wszystkim decyduje się w tym właśnie miejscu.
3: Polska w ogóle będzie największym biorcą, 125 miliardów, dostaniemy z niego najwięcej z wszystkich państw. Jak ktoś pyta, co my mamy z tej Unii, to chociażby kasę, tak?
4: Bo czasami jest taka narracja, propaganda, że ta cała Unia Europejska to zawracanie głowy, zajmują się zakrętkami do butelek albo krzywizną banana.
5: To też, tego typu tymi zakrętkami, tak.
4: To też skończyło się kasowanie nas na dzikie pieniądze za korzystanie z komórki za granicą.
5: Dzięki Europarlamentowi, tak?
6: Każdy Polak, każdy Europejczyk, każdy, kto ma problem z burmistrzem, starostą, władzą, ministrem, sołtysem, może napisać bezpośrednio.
7: To inny klimat w ogóle jest w tym Europarlamencie. Nie ma tak, jak się wszyscy okładają tam pałkami po głowach.
2: Ktokolwiek próbuje tu pajacować, to od razu ściągają go z mównicy.
1: Pojechałem z mikrofonem do Brukseli. Dzisiaj w Co ludzie powiedzą będzie Parlament Europejski od środka. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Polska ma 53 europosłów, to jest piąta co do wielkości reprezentacja w Parlamencie Europejskim, po Niemcach, Francuzach, Włochach i Hiszpanach. Dla tych europosłów to oznacza dobre życie na brukselskim wikcie, no ale co z tego wynika dla polskich firm, dla rolnictwa, dla ludzi po prostu? Jak to przekłada się na Polaków? Na początek europoseł Robert Biedroń się wypowie w tej sprawie.
8: Co tu się dzieje w ogóle? Niech pan opowiada.
2: Europa i przyszłość Europy się tutaj. To jest świątynia europejskiej demokracji. Najważniejsze miejsce. Jeżeli ktokolwiek myśli, że w Parlamencie Europejskim nie decyduje się jego przyszłość, to jest w największym błędzie życiowym. Ponieważ praktycznie wszystko od tego, jakie ciuchy nosimy, jak one są produkowane, co jemy, jak latamy, w jakim łóżku śpimy, z kim śpimy, co oglądamy w telewizji, przez to, jakie statki kosmiczne jako Europa wysyłamy.

0: na to, żeby polskie przedsiębiorstwa mogły się rozwijać za granicą. Kwestia obronności, kwestia wsparcia dla Ukrainy, rozszerzenia, polityka rozszerzenia, na przykład rozszerzenie o kolejne kraje.
1: Sejf też się tutaj wykuwał?
0: Sejf też. Ten pomysł narodził się na tych korytarzach. Już nie będę opowiadał, jak się narodził, w jakich okolicznościach.
1: W jakich okolicznościach? Nie, pan powie, no.
0: Mniej parlamentarnych. Mniej parlamentarnych, ale się narodził ten świetny pomysł tutaj ponad podziałami.
1: I dzięki temu teraz w tych miastach, miasteczkach gdzieś tam w Polsce co...
0: Panie, Stalowa Wola, miasto, które znam, dostanie 13 miliardów złotych, kilka tysięcy nowych miejsc pracy w samej Stalowej Woli. Na produkcję, na inwestycje, zakłady zbrojeniowe, na całe otoczenie wokół tych zakładów zbrojeniowych. To jest realna kasa, która tutaj na tych korytarzach została przeznaczona na inwestycje w Polsce. Więc jak ktoś mówi, że, a słyszę takich, którzy opowiadają, a co wy tam w Unii Europejskiej robicie, o czym wy decydujecie? Szanowni Państwo, 80% decyzji, które są w Polsce przyjmowane, zapada tutaj. 20% decyzji tylko w Polsce, jeśli chodzi o wszystko, co dotyczy naszego życia. Od tego, jakie buty nosimy, przez to, co jemy, jakim samolotem latamy, w jakich warunkach, jak dbamy o klimat, jak dbamy o ekonomię.
1: To inny klimat w ogóle jest w tym Europarlamencie. Nie ma tak się wszyscy okładają tam pałkami po głowach.
0: Ktokolwiek próbuje tu pajacować, to od razu ściągają go z mównicy i do widzenia. Ma się minutę na
2: zwykle minutę, max półtorej, więc trzeba bardzo się przygotować, przemyśleć. Są oczywiście specjaliści od robienia zamieszania, do obrażania, ale najczęściej ci są tutaj nieskuteczni kompletnie, bo z nikim nie potrafią nawiązać relacji, przekonać. Zrobią tylko taki szum i...
0: Tak, ale jest mnóstwo fantastycznych, merytorycznych parlamentarzystów, którzy naprawdę ciężko pracują i to jest jeden z nich.
2: Dzięki.
3: No i tak właśnie europoseł Biedroń z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów zachwalał europosła Adama Jarubasa z Grupy Europejskiej Partii Ludowej. Takie tam są maniery. Zupełnie inaczej to wygląda niż w naszym polskim Sejmie, gdzie już padły chyba wszystkie mocne słowa, więc teraz jak brakuje słów, to posłowie szczekają na siebie na sali plenarnej. No to teraz poseł Jarubas. Co on tam robi w tej Brukseli?
2: W poprzedniej kadencji zaczynałem Komisji Środowiska, w Komisji Przemysłu i Energii,
1: tak.
2: Ale byłem też jednym z inicjatorów powołania Komisji Zdrowia.
1: No ale właśnie, co ma Europarlament do zdrowia?
2: No właśnie, no pandemia Polaków. Pokazała, jak jesteśmy w ogóle uzależnieni od produkcji leków spoza Europy.
1: No tak, mamy z Chin głównie.
2: 80% substancji czynnych do produkcji leków ściągamy z Chin, z Indii. Czy łatwo sobie wyobrazić taki kryzys, gdzie Chińczyk nam przekręca kurek z dostawą tych substancji do produkcji leków? Tych najbardziej popularnych, tak? Antybiotyków, leków onkologicznych, kardiologicznych. I takim przykładem regulacji, nad którą też pracowałem, szefując tej komisji, jest akt o lekach krytycznych. Cena już nie będzie tylko jedynym kryterium zakupu, ale stabilność dostaw, tak? Bo łatwo sobie wyobrazić, że któryś z tych dostawców, który za moment się może okazać wrogiem dla Europy, tak? Chiny chociażby. I my nie możemy ryzykować zdrowiem Europejczyków, dlatego ten akt o lekach krytycznych wprowadza takie instrumenty nowe.
1: Ale to trzeba mieć z czego produkować te leki, gdzie, czy to się gdzieś też Europarlament, nie wiem, tak. Są jakieś pieniądze na to?
2: Tak, właśnie w akcie mamy odniesienie do budżetu siedmioletniego, bo teraz Parlament pracuje nad tym budżetem po 2028 roku, gdzie wiemy, że Polska w ogóle będzie największym biorcą, 125 miliardów, dostaniemy z niego najwięcej z wszystkich państw.
1: Czyli wciąż jesteśmy...
2: Tak, mimo tego, że się bogacimy statystycznie oczywiście, to jesteśmy pierwszym dzisiaj biorcą. I jak ktoś pyta, co my mamy z tej Unii, to chociażby kasę, tak? Przede wszystkim dostęp do rynku. Fachowcy mówią, że w sensie takim ekonomicznym to ten dostęp do rynku waży nawet 2-3 razy więcej niż te dopłaty.
3: Europarlament, jak już zauważył poseł Biedroń, ma być w założeniu taką świątynią europejskiej demokracji. Chodzi o to, że każdy obywatel Unii wybiera sobie tego europosła, a on ma tam załatwiać nasze sprawy. Oni mają te swoje biura poselskie, europoselskie w miastach, miasteczkach. Można do takiego posła albo asystenta przynajmniej przyjść i wymagać jakiejś interwencji na najwyższym europejskim szczeblu. Do tego służy w Europarlamencie Komisja Petycji, a tej komisji przewodniczy Bogdan Żońca z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
1: Co pan tu robi w ogóle?
4: Kieruję bardzo specyficzną komisją petycji. Każdy Polak, każdy Europejczyk, każdy, kto ma problem z burmistrzem, starostą, władzą, ministrem, sołtysem, może napisać bezpośrednio. Komisja petycji to taki most między wyborcami a Unią Europejską. I w tej

0: W Komisji Petycji bardzo często mamy przedsiębiorców, którzy skarżą się na nieuczciwą konkurencję. Mamy producentów na przykład butów z Polski albo wózków dziecięcych, którzy mówią, że Chińczycy wykupują w Polsce firmy, produkują z marką europejską te towary, które są zastrzeżone dla Unii Europejskiej, a więc są kłamstwa, fałszerstwa.
1: Co wy możecie z tym zrobić?
0: My dopuszczamy takiego uczciwego producenta, przedsiębiorcę na posiedzenie Komisji Peti. On składa petycję, przesyłamy tę petycję do Komisji Europejskiej. Komisja Europejska analizuje sytuację i zwraca się do danego państwa, żeby rząd zajął się problemem, który jest w jego kraju.
2: A, jakieś...
3: Europejska Partia Ludowa.
2: Europejska Partia Ludowa.
0: Tak, później wiem, tak. Czyli... Ja teraz właśnie jedna z grup politycznych, największa grupa polityczna w Parlamencie Europejskim, Europejska Partia Ludowa ma swój event, swoje spotkanie, więc wykorzystuje salę plenarną.
2: Siedzą i debatują.
0: Mają przyciski, mają mikrofony. Zdaje się, że dzisiaj dyskutują o problemach młodzieży.
2: Dyskutują te swoje programy, z którymi pan akurat się nie zgadza, bo pan jest w tej opozycyjnej.
0: Bywa, że głosujemy razem, uzgadniamy nieraz swoje stanowiska. Wcale tak nie jest, jak jest w przekazie takim generalnym w Polsce, że każdy głosuje swoje.
2: Trochę inaczej niż w polskim parlamencie.
0: No, tutaj nie ma takiej gwałtowności jak w polskim Sejmie. Tutaj jest więcej problemów generalnych.
2: Lewica z prawicą, zieloni, czerwoni,
0: niebiescy. Jeśli razem, jak jest coś bardzo wykluczającego się, to oczywiście każdy trzyma się swoich pryncypiów, swoich programów i głosuje swoje poprawki.
1: A skąd właściwie biorą się te unijne miliardy na drogi, tory, perony, jakieś tam inne inwestycje w Polsce? Projekt unijnego budżetu przygotowuje Komisja Europejska, to jest taki jakby europejski rząd. Ale Parlament Europejski, europosłowie właśnie negocjują z Komisją, ile tych pieniędzy ma być i na co, i ostatecznie to oni przyjmują ten budżet albo nie przyjmują, bo tak też bywało. W budżecie są m.in. pieniądze na fundusze, no na przykład spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i tak dalej. Tam są różne programy. Potem pieniądze trafiają m.in. do samorządów, no właśnie na te chodniki, remonty kamienic. Więc europosłowie mają na to wszystko spory wpływ, a co oni tam jeszcze robią? No, to wiadomo, że wymyślają, jak przymocować plastikową zakrętkę do butelki. No, ale nie tylko to. Teraz europoseł Michał Kobosko się wypowie. On jest akurat w takiej grupie Renew Europe.
4: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam. Cześć.
5: Jaskinia europosła.
6: Jaskinia brzmi nieźle. To jest, można powiedzieć, normalne biuro. Tu ja akurat jestem dumny, że mam na ścianie zdjęcia pokazujące polskie instalacje przemysłowe. Pracuję w komisji, która się nazywa ITRE, Komisja Badań Naukowych, Energetyki i Przemysłu.
5: No ale rzeczywiście można coś w Europarlamencie zrobić konkretnego, co ma przełożenie na te nasze rafinerie, co na przykład?
6: Nie, no można pracować nad tym, żeby ceny energii dla obywateli były mniejsze. To nie jest takie proste, bo to nie Bruksela decyduje o podatkach w państwach unijnych. U nas decyduje o tym rząd, minister finansów.
5: Ale mamy ETS.
6: Walczymy w tej chwili o to, w pierwszej kolejności, żeby opóźnić wejście w życie tak zwanego ETS-u 2. Idealnie byłoby generalnie odwołać ETS 2, dlatego że dzisiaj są inne potrzeby niż jeszcze kilka lat temu, inne myślenie w tej chwili w Europie. Jest świadomość, że ta wojna nie dotyczy tylko Ukrainy, ale dotyczy nas wszystkich. Irlandia, Portugalia, Hiszpania, wydawałoby się, że co oni mają do Ukrainy. No ale są i pośrednio dotykani, na przykład wzrostami cen energii. I to ja dzisiaj widzę, i to ja dzisiaj słyszę. Nawet w porównaniu z tą sytuacją dwa lata temu, kiedy zaczynałem być europosłem, wtedy jeszcze ta Ukraina trochę dla niektórych była egzotyczna, gdzieś daleko, nie nasza sprawa, niech się Polacy, niech się kraje bałtyckie martwią. Dzisiaj wszyscy wiedzą, że to jest podstawowe zagrożenie.
5: O, co to jest, panie pośle?
6: W tej chwili jest tu jeszcze prawie pusto, ale to się zapełni. Mamy dwa miejsca pracy jako europosłowie. Jedno to, w którym jesteśmy, Bruksela, Belgia. Oficjalna siedziba Parlamentu Europejskiego, Strasburg, Francja.
5: I ten kuferek tak
6: odrożyły. Kuferek jeździ z nami. Tam nie ma żadnych zabawek ani gadżetów, tylko tam są zwykle papiery w ogromnej ilości, które transportem oficjalnym, bezpiecznym są wiezione z miejsca.
5: No nie, to myślałem, że coś ciekawego akurat.
6: No ja wiem, ale można przysiąść też to na takiej skrzyni i zamyśleć się nad losem Europy, oczywiście.
5: Gdzie my jesteśmy? Co to za miejsce w ogóle?
6: Tu są nasze biura europosłów. Tutaj jest delegacja szwedzka.
5: A tutaj Szwedzi. No i wy się tu, co, jakoś tak spotykacie tu na kawie, na tych korytarzach i co ustalacie z tymi Szwedami na przykład?
6: Ze Szwedami gadamy bardzo dużo o bezpieczeństwie Bałtyku, bo to jest, można powiedzieć, nasze morze w tej chwili, które jest zagrożone zrobione przez Rosję. Codziennie właściwie słyszymy, że polskie myśliwce muszą przechwytywać jakieś rosyjskie samoloty, które latają i po prostu szpiegują nasze wybrzeże.
5: No tak, a tu szwedzki kuferek akurat.
6: Tak, to jest akurat włoska koleżanka.
5: Włoski kuferek.
6: Tak, to jest włoski kuferek, bo czasami jest taka narracja, propaganda, że ta cała Unia Europejska to zawracanie głowy, zajmują się zakrętkami do butelek albo krzywizną banana.
5: To też, tego typu tymi zakrętkami, tak.
6: To też, no ale z tej branży, czy tej sfery, w której ja działam, na przykład to, że mamy roaming telefoniczny. Kiedyś płaciliśmy 1000 złotych, jak ktoś wyjechał do innego kraju, chciał używać komórki jak u siebie w domu. Dzisiaj nie ma takiego tematu, więc skończyło się kasowanie nas na dzikie pieniądze za korzystanie z komórki. Głupia, można powiedzieć, techniczna sprawa, ale jedna wtyczka do telefonu. To zostało wymuszone. Nawet jeden z amerykańskich producentów telefonów, który długo się temu opierał, też musiał zmienić swoją wtyczkę na tę, bo została zaakceptowana w całej Europie. Inwestycje w światłowody. Wszyscy chcemy mieć możliwie tani, stabilny, bezpieczny i szybki internet. No i w tym momencie pojawia się hasło, no dobrze, ale kable, które mamy w ziemi, które są pociągnięte, na to nie pozwalają, bo to są tradycyjne, miedziane kable.
5: Trzeba je
6: wymienić, trzeba zainstalować nowe kable i to w następnej dekadzie nastąpi. W tej chwili tym się zajmujemy. Więc to jest jeden z elementów. Drugi brzmi trochę kosmicznie, ale to jest wykorzystanie satelitów do naszej łączności komórkowej. Nam chodzi o to, żeby jak najszybciej było jak najwięcej europejskich satelitów na orbitach. To jest element prawa, nad którym ja w tej chwili pracuję.
1: Tam była mowa o ETS. To jest ten europejski system handlu emisjami, że nasi europosłowie chcą to teraz jakoś blokować. No i nic dziwnego, że chcą, bo jakieś 200 miliardów złotych, które przez lata dostawaliśmy w ramach tego ETS-u, które miały iść na modernizację energetyki, żeby prąd był mniej emisyjny, no i co za tym idzie, tańszy, to my wydawaliśmy na przykład na fundusz walki z COVID-em, na śmieciarki, drogi, na nowe siedziby urzędów, a prąd wciąż robimy głównie z węgla. No to teraz chcemy blokować ten ETS, bo prąd jest drogi w Polsce. Mamy jedne z najwyższych cen w Europie. Trzeba do tego blokowania przekonać inne państwa, które zainwestowały te pieniądze z ETS-u w transformację energetyki, no i one już często nie pamiętają, co to w ogóle jest węgiel, więc też nie rozumieją, co nam w tym ETS-ie przeszkadza. Jak tam byłem w tej Brukseli, no to tuż obok Europarlamentu była taka impreza, konferencja. Pozjeżdżali tam prezesi dużych polskich spółek energetycznych, byli polscy europosłowie i oni przekonywali różne ważne osoby z całej Europy, że trzeba jednak blokować ten ETS. Borys Budka na przykład tam mocno się udzielał, bo on jest przewodniczącym Komisji Przemysłu Badań Naukowych i Energii.
7: Panie pośle, gdzie my jesteśmy?
8: Wyjątkowe miejsce, Biblioteka Solvay, ale tu taki polski, polsko-europejski dzień, Energy Day. Aha. Największe polskie spółki energetyczne, przedstawiciele instytucji europejskich, pokazujemy, jak przeprowadzać transformację energetyczną, ale robić to z głową, robić to dla obywateli, dla mieszkańców, dla rozwoju Polski.
7: Czyli to z naszej polskiej perspektywy, tak? Rozumiem, to jest taki element takiego lobbingu trochę tutaj tych innych, wywarcia wpływu na europejskie inne kraje, tak?
8: Dokładnie o to chodzi. Po pierwsze, kwestia ETS-u. Dwa, uważamy, że te rozwiązania zaproponowane nie mogą w tej postaci teraz wejść w życie, bo one by obciążały kieszenie polskich kierowców i użytkowników domu. To jest jeden element. A druga rzecz, techniczne przepisy dotyczące tego pierwszego ETS-u, żeby można było odciążyć polskie firmy. Żyjemy w innym świecie, aniżeli w tym, w którym programowano ETS, bo chociażby wojna w Ukrainie, odcięcie od rosyjskiego gazu, konflikt z Iranem, Amerykanów, który spowodował blokadę cieśniny Ormus, to wszystko sprawia, że dzisiaj ceny energii poszybowały w górę. I dlatego tak ważne jest, by Europa uniezależniała się od tego, co powoduje wzrost cen, by coraz większa elektryfikacja doprowadziła do zmniejszenia cen energii. To da się zrobić, tylko musi być robione z głową, z własnymi zasobami, a nie na przykład, by budować gospodarkę chińską. Ta konferencja to przedstawiciele branży spółek energetycznych morskich, czyli tych czempionów polskiej giełdy, bo tak należy nazywać spółki energetyczne. My zaczynamy robić to, co niestety przez wiele lat ostatnich było zaniedbane, a mianowicie promować polskie firmy, ale też pokazywać polskie rozwiązania. Dlatego niektóre imprezy odbywają się właśnie w takich wyjątkowych miejscach, blisko parlamentu, przedstawiciele parlamentu, przedstawiciele Komisji Europejskiej, przedstawiciele państw członkowskich, czyli Rady Europejskiej, żeby no, móc dyskutować o tych rozwiązaniach, które my proponujemy. Chociażby odroczenie ETS-2, do tego dochodzą kwestie chociażby tego, by europejskie przedsiębiorstwa mogły korzystać na transformacji energetycznej, by tu budować te słynne PV-ki, które były przez lata ściągane z Chin, by to tu budować wiatraki z naszych elementów.
1: No i to tyle dziś o tym, co tam w Brukseli robią polscy europosłowie, ale już dziś zapraszam Was za tydzień na odcinek ze zwykłymi Polakami, którzy tam żyją w Belgii, w Brukseli. Czy w ogóle jest sens jeszcze tam wyjeżdżać do pracy? Są takie miasta na Podlasiu, na przykład Siemiatycze, że pół tych Siemiatyczy wyjechało do tej Brukseli. Jak im się tam żyje? Czy chcą już wracać do Polski? O tym za tydzień w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia.
4: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: Jedna osoba nie żyje, druga jest ranna na początek strzelanina w Małopolsce. Karol Nawrocki z wizytą za oceanem przyleciał do Nowego Jorku. Są nowe twarze i zaskoczenia. Znamy listę powołanych zawodników na najbliższe mecze piłkarskiej reprezentacji. Minęła 9, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Na początek tragedia w Małopolsce w Sieprawiu w powiecie myślenickim. W jednym z domów doszło do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje, druga została ranna. Jak ustalili nasi reporterzy, w domu doszło do awantury. Sprawcą jest 47-letni mężczyzna, który przyjechał do 45-letniej kobiety. W pewnym momencie napastnik oddał strzał z broni czarnoprochowej. Później się postrzelił. Życie mężczyzny nie udało się uratować. 45-latka ranna trafiła do szpitala. Jej stan jest stabilny. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach Vox FM. W planie wizyty jest udział w przyjęciu organizowanym przez Donalda Trumpa. Prezydent Karol Nawrocki przyleciał do Stanów Zjednoczonych. Wieczorem czasu lokalnego dotarł do Nowego Jorku. Ma to związek z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
1: Pan prezydent rozpocznie swoją wizytę od złożenia hołdu w 25. rocznicę zamachów terrorystycznych pod World Trade Center.
0: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W poniedziałek Nawrocki weźmie udział w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym. Spotka się też z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
1: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20, ale to tylko w tym roku, więc w naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach się przedłużył na kolejne lata.
0: Dodaje Przydacz. W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Po porannym pożarze samochodu osobowego tunel na Zakopiance jest już przejezdny. Do niebezpiecznego incydentu doszło na drodze ekspresowej S7 po godzinie 6 rano. W czasie działań strażaków jezdnia w kierunku Zakopanego była zablokowana. Nikt nie został ranny. Będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza. Dzisiaj w województwach lubelskim i podkarpackim MSWiA i strażacy organizują specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Z kolei podkarpackie Kuratorium Oświaty zbada procedury ewakuacyjne. Chodzi o czwartkowe alarmy przeciwlotnicze. Kuratorium ma przyjrzeć się, czy wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z zaleceniami i w bezpieczny sposób dla dzieci oraz personelu. To ustalenia po wczorajszym posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Pani kurator oświaty została zobowiązana do tego, żeby zrobić szczegółową analizę we wszystkich szkołach, jakie były podejmowane decyzje, czy to były dobre decyzje, czy dyrektorzy są dobrze przygotowani, czy są określone procedury postępowania, czy te procedury zostały kiedykolwiek przećwiczone.
0: Wojewoda zapowiada też rekomendacje dla samorządów i dalszą edukację dotyczącą bezpieczeństwa. Są nowe twarze i zaskoczenia. Znamy listę powołanych zawodników na najbliższe mecze piłkarskiej reprezentacji Dywizji B Ligi Narodów. Jan Urban stawia na debiutantów, ale w składzie nie zabrakło doświadczonych Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. O szczegółach Olek Ruszkowski.
3: Wojciech Mońka, Wiktor Nowak i Adrian Benedyczak to nowe

czujemy jeszcze ostatnie podmuchy lata. Miejscami wartości na termometrach wzrosną nawet do 25 stopni Celsjusza. Niewykluczone będą jednak burze. Sobota zapowiada się pogodnie, ale na zachodzie i północy kraju możliwe większe zachmurzenie. Nad samym morzem pojawi się słaby przelotny opad deszczu. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni Celsjusza, to na nizinie szczecińskiej, przez 22 w centralnej Polsce, do 24 na Podkarpaciu.

0: banale.
1: Autopromocja.
2: Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek?
1: Pożar?
2: Coś się dzieje w twojej okolicy?
1: Wejdź na voxfm.pl
2: i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
10: Stokrotka.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Ascana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
14: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw. Sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
15: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1+1 gratis czekają na Ciebie.
16: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
15: Spotkajmy się w Biedrze.
1: Reklama. Vox FM.
2: Vox FM
1: Gorzów.
17: Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
18: Kamusi?

0: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
6: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj!
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na ciebie.
6: Do soboty rożek Koral 110 ml różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
14: Spotkajmy się w Biedrze.
0: Reklama.
15: Vox FM Gorzów.
16: Wojciech Król pozostaje na wolności. Sąd nie zastosował aresztu. Wcześniej polityk usłyszał zarzuty. Burza po decyzji Sejmu. Ten wybrał Marcina Horałę na wicemarszałka. Na Pogórzu Przemyskim trwa jesienna migracja ptaków drapieżnych. Ornitolodzy prowadzą obserwacje i o tym powiemy na koniec. Minęła 10:00. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. A zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. Polska kolejny raz poderwała myśliwce. Trwa zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Wiadomo, że Moskwa atakuje dronami odrzutowymi. Nasze wojska poinformowały, że systemy obrony powietrznej osiągnęły stan gotowości i podkreślono, że działania mają charakter prewencyjny. Nie będzie aresztu dla posła Wojciecha Króla. Katowicki sąd uznał, że taki środek byłby niezasadny i nadmierny. Polityk usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne, ale późnym wieczorem znów był wolnym człowiekiem. Okoliczności sprawy przybliża Mateusz Gołębiewski.
17: Sąd nie podzielił argumentów prokuratury europejskiej, która wskazywała na ryzyko matactwa i grożącą posłowi surową karę. Uznał, że tymczasowy areszt byłby środkiem nadmiernym i niezasadnym. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii. Według prokuratury Wojciech Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Poseł usłyszał dotąd 4 zarzuty, ale nie przyznaje się do winy. Został zatrzymany po tym, jak Sejm uchylił mu immunitet i zgodził się na jego aresztowanie.
16: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. To polityczna gra koalicji rządzącej i rozwoju plus Mateusza Morawieckiego grzmią po wyborze Marcina Horały na wicemarszałka Sejmu posłowie PiSu, bo kandydat Prawa i Sprawiedliwości Marcin Ociepa przepadł w głosowaniu i w starciu z rozłamowcem z tej partii.
8: To jest prawo parlamentarne ogólnie przyjęte, że każdy klub powinien mieć swojego wicemarszałka, w tym największy klub opozycyjny, więc uważamy to za grę rozwoju plus z koalicją 13 grudnia.
18: Koalicja 13 grudnia wykorzystała pewną naiwność chyba, bo niektórzy mówią, że była sprawa umówiona. Mam nadzieję, że to była tylko i wyłącznie jakaś naiwność.
16: Mówili po głosowaniu posłowie PiSu Norbert Kaczmarczyk i Robert Telus. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u spodziewa się dobrej współpracy z Horałą.
19: Tak jak z każdym wicemarszałkiem, czysta polityka. Mnie przekonała laudacja, którą na cześć pana Horały wygłosił pan Schreiber.
16: Kandydaturę Horały poparli posłowie rządzącej koalicji. Kontrowersje wokół odbudowy remizy w Stoszowicach, rodzinnej gminie marszałka Dolnego Śląska Pawła Gancarza. Przyznano blisko 10 milionów złotych, to niemal połowa z 23 milionów unijnej puli na odbudowę dolnośląskich remiz po powodzi. Sprawie przygląda się nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
20: Wątpliwości dotyczą skali zniszczeń i wysokości dofinansowania. Decyzję o pieniądzach podjął zarząd województwa, na czele którego stoi marszałek Paweł Gancarz.
21: Marszałek Dolnego Śląska, pan Paweł Gancarz, nie brał udziału w głosowaniu dotyczącym tej inwestycji czy przekazania tego dofinansowania.
20: Informuje Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego. Nowy obiekt ma mieć 2 stanowiska dla wozów, salę szkoleniową i podziemny schron dla około 50 osób.
16: Stoszowice wykazały łącznie 136 milionów złotych strat. Sąsiednie bardzo mocniej dotknięte powodzią oszacowało straty na 80 milionów. Na Pogórzu Przemyskim trwa jesienna migracja ptaków drapieżnych. Ornitolodzy prowadzą obserwacje m.in. w okolicach Birczy, Kalwarii Pacławskiej i na szczycie Kopystańska. Korzystają z lunet i lornetek. Obserwacje prowadzą przede wszystkim przy dobrej pogodzie, kiedy ptaki wykorzystują prądy powietrzne.
22: Wśród interesujących nas gatunków są m.in. orlik krzykliwy, czmielojad, kania ruda, kania czarna, błotniak stawowy, pustułki, kobuzy.
16: Mówi Dariusz Kozik, dyrektor zespołu parków krajobrazowych w Przemyślu. Obserwacje ptaków drapieżnych potrwają do połowy listopada. Sobota zapowiada się pogodnie, ale na zachodzie i północy kraju możliwe zachmurzenie. Nad samym morzem pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś

To jest Pelican i Chips z tytułem piosenki, który powiedziałbym jest tyleż martwiący, co jednocześnie intrygujący. To jest The Bad Touch w Vox FM, rzecz jasna. Słuchajcie, czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak trudno jest nam wstać w sobotę rano? Pewnie tak. Naukowcy to udowodnili. Udowodnili, że jest coś tak zwanego, co się nazywa social jet lag, czyli rozregulowany zegar biologiczny przez weekendowe, uwaga, odsypianie. Tak się w tygodniu napracowaliśmy, że kiedyś trzeba to odespać i to dotyka co drugiego z nas. To dlatego. Twój mózg po prostu myśli, że jesteś na wakacjach na innej półkuli. Nie ma co z tym walczyć, trzeba się dostosować. A żeby było prościej, to teraz u nas Arash.

0: znowu czujemy się jak na boiskach w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku i w Kanadzie, czyli przypomnienie piłkarskich emocji. To Andrea Bocelli i oczywiście David Guetta. Króciutka sobotnia wrzutka ze świata technologii. Dlaczego sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi polskiego męża w sobotę? Takie pytanie. Uwaga, bo robot po prostu robi zadanie, a polski mąż najpierw przez 2 godziny tłumaczy, dlaczego tak się nie da, a potem robi to sam po swojemu i w ostatniej chwili. No powiedzcie szczerze, kto ma w domu takiego bohatera?
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym 2 sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 kron.
10: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
11: To krótka.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją 3 najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji 3 najtańszy produkt 70% taniej.
15: A teraz w RTV Euro AGD.
16: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
17: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto?
20: Jak najczęściej.
19: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
20: Kumulacja rewelacja.
19: Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: W waszym domu widać kobiecą rękę?
22: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
23: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
2: Vox FM.
1: Vox FM Gorzów.
2: Vox FM Gorzów.

Ina Sun Is Up, czyli o tym, że słońce już wstało, to dla śpiochów, którzy jeszcze przecierają jedno oczko. Rysia, misia, dzisiaj piękna pogoda, warto coś ze sobą zrobić. Przed chwilą było o polskich mężach, taka wrzuteczka, no troszeczkę może nie na miejscu, ale okazuje się, że się spodobała. Gośka pisze, 609-2x869, wypisz, wymaluj mój mąż, nie wiem skąd macie te dane z naszego domu, ale wszystko się zgadza. No to może mu powiedz, żeby po 2 latach w końcu klamkę naprawił. Jak zadziała, to cała przyjemność po mojej stronie. H&R&B już teraz dla ciebie.

0: Jeśli chodzi o duety, to ten jest jednym z najlepszych, jakie mam w zanadrzu. Now or Never, Pitbull i oczywiście Bon Jovi. To doskonale słychać i czuć. Chwilę przed godziną 11:00, w to sobotnie popołudnie, pozwólcie, że zabiorę was teraz na łono ludzi dobrze poinformowanych. Już za chwilę wiadomości, to co ważnego w kraju i na świecie, a po wiadomościach będzie Lost Frequencies dla tych, którzy kochają romantycznie, i Jennifer Lopez dla tych, którzy muszą potańczyć jeszcze przed sobotnim południem. Vox FM.
1: Reklama. Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10/10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Jak sobota to...
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
15: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
7: Reklama.
1: Vox FM.
7: FM Gorzów.
16: Zaatakował swoją byłą partnerkę, później się postrzelił. Na początek nowe informacje po tragedii w Małopolsce. Sejm znów na tak. Pytanie, co zrobi prezydent? Podatek od nadzwyczajnych zysków paliwowych przyjęty przez posłów. Odnowią stare i zniszczone kamienice. Piotrków Trybunalski szykuje rewitalizację starej części miasta. Minęła 11. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Strzelał były partner. Na początek najnowsze informacje po tragedii w Małopolsce. Jak wiecie z Vox FM, w Sieprawiu koło Myślenic zginął 47-latek. Policjanci dostali zgłoszenie o awanturze domowej. Mężczyzna otworzył ogień w stronę byłej partnerki.
17: 47-latek wyciągnął broń czarnoprochową wobec 45-latki, z którą się pokłócił. Strzelił do niej, a następnie oddał strzał w swoim kierunku.
16: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł, a kobieta trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, ale najpierw niezbędny jest podpis prezydenta. Karol Nawrocki zapowiada własny projekt ustawy, który ma obniżyć ceny paliw. Co proponuje prezydent i czym jego pomysł różni się od rządowego? To pytanie do Mateusza Gołębiewskiego.
18: Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów paliwowych. Jego projekt ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Kancelaria prezydenta szacuje, że ceny mogłyby spaść do 2,60 zł na litrze.
19: Powinna być w konsensusie budowana zgoda, jeżeli chodzi o wsparcie polskich obywateli, jeżeli chodzi o ceny paliw.
18: Apeluje Norbert Kaczmarczyk z PiS. Rząd proponuje z kolei podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Premier zapowiedział, że jeżeli prezydent podpisze ustawę, rząd przywróci program CPN. Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej apeluje do Karola Nawrockiego o podpis.
20: Jeśli prezydent ją zawetuje, to nie będzie możliwości obniżenia cen paliw.
18: Wcześniejszą wersję tych przepisów Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
16: Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Gdy zawyły syreny, wielu nie wiedziało, co robić. W czwartek na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zabrzmiały alarmy. Mieszkańcy otrzymali alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. Czy mieszkańcy Podkarpacia wiedzą, gdzie szukać schronienia?
21: Ja jestem akurat poinformowana. Mieszkam na ulicy Dąbrowskiego i tam jest blok przeznaczony do...
22: Schron?
21: Na schron, tak.
22: Ale jest rzeczywiście ten schron, czy on tylko jest z nazwy schronem?
21: Nie wiem, ja osobiście nie byłam, nie widziałam, także nie mogę na ten temat się wypowiedzieć.
23: Schronów jako takich z tym Słońcuta to nie ma, ale miejsca bezpieczne są.
22: Czy wiedziałby pan, gdzie się schronić na wypadek zagrożenia?
24: No tu chyba do swojej piwnicy. No bo gdzie bym tu poszedł?
16: Usłyszał nasz podkarpacki reporter Tomasz Widak. Informacje o tym, jak zachować się w przypadku zagrożenia z powietrza, można szukać na rządowych stronach internetowych oraz w poradniku bezpieczeństwa. Odnowią stare i zniszczone kamienice, poprawią też wygląd zaniedbanych podwórek. Piotrków Trybunalski zabiera się za rewitalizację kolejnej części Starego Miasta.
25: Dzięki wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego projekt Młode Stare Miasto wraca do realizacji. Dofinansowanie w wysokości około 22 milionów złotych.
16: Mówi Juliusz Wiernicki, prezydent Piotrkowa. Takie inwestycje cieszą samych mieszkańców.
26: Trzeba by to odnowić, żeby przyciągnąć tu ludzi, żeby pokazać, jakie miasto jest ładne.
16: Na remont piotrkowskich kamienic miejscowy samorząd wyda łącznie ponad 30 milionów złotych. W weekend odczujemy jeszcze ostatnie podmuchy lata. Miejscami wartości na termometrach wzrosną do 24 stopni Celsjusza. Niewykluczone będą jednak burze. Na termometrach zobaczymy dziś od 19 stopni na Nizinie Szczecińskiej, przez 21 w centralnej Polsce, do 24 na Podkarpaciu. W przyszłym tygodniu czeka nas już jesienna pogoda, a wysoko w górach może nawet spaść śnieg.
0: I tak to zupełnie przypadkiem zrobiło nam się kilka chwil po godzinie 11. Kamil Rutkowski, raz jeszcze niskie ukłony. Witam serdecznie, razem ze mną w tę sobotę spędzacie, mam nadzieję, doskonale czas. Żeby było jeszcze milej, to tak. Muzycznie Lost Frequencies, Jennifer Lopez, Ellie Oaks z Lawinią pojawią się również za chwilę. Fox. A dla tych spragnionych dobrej weekendowej wiedzy za chwilę będzie więcej o tym, jak zrobić tak, żeby weekend był udany. Zapraszam. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Playboys i oczywiście Lady Lady, no to witamy wszystkie Lady i wszystkich gentlemen. Proszę Państwa, jesteście na pokładzie radia Vox FM. Gramy oczywiście w rytmie hitów, robimy Wam dzień dobry na voxfm.pl. Proszę o tym pamiętać i nie zapominać, bo czekają zapasy kawy, kubeczki, króweczki, jednym słowem wszystko to, co jest potrzebne właśnie między innymi na takie udane sobotnie przed albo popołudnie, bo i bez kawy, i bez kubka, i bez krówek to się po prostu nie uda. No muzykę w rytmie hitów jeszcze trzeba dorzucić i mamy komplet. Accent Kylie, DJ Bobo, Let the Dream Come True, już za chwilę gramy.

0: Florida i T-Pain, to jest low, low, low, low, low, low, low, low. Dzisiaj trochę będzie o kotach, bo ostatnio w tygodniu jedna ze słuchaczek w programie To jest Dzień trochę mnie natchnęła, bo jeśli zastanawiacie się, dlaczego wasz kot patrzy na was z miłością, albo inaczej, czy patrzy z miłością, czy planuje zamach na wasz stan konta, to uwaga, spieszę donieść, że koty przesypiają około 70% swojego życia, a to oznacza, że 9-letni kot spędził na jawie zaledwie niespełna 3 lata z tych 9, 1/3. Pozostały czas przespał. No i teraz uwaga, pytanie moje brzmi, kto tu ma lepiej? No wiadomo, że kot, ale umówmy się, to jest sobotni wzorzec do naśladowania.
1: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
2: Co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: Faktycznie, żeście mnie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
9: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
12: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
11: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
12: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
11: Nie bujasz?
12: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
13: Hyundai Gorzów Wielkopolski, ulica Koniawska 54.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: 5, 9, 31.
17: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: W waszym domu widać kobiecą rękę?
19: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
20: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów.
21: Vox FM robi dzień dobry.
22: Magia Radia.

jakoś troszkę nam zwierzęco się dzisiaj zrobiło. Hi, pardon, Norma, Jean Martin, Henry, ale a propos tych zwierząt, przed chwilą było o kotach, a ja tutaj dostaję świetną wiadomość od Ani. Brzmi tak: mój pies uczy się otwierać drzwi lodówki, a najgorsze jest to, że dokładnie wie, czego chce. Uwaga, wybiera tylko drogie sery. Po pierwsze, skąd ty masz na drogie sery? Nie chcę nawet wiedzieć, ale słuchajcie, przy okazji piszcie, jakie najgłupsze rzeczy zrobiły wasze zwierzaki w tym tygodniu, w tym dziesięcioleciu, w tym roku. 609-2x869, wiecie, o co chodzi. Ale że pies ser zamiast kiełbasy?

0: Up and down, czyli raz na górze, raz na dole, taka alegoria weekendu. Alegoria, trudne słowo, ale widzicie, przy sobocie takie żarty również tutaj się znajdą. Chwilę mamy przed godziną 12, za chwilę wiadomości Vox FM. Te punktualnie w samo południe warto wysłuchać, a po wiadomościach mamy po pierwsze sobotnie popołudnie, więc trzeba to uczcić. Proponuję muzycznie Millennium Day After Day i Kiano Silva zapraszają do Vox FM.
1: Autopromocja.

0: Дениса. До самоходу. И на добрый вечер. Так миксует для вас DJ Harry. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
7: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą Seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jak sobota to?
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Mamy niskie ceny.
1: Reklama.
0: Vox FM Gorzów.
19: Polska znów poderwała myśliwce. Prezydent Francji ostrzega przed rosyjskimi atakami. Na początek niepokojące sygnały od europejskich przywódców. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Jest decyzja sądu w sprawie zabójcy z Koszalina. Zarzuty po nieprawidłowościach w szpitalu w Garwolinie. Odpowie za to 7 osób. Minęła 12. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Polskie myśliwce wróciły do baz. Wcześniej maszyny zostały poderwane w związku z kolejnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę przy granicy z Polską. Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona. To kolejny już taki incydent w ostatnich dniach. Polskie myśliwce wielokrotnie były podrywane ze względu na wzmożoną aktywność rosyjskiej armii przed eskalacją wojny ze strony Władimira Putina, ostrzegał w ostatnim czasie premier Donald Tusk. Jak mówił, przed Europą krytyczne tygodnie, ale w podobnym tonie wypowiadają się również inni europejscy przywódcy. Premier Finlandii oznajmiła, że obywatele muszą przygotować się na akty sabotażu. Szwajcaria przyjęła nową strategię obronną, a prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział wprost: rośnie zagrożenie ze strony Rosji. W ostatnich tygodniach nasiliło się rosyjskie zagrożenie hybrydowe dla Europejczyków i Francji. W związku z tym wzywam rząd do opracowania planu ochrony naszej infrastruktury krytycznej oraz najbardziej wrażliwych obiektów wchodzących w skład przemysłowo-technologicznej bazy obronnej przed atakami z użyciem dronów i cyberatakami. Premier Donald Tusk ostrzegł, że Rosja planuje przeprowadzenie ataków hybrydowych z wykorzystaniem dronów i rakiet. Celem mają być państwa wspierające Ukrainę, w tym Polska. Idzie na 3 miesiące za kratki, jest tymczasowy areszt dla 53-letniego mężczyzny podejrzanego o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. To po dramatycznych wydarzeniach z Koszalina. Funkcjonariusze odkryli ciała 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny z licznymi ranami kłutymi. Zatrzymany w sprawie 53-latek to brat zamordowanej kobiety.
20: Sąd rejonowy w Koszalinie uwzględnił wniosek prokuratora o zastosowanie wobec Ryszarda L., któremu zarzucono wczoraj podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Sąd ten wniosek uwzględnił i zastosował taki środek na okres 3 miesięcy.
19: Informuje Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Podczas przesłuchania 53-latek przyznał się do pozbawienia życia obu ofiar. 7 osób usłyszało zarzuty w związku z nieprawidłowościami w szpitalu w Garwolinie. Sprawa dotyczy m.in. wypłaty wynagrodzeń za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane. Jak mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji, jest to...
21: Śledztwo dotyczące wyrządzenia szpitalowi mazowieckiemu w Garwolinie znacznej szkody majątkowej w kwocie ponad 620 tysięcy złotych.
19: Wobec 7 zatrzymanych zastosowano dozór policyjny i poręczenia majątkowe na łączną kwotę 280 tysięcy złotych. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Chcą pomóc zwierzętom, ale tak naprawdę robią im krzywdę. Setki jeży trafia do Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kole, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Wszystko przez nadgorliwość spacerowiczów.
22: To są te tak zwane jesienne sieroty, te jeże. No i znaleźliśmy tego jeża i mówimy, no to nie może być. Jeśli jest matka, to musi być więcej, bo te mioty to są 4-5 sztuk, rzadko jedno.
19: Mówi okoliczny mieszkaniec, który przywiózł jeże do ośrodka. Zdecydowana większość tych małych ssaków nie potrzebuje pomocy, zaznacza Paweł Kowalski, kierownik ośrodka.
23: Co roku trafia do nas blisko 400 tych zwierząt. Tak w granicach 10% tak naprawdę potrzebuje pomocy człowieka.
19: Każda taka przeprowadzka to dla jeża duży stres. Lepiej zostawić go w naturalnym środowisku. Sobota zapowiada się pogodnie, ale na zachodzie i północy kraju możliwe zachmurzenie. Nad samym morzem pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś od 19 do 24 stopni Celsjusza. Jutro jeszcze więcej chmur, możliwe opady deszczu. Tylko na południowym wschodzie czekają nas większe przejaśnienia bez opadów. Termometry pokażą od 18 stopni na północy przez 20 w centrum kraju do 25 na Podkarpaciu.
24: Godzina 12 ukłoniła nam się przed chwilą bardzo raźnie. Mam nadzieję, że pogoda Wam odpowiada. Jeśli nie, zrobimy tak, żeby było lepiej. Jak? Muzycznie. Millennium Day After Day, Keanu Silva, Piękni Młodzi, czyli dla każdego coś dobrego już za chwilę w Vox FM. Ja się nazywam Kamil Rutkowski i to sobotnie popołudnie spędzamy razem. Dzień dobry.

ATB Dopamin Don't Stop I Wanna Know. Lubię ten kawałek, lubię go słuchać. Jakoś tak za każdym razem jak leci, mam wrażenie, że ta nóżka tupie mi bardziej niż przy innych. A to oznacza, że piosenka wchodzi, jak to się ładnie mówi. Uwaga, proszę Państwa, bo jesteśmy już po południu sobotnim. W wielu domach teraz rozkręca się tradycyjna polska sobota, połączona często z gotowaniem rosołu. Nie wiem, jak jest u Was. Gotujecie z pasją, czy czekacie na kuriera z pizzą o nazwie ratujcie, nie chce mi się gotować? Bo jeśli tak, to uwaga, szybka ciekawostka z historii. Nie wiem, czy wiecie, ale pizza w obecnej formie, czyli z sosem pomidorowym i serem, stała się popularna dopiero pod koniec XIX wieku w Neapolu. Wcześniej jedli ją najbiedniejsi jako, uwaga, placki z resztkami. A dzisiaj płacimy za nią jak za zboże i jemy z dumą w eleganckich restauracjach. Placki z resztkami. U nas to się nazywa bez tych placków po prostu bigos. Gramy dla spalenia kalorii albo nabrania energii, tak zwanej werwy. Wilki Urke, Jack Style John za chwilę i Boys o oczach szafirowych.

0: jak ta piosenka stoi w bestliście, bo to długo był numer jeden, a to wszystko musicie sobie posprawdzać osobiście na voxfm.pl. Tam również zachęcamy, bo Vox FM robi dzień dobry. Dzisiaj sporo o jedzeniu, a moje ulubione danie kuchni polskiej to są resztki z lodówki w ciekawej aranżacji. Nie wiem, czy wiecie, 609-2x8-69, tak napisał Rafał. Wiecie, jak to działa? Otwierasz lodówkę, patrzysz na produkt z datą ważności do wczoraj, no i wtedy tworzysz autorskie danie Fusion o nazwie Zjem to, zanim samo stąd wyjdzie.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
3: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
3: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar, Aska na Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko ciebie.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
2: Vox FM.
1: Vox FM Gorzów.
2: Vox FM Gorzów.

Only Girl oczywiście od Riany, proszę Państwa. Tak zaczęliśmy się tutaj rozgadywać o tym jedzeniu, że nie wiem jak Wy, ale u mnie zaczęło w brzuchu dziać się coś dziwnego, a to burczy, a to się domaga, prawda? Zanim zjem to, zanim stamtąd wyjdzie, tak się kończyło poprzednie nasze spotkanie i od razu Dareczek 609-2x8-69 reaguje. Prowadzący zapomniał dodać, że dojadaniem rzeczy, które straciły termin ważności, w domu zajmuje się tylko jedna osoba i jest to niestety ojciec. Tak, wiem, znam to. Zjedz to, bo będę musiała wyrzucić.

0: Metcon i Yamira o ludziach pozytywnie zakręconych, przynajmniej tak to wynika z tytułu. Freaky Like Me, czyli ktoś tak pokręcony jak ja, no to nierzadko się zdarza, albo nieczęsto się zdarza. W zależności od tego, jakie macie towarzystwo, sami wiecie, o co chodzi. Zbliżamy się do godziny 13. Zaproszenie już teraz ode mnie na wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie posłuchamy za chwilę razem, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. A muzyczne zaproszenie ode mnie, ale już po wiadomościach, Ace of Base, Jorgus, będziesz moja. Brzmi jak zaproszenie albo groźba.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Castorama!
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kola za 6,99 czeka na ciebie.
18: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
17: Spotkajmy się w Biedrze.
19: Reklama.
20: Vox FM.
19: Koszów.
21: Lubelszczyzna będzie miała więcej syren alarmowych po ostatnich incydentach z rosyjskimi dronami. Region stawia na bezpieczeństwo. Zerwana sieć trakcyjna na Dolnym Śląsku, pociągi łapią ogromne opóźnienia. Z Orlika na stadion młodzi piłkarze walczą w eliminacjach do wielkiego finału. Minęła 13. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Do końca roku w województwie lubelskim będzie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych, zapowiedział to dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński. Obecnie tych syren jest około 350. Powstaje też aplikacja na telefon, która ma ulepszyć przepływ informacji oraz działania służb w przypadku zagrożenia.
22: Docelowo na koniec tego roku Straż Pożarna w ramach tej aplikacji alarmowej dla każdego z Polaków będzie też moduł SOIA, automatycznego zarządzania syrenami alarmowymi. Będą one mogły być uruchamiane i z poziomu RCB, i z poziomu Komendy Głównej Straży Pożarnej, ale też i z poziomu wojewódzkiego, i z poziomu powiatowego.
21: Zapowiadał w Lublinie Marcin Kierwiński. To reakcja na wydarzenia z czwartku, gdy Rosja uderzyła w Ukrainę w pobliżu polskiej granicy. Alarm na Lubelszczyźnie został ogłoszony w 120 budynkach, a w wielu urzędach i szkołach przeprowadzono ewakuację. Dzisiaj na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia odbywa się specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe, organizowane przez MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, ochotniczymi strażami pożarnymi i samorządami. Nawet godzina opóźnienia i odwołane pociągi to przez zerwaną sieć trakcyjną w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Jeden z maszynistów przed 11 zauważył obniżenie linii. Ruch pociągów jest wstrzymany.
0: Pociągi regionalne kolei dolnośląskich zastępowane są komunikacją autobusową, natomiast pociągi dalekobieżne jadą objazdem przez Lubin.
21: Mówi nam Piotr Hamarnik z PKP PLK. Na miejscu pracują ekipy techniczne i energetyka. Nie wiadomo, jak długo potrwa usuwanie awarii. W wiadomościach decyzja Kielc o końcu współpracy partnerskiej z izraelskim miastem Ramla. Decyzja radnych ma być wyrazem sprzeciwu wobec działań w Strefie Gazy oraz gestem solidarności z Palestyńczykami.
1: Po pierwsze, tej aktywności między miastami nie było. Po drugie, zweryfikowałem te informacje na temat tego więzienia, które tam funkcjonuje, w którym rzeczywiście są torturowane są osoby z Palestyny, są one po prostu prawa człowieka i myślę, że jakąś taką cegiełkę do tego apelu światowego, czyli wolna Palestyna, warto tutaj dołożyć i sprzeciwić się chociaż symbolicznie.
21: Mówią Michał Piasecki, radny Koalicji Obywatelskiej. Za projektem byli też Kielczanie. Podpisało go 1150 mieszkańców. Krakowskie boiska tętnią sportowymi emocjami. To za sprawą kolejnej edycji ogólnopolskiego turnieju z Orlika na stadion. Jego celem jest odkrywanie piłkarskich talentów. Teraz młodzi zawodnicy walczą w eliminacjach o przepustkę do wielkiego finału na murawie stadionu w Gdańsku.
2: Sprawia mi to przyjemność. Uważam, że gra w piłkę jest bardzo fajna. No i fajnie by było, jakbyśmy awansowali.
23: Motywuje mnie przede wszystkim pasja do tego, bo po prostu od dzieciństwa uwielbiam ten sport. Jest to dla mnie sama przyjemność. Po prostu jak to robię, to aż przyjemnie się robi.
24: Generalnie jest tak, że wychodzi jedna drużyna, która wygra turniej. Czasami drugie miejsca również są brane pod uwagę, jak jest mniejsza ilość drużyn, ale pierwsze miejsce jest pewne, prawda? Natomiast generalnie każdy dostaje medal, czyli w zasadzie chodzi o to, żeby się poruszać, żeby każdy tutaj przyjechał, sprawdził się w tej rywalizacji.
21: Dodawał Michał Tkaczyk z Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Eliminacje regionalne potrwają do 30 września, natomiast wielki finał 12 i 13 listopada. W ciągu dnia na południu kraju niewielkie zachmurzenie, przelotne opady deszczu możliwe na północy. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, cieplej miejscami na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam do 24 stopni. W nocy czeka nas już więcej chmur, na północnym zachodzie deszcz. Nad ranem uważajcie na mgły, te będą ograniczać widzialność do około 200 metrów. Temperatura minimalna od 9 stopni na południu do około 12 w centrum i 16 na północnym zachodzie.
25: Godzina 13 kłania się, bardzo nisko kłaniam się z godziną 13, także ja, Kamil Rutkowski, bardzo dziękuję i cieszę się, że to sobotnie popołudnie wybieracie Vox FM, a tutaj nie brakuje hitów i to już teraz dowody. Ace of Base, Beautiful Life, Jorgus i Alan Walker za chwilę, a w tej godzinie... Ważne pytanie, bo pytanie o jedzenie, a umówmy się, w weekend ważniejszych pytań niż o jedzenie po prostu nie ma. Zapraszam.

Cyril Moonlight i Delias, There She Goes, czyli taka piosenka, no po prostu piosenka, która powoduje, że od razu buźka robi tak, czyli podkóweczka we właściwą stronę. Dzień dobry raz jeszcze, mamy kilkanaście minut już po godzinie 13:00, po obiedzie mam nadzieję wszyscy, no chyba, że nie, ale jeśli tak, to teraz czas na karmę dla mózgu, czyli zbieramy najdziwniejsze ciekawostki z całego świata, żebyście dzisiaj przy kolacji albo późnym obiedzie u teściowej mogli zabłysnąć nietypową wiedzą. Słuchajcie tego, na Wenus pada metalowy śnieg, taką znalazłem ciekawostkę. A dokładniej opady składając się z siarczku, ołowiu i bizmutu, które kondensują na wyższych partiach tamtejszych gór, bo tam są góry. No to dobrze, że u nas na ziemi pada co najwyżej deszcz, chociaż akurat w sobotę po południu wolałbym, żeby padało coś innego. A już najlepiej nic. Madonna, La Isla Bonita, Ava Max i Classic ze Sławomirem Zabiorę prosto z bezlisty.

0: Queen of Kings. To jest Alessandra. To jest wspomnienie eurowizyjnych emocji sprzed kilku lat, ale cały czas brzmi arcypotężnie. Jakie jest najlepsze odkrycie dorosłego życia, waszym zdaniem? Bo jako dzieci myśleliśmy, co dorośli wiedzą, co robią, prawda? Klasyczne podejście dziecka, ale teraz to my jesteśmy dorosłymi i uwaga, panicznie szukamy w Google odpowiedzi na pytanie, jak długo można trzymać ugotowany ryż w lodówce, żeby nie umrzeć. A umówmy się, kiedy jak kiedy, ale akurat w sobotę, po południu, kiedy nie chce się gotować, to jest arcyważne pytanie. Vox
1: FM. Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
10: W tę sobotę tylko z aplikacją. Łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit 5 kg na konto. A kiełbasa morlińska z szynki morliny 500 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego z kartą Moja Biedronka krem do smarowania Nutella 350 gramów 11,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka.
11: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Bez VAT, bez VAT, let's go!
14: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: 5931.
18: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
20: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
1: Reklama.

Wiktoria Kida, zdolna, przezdolna, przeurocza, przekochana i tak dalej, i tak dalej, samo prze. Naiwna, ja czekam na nowość od Wiktorii Kidy, doczekać się nie mogę, ale mam nadzieję, że w końcu ta chwila nastąpi. Przed nami, proszę Państwa, godzina 14, bo zbliża się już wielkimi krokami. 609 2x8 69, podglądam, co tam robicie. Napisała Kryśka, Kryśka napisała tak: no już bardziej z tym obiadem u teściowej to prowadzący nie mógł trafić, właśnie jesteśmy w trasie, jedziemy do teściowej. W cudzysłowie to się pojawiło słowo hurra. Masz szczęście, Kryśka, że twoja teściowa tego nie widzi. Ale jak słucha Vox FM, to niestety obawiam się, że już wie. Sigma, Nobody to Love, Nas szargane nerwy i Blue Lagoon, Heartbreaker za chwilę. No te.

Atomic Kitten, czyli atomowe kociaki, tak chyba można przetłumaczyć, ależ one narobiły zamieszania w latach 2000 i zobaczcie, jak to bywa. Jak wiele gwiazd po prostu gdzieś znikły, a gdzie są, no kto to sprawdzi. The Tidy Sky, czyli piosenka, która poprawia humor niezależnie od pory dnia, tygodnia, roku i tak dalej. Chwilę przed godziną 14 mamy a propos pory. Pozwólcie, że zaproszę was już teraz na wiadomości Vox FM, te punktualnie o 14. A muzycznie spotkanie z Enrique Iglesiasem. Skąd wiedzieliście, że lubię Enrique? Nie wiedzieliśmy.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Nowy Ford Kuga dla firmy bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe? A jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1B i na www.gazette.pl.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
0: Vox FM Gorzów.
10: Europejscy przywódcy ostrzegają przed rosyjskimi atakami. Putin dąży do eskalacji wojny. Czekają na decyzję sądu. Prokuratura chce aresztu dla mężczyzn odpowiedzialnych za uszkodzenie trakcji kolejowej w Katowicach. Szkółki ginących zawodów zostają w regionie sądeckim. Samorząd wyłożył pieniądze. Minęła 14. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Europejscy przywódcy coraz głośniej ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Rosji. Francja i Estonia przygotowują się na najgorsze scenariusze. Po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie podobne ostrzeżenia płyną z Paryża i Tallina. Europejskie władze wzmacniają ochronę infrastruktury i analizują możliwość bezpośredniego ataku. Mateusz Gołębiewski.
11: Donald Tusk ostrzegał, że późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny, a Rosja może przeprowadzać ataki hybrydowe na państwa wspierające Ukrainę. Francuski rząd również dysponuje informacjami wywiadowczymi o zagrożeniu ze strony Rosji, dlatego Emmanuel Macron polecił rządowi wypracowanie konkretnych rozwiązań. W ostatnich tygodniach nasiliło się rosyjskie zagrożenie hybrydowe. W związku z tym wzywam rząd do opracowania planu obrony naszej infrastruktury krytycznej przed atakami dronowymi i cyberatakami. Jeszcze dalej idzie minister obrony Estonii Martin Herem, który zapowiada możliwość natychmiastowego zamknięcia granicy z Rosją i rozmawia z Francją o współpracy w zakresie odstraszania nuklearnego.
10: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Jest wniosek o areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież i uszkodzenie infrastruktury kolejowej w Katowicach. Ich działania doprowadziły do środowego paraliżu na kolei. Doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem i poważnych utrudnień dla pasażerów. Ze szczegółami Natalia Czarnuch.
12: Prokuratura Rejonowa Katowice Południe skierowała do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt dla dwóch mężczyzn w wieku 50 i 55 lat. Podejrzani mieli spowodować awarię urządzeń sterowania ruchem pociągów, uszkodzić 4 kable odpowiedzialne za sterowanie ruchem kolejowym, a następnie ukraść ich elementy. Przyznali się do zarzutów i, jak twierdzą, kierowała nimi chęć osiągnięcia zysku. W wyniku awarii ruch na stacji Katowice był przez 2 godziny całkowicie wstrzymany, a później odbywał się z dużymi ograniczeniami. Podejrzani byli już wcześniej karani. Prokuratura podkreśla, że nie był to akt dywersji.
10: O czym informowała Natalia Czarnuch. Eksmisja Mazurskiej Służby Ratowniczej z działki w Okartowie wstrzymana. Ratownicy mają wynieść sprzęt i opuścić bazę w ciągu 14 dni. O szczegółach nasz reporter Andrzej Brzozowski.
13: W czwartek po godzinie 10 komornik sądowy wkroczył do bazy Mazurskiej Służby Ratowniczej nad jeziorem Śniardwy, działając na zlecenie burmistrza Pisza. Sprawa dotyczy wieloletniego sporu o działkę, którą ratownicy zajmowali przez 48 lat. Z tego miejsca prowadzone były działania ratownicze na mazurskich akwenach. Po negocjacjach egzekucja komornicza została odroczona o 2 tygodnie, a ratownicy liczą, że uda im się wypracować rozwiązanie pozwalające im nadal pełnić służbę w tym rejonie.
10: Na Wielkich Jeziorach Mazurskich działają 2 organizacje niosące pomoc żeglarzom. Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie nad Śniardwami oraz Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z bazą w Giżycku. Szkółki ginących zawodów nadal w regionie sądeckim. To dzięki kolejnym pieniądzom, które wyłożył samorząd powiatu. Umowy z instruktorami są podpisane, a to oznacza, że zajęcia też mogą ruszać, mówi jej Krzysztof Szewczyk, szef Powiatowego Domu Kultury w Starym Sączu.
14: 114 szkółek, które będą prowadzone przez 74 instruktorów. Przeważają szkółki muzykowania ludowego, ale oprócz tego są to szkółki bibułkarstwa, haftu, rysunku na szkle, ceramiki, plastyki. Z naszej oferty korzysta ponad 1000 osób.
15: Uczę na skrzypcach i na kontrabasie. Pamiętam czasy, kiedy powstawały te szkółki, no to sam grałem chyba w 3 czy 4 zespołach, bo nie było skrzypków. Teraz mi się wydaje, że tych skrzypków już nie brakuje.
16: Szkółka ikonopisarska pracuje akurat z dorosłymi i panie są bardzo utalentowane. Mam chyba 2 albo 3 panie, które zaczynają przewyższać mistrza, także to jest radość.
10: Dodają instruktorzy, którzy prowadzą zajęcia. Szkółki ginących zawodów w regionie sądeckim działają od 26 lat. Na dzisiaj do końca dnia pogodnie, ale na zachodzie i północy kraju możliwe zachmurzenie. Nad samym morzem pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 19 do 24 stopni Celsjusza. Jutro będzie jeszcze więcej chmur, możliwe opady deszczu. Tylko na południowym wschodzie czekają nas większe przejaśnienia bez opadów. Termometry pokażą od 18 stopni na północy przez 20 w centrum kraju do maksymalnie 25 na Podkarpaciu.
17: 14 to jest taka pora w sobotę, że człowiek zaczyna się orientować, że w końcu chyba trzeba się ruszyć i coś ze sobą zrobić, bo mi cała sobota ucieknie. Tak, ja również znam te teksty, ale kompletnie się tym nie przejmujcie. Jeśli macie ochotę dzisiaj na tak zwane słodkie nic nie robienie, to jesteście w bardzo dobrych rękach. Kamil Rutkowski, zapraszam! A do nic nie robienia proponuję Enrique, romantycznie, za chwilę modelki włodarskiej, lubię cię jak lato, czyli taka piosenka wspomnieniowa.

Sant Elmo's Fire, czyli ognie świętego Elma. Jeśli ktoś kiedyś leciał samolotem na dużych wysokościach, to jest duża szansa, że widział coś takiego. Przepiękne zjawisko. Polecam każdemu przynajmniej raz w życiu zobaczyć. Niestety nie jest to takie proste. No na to się biletów akurat nie kupi. Proszę Państwa, jeśli macie wrażenie, że sobota mija dwa razy szybciej niż poniedziałek, to macie absolutną rację, bo dokładnie tak jest. Fizyka kwantowa nie zna co prawda odpowiedzi na to zjawisko, ale my przynajmniej wiemy, jak ten czas maksymalnie umilić. Szczegóły? Bardzo proszę. Dla tych, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić w sobotnie popołudnie, zespół Phil przychodzi z bardzo gotową odpowiedzią. Pokaż na co się stać, to Biroma Fly High i Mig za chwilę po polsku. Nie ma mocnych na Mariole, nie wiem czy wiecie, ale nie ma.

Miesiące mijają, tygodnie mijają, a ten kawałek brzmi cały czas doskonale. Po prostu Andrea Bocelli z Davidem Guettą, to jest DNA, co jest waszym sobotnim DNA. Nawet nie chcę wiedzieć, ale jeśli jest tam jedzenie, to jest ciekawostka dla was. Nie wiem, czy wiecie, że banany są botanicznie jagodami, a truskawki nie są jagodami, tylko owocami zbiorowymi, a ich nasiona są na zewnątrz. Taka ciekawostka. Jak widzicie, świat jest pełen kłamstw, ale musicie przyznać, no to brzmi idealnie na temat do dyskusji przy grillu. Ktoś dzisiaj w ogóle robi?

0: Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
5: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
6: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen Witaj!
1: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: 5, 9, 31.
15: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Reklama.

Sobotnie popołudniowe wyznanie do żony albo do męża. Wiecie co robić, możecie zawsze powiedzieć: w radiu puścili, nie chciałem, nie planowałem, ale tak wyszło, sam wiesz co z tym zrobić. Jeśli macie akurat wolną chwilę, zapraszam na voxfm.pl, bo tam nasza zabawa VoxFM robi dzień dobry. Czyli zapewniamy, no właśnie, espresso macchiato jednym słowem i zapas kawy i króweczka do kawy. I żeby w czym tej kawy było się napić, to kubeczki dorzucamy od siebie. VoxFM robi dzień dobry. Gdyby ktoś musiał również zobaczyć, skoli ma w akcji, zapraszam na naszego Instagrama. On tam dzień dobry mówi osobiście. Robin Schulz już gra.

0: prosto z Rumunii. Nasza i wasza bardzo dobra przyjaciółka, czyli Holy Molly. Ostatnio o niej coś cicho, ale coś czuję, że to może być cisza przed burzą. Shut up Rent już teraz przed 15:00, za chwilkę wiadomości w Vox FM, a po godzinie 15:00 i Velvet i Luca Rossi, Eli Oaks. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Bardzo udanego weekendu życzę, bo to się przyda. Ładujcie baterie i akumulatory przed poniedziałkiem, bo słyszymy się w poniedziałek o 14:00. Program To Jest Dzień. Do usłyszenia. Kamil Rutkowski, dzięki, bye bye.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętuj Kupujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar, Ascana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko ciebie.
9: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania. Pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Jak sobota to...
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
18: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: Reklama.
2: Vox. Vox FM.
1: FM.
2: Gorzów. Gorzów.
14: Poważny wypadek na lotnisku w Monachium. Samochód uderzył w samolot. Cywile uczą się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. To w ramach programów gotowości. Walczą o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze rozpoczynają właśnie mecz z Łotwą. Minęła 15. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Na początek Niemcy. Wypadek na lotnisku w Monachium. Samochód uderzył tam w samolot. Na płycie lotniska pojazd firmy sprzątającej uderzył najpierw w silnik, a później w schody wejściowe dla pasażerów. Kierowca został ciężko ranny i trafił do szpitala na pokładzie śmigłowca. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że przyczyną mogły być problemy zdrowotne mężczyzny. Wypadek nie miał wpływu na ruch lotniczy. Cywile uczą się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. W 18. Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbyło się szkolenie w ramach programów gotowości. Uczestnicy zdobywali praktyczne umiejętności, które mają zwiększyć ich bezpieczeństwo oraz odporność całego społeczeństwa.
19: Wiem, że wiele osób mówi o tym, że sytuacje kryzysowe pewnie nie będą mnie dotyczyć. Po co mam się przygotować? Pamiętajcie, drodzy Państwo, że sytuacja kryzysowa to jest także pożar, to jest także powódź. To nie tylko są zdarzenia mające związek z konfliktem zbrojnym.
14: Mówiła wiceminister obrony narodowej Magdalena Sopkowiak-Czarnecka. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się m.in. udzielania pierwszej pomocy, zasad przetrwania, reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz bezpiecznego działania w sieci. Program jest przeznaczony także dla osób, które wcześniej nie miały kontaktu z wojskiem. Do udziału mogą zgłaszać się obywatele Polski od 13 roku życia. Jak dzisiaj radzili sobie kursanci, sprawdził to nasz reporter.
20: Na tej pierwszej części szkolenia ja sobie też uświadomiłam, że właściwie nie jestem przygotowana zupełnie. Dlatego, że nie mam w domu tego, nie mam w domu tego, nie mam w domu tego. Więc teraz myślę, dobrze, mam jeszcze ten czas i mogę się w to zaopatrzyć.
21: I przekładamy, tak, zarzepiamy całą opaskę.
22: Sprawdzamy. Mhm.
21: Super. Tak, natomiast najpierw skupiamy się na zakręceniu krępulca. I tym się będziemy zaraz bawić, zabezpieczać, tak?
20: Każdego bym namawiała na takie szkolenie i przygotowanie. I nawet powtarzanie tego.
14: Z danych Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że dotychczas w szkoleniach wzięło udział około 20 tysięcy osób w całym kraju. Toruń chce połączyć 3 placówki medyczne. Chodzi o szpital miejski, miejską przychodnię oraz zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Na ten cel miasto może otrzymać nawet 70 milionów złotych na zakup sprzętu i infrastrukturę. O powodach tej decyzji mówi Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta Torunia.
23: Chcemy stworzyć spójny system opieki, który skutecznie odpowie na wyzwania demograficzne, między innymi na postępujące starzenie się społeczeństwa oraz potrzebę zwiększania liczby miejsc w opiece długoterminowej, na którą już dziś w Toruniu czeka ponad 300 osób.
14: Połączenie 3 toruńskich placówek będzie omawiane w przyszłym tygodniu na sesji Rady Miasta. Początek walki o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze rozpoczęli właśnie mecz z Łotwą. O nastroje wśród kibiców przed tym spotkaniem pytał nasz reporter Rafał Różycki.
24: Nie ma co się bać, Łotwy?
25: Nie ma.
26: Będzie dla nas kolejny, spokojny, bezpieczny mecz. Uważam, że tutaj chyba nie ma się co denerwować i nasi po prostu następny mecz wygrają 3-0.
14: Lepszy z tej pary zagra w ćwierćfinale z Niemcami lub Bułgarią. W nocy sporo chmur, na północnym zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu. Rano kierowcy będą musieli uważać na gęste mgły. Temperatura wyniesie od 9 do 16 stopni. Z kolei jutro pod koniec dnia może pojawić się nieco więcej deszczu, a także burze. Najwięcej chmur na niebie zobaczą mieszkańcy północnej części Polski. Na termometrach od 17 do 25 kresek, najcieplej na Podkarpaciu. Ochłodzenie przyjdzie w poniedziałek, wtedy najwyższe wartości sięgną 18 stopni.

0: na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
8: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
9: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
10: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
11: Kia GZ Gorzów Wielkopolski. Ulica Kasprzaka 1C.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: 5931.
15: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Vox FM.
0: Vox FM
1: Gorzów.
0: Vox FM. Robi dzień dobry. Robi dzień dobry. Dzień dobry.
16: Magia Radia.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Reklama. Vox FM Gorzów.
12: Tragedia w zachodniopomorskim. Nie żyje motocyklista, zderzył się z osobówką. Polska stawia na system ostrzegania w tym roku. Specjalna aplikacja przedstawia 8-letnią sanitariuszkę w Bukowinie Tatrzańskiej. Powstaje wyjątkowy mural. Minęła 16. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. I na początek tragedia w zachodniopomorskim. W wypadku w Kobylance pod Stargardem zginął motocyklista. Zdarzył się z samochodem osobowym.
13: Pomimo podjętej reanimacji, kierujący motocyklem zmarł. Na miejscu prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora.
12: Mówiła Ewa Majdzińska ze stargardzkiej policji. Droga jest całkowicie zablokowana. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. Po niebezpiecznych incydentach i eskalacji konfliktu ze strony Rosji, Polska wzmacnia system ostrzegania. Pod koniec roku ma być dostępna specjalna aplikacja, która powiadomi o zagrożeniach. Nowe rozwiązania techniczne mają usprawnić cały system, co dziś w Lublinie zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. To właśnie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu przeprowadzono treningi reagowania. Ze szczegółami nasz reporter Zbigniew Sapiński.
14: Szef MSWiA zapewnił, że rząd pracuje nad zmianami, jeśli chodzi o system alarmowania społeczeństwa. Przypomnijmy, obecnie jest to system oparty na alertach RCB i syrenach alarmowych, ale jeszcze w tym roku ma pojawić się nowa techniczna możliwość ostrzegania przed niebezpieczeństwem.
15: Docelowo jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację w cell broadcastingu, tą funkcję cell broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
14: Oprócz nowej aplikacji minister zapowiedział, że służby nadal będą prowadziły szkolenia na temat tego, jak zachować się po usłyszeniu alarmu.
12: Minister zapowiedział również, że na Lubelszczyźnie do końca roku zwiększona zostanie liczba syren alarmowych z 350 do 1000. Nie godzą się z wyrokiem sądu, który skazał kierowcę na 15 lat więzienia, a pasażerce dał 3000 zł grzywny. Dziś ulicami Ostrowa Wielkopolskiego przeszedł marsz milczenia dla Anity. Kobieta zginęła w wypadku w sylwestrową noc. Po potrąceniu kierowca i jego pasażerka uciekli z miejsca zdarzenia.
6: Żeby było mniej pijanych kierowców na ulicy, idziemy też ze względu na moją córkę, która została zamordowana na chodniku przez pijanego kierowcę.
16: Kara dla pasażerki jest absolutnie nie do przyjęcia.
17: Da się wybaczyć to wszystko?
18: Na razie na pewno nie da się wybaczyć. Myślę, że dla kierowcy ten wyrok jest do przyjęcia przez nas, ale to, co sąd zrobił z pasażerką, to jest jakiś jeden wielki żart.
12: Od wyroku odwołały się wszystkie strony. Terminu apelacji Sąd Okręgowy w Kaliszu jeszcze nie wyznaczył.
11: To są wiadomości Vox FM.
12: Polscy siatkarze coraz bliżej ćwierćfinału Mistrzostw Europy wygrywają z Łotwą już 2-0. Pierwszego seta wygrali 25-17, drugiego do 16. Przypomnijmy, wygrany z tej pary o półfinał zagra z Niemcami lub Bułgarią. Wyjątkowy mural powstaje w Bukowinie Tatrzańskiej i przedstawia 8-letnią Różę Goździewską, sanitariuszkę z Powstania Warszawskiego. Pracuje nad nim aż 700 osób. Mieszkańcy i turyści stawiają tysiące kropek i kółeczek.
19: Na muralu jest najmłodsza sanitariuszka, dziewczynka, pomimo właśnie dramatycznej sytuacji, niesie uśmiech.
20: Kropka odwagi. Odwagą jest namalować i podejść do ściany, co się wydaje proste, ale też takim przypomnieniem właśnie o odwadze, że i najmniejszy, i duży może się wykazać czymś fajnym.
12: Mural powstaje na ścianie miejscowej szkoły, a jego autorami są Mariusz Brodowski i Sylwester Krawczyk. W nocy sporo chmur, na północnym zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu. Rano kierowcy będą musieli uważać na gęste mgły. Temperatura wyniesie od 9 do 16 stopni. Z kolei jutro, pod koniec dnia, może pojawić się nieco więcej deszczu, a także burze. Najwięcej chmur na niebie zobaczą mieszkańcy północnej części Polski. Na termometrach od 17 do 25 kresek. Najcieplej będzie na Podkarpaciu. Ochłodzenie przyjdzie za to w poniedziałek, wtedy najwyższe wartości sięgną 18 stopni.

0: to promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
7: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
1: Vox FM.
0: Vox FM Gorzów.
1: Vox FM Gorzów.

0: Autopromocja.
1: Kochaj albo rzucaj.
0: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
1: Pokłóciliście się?
0: Chcesz go przeprosić?
1: Pawelec pomoże.
2: No ja bym chciała, żeby coś

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: Kiełbasa morlińska z szynki morliny 500 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego z kartą Moja Biedronka krem do smarowania Nutella 350 gramów. 11,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: 5931.
7: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.

0: satyryczny. Co pani pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
1: Halo, halo, halo, jesteśmy?
2: To znowu my, halo, halo, witamy, dobry wieczór.
3: Halo, halo, tu Londyn?
2: Nie ma takiego miasta jak Londyn.
1: Właśnie, jest Londek zdrój.
3: Cholipcia, czemu pan nie mówi, że chodzi o zagranicę?
2: To znowu my, tęskniliście na pewno tak samo jak my za wami. Karolina, co jest?
1: Karolina, nie baw się tutaj, tylko...
3: Przepraszam, ale kabelki mi nie łączą, ale już chyba wszystko gra. Tak, Karolina Łopacińska-Wojciechowska, witam.
2: Mariusz Wasilewski, dobry wieczór jeszcze raz. I nasz dynamiczny prowadzący...
1: Sebastian Górny.
2: No.
1: Dzisiaj będzie...
2: Jezus Maria, już się boję.
3: Ale zobacz, jaka powaga, Karolina. Ale zobacz, jaka powaga u a Sebastiana.
1: No bo to nie są... To nie będzie śmiechów, chichów. To są poważne sprawy. My zawsze zresztą o poważnych sprawach rozmawiamy.
3: Żarty się skończyły.
2: Obstawiamy z jakiej dziedziny dzisiaj Sebastian nas będzie wypytywał.
1: Właśnie. Może zróbmy na początek taki mały ten konkursik, żebyście się rozgrzali, żeby ten stres z was zszedł, bo widzę, że Karolina tutaj cała się już trzęsie.
3: Tak, tak.
2: Karolina się nie mogła doczekać, kiedy w końcu znowu będziemy...
3: Ja ciągle na adrenalinie od rana. Więc mi jeszcze trzyma Seba, wiesz? Ale, nie wiem, kiedy puści.
2: Ale adrenalina taka pozytywna czy negatywna?
3: Tak, tak, tak, pozytywnie, jak?
2: A skąd takie pozytywne emocje u ciebie z samego rana?
1: Co zjadać na śniadanie?
2: No właśnie.
3: Kanapeczki.
2: Może w tym tkwi sukces. A z czym te kanapeczki były?
3: Wędlinka, ogóreczek kiszony. Serek kiszonowy.
1: Ogórek kiszony.
3: To jest to, ma to moc, witaminę C.
1: Jak sponiewiera, to 4 dni trzyma.
3: A nie, bo sok z ogóreczków kiszonych to wiecie, nie? Na kaca dobry. Ale.
1: No co ty, przecież tu nikt nie pije poza wodą.
2: Skąd my to mamy wiedzieć w ogóle?
3: Ale, kac...
2: ale skoro ty o tym mówisz, to wierzę ci na słowo.
3: Oczywiście, koledzy, chłopcy, nie wiecie, o co chodzi, mężczyźni, dobrze. Ja... Czyli obstawiamy jaki temat? Harrison Strzelacz, no, ale nie tak. Polityka, proszę cię.
2: No właśnie, ja myślałem, bo tak, wczoraj nie było polityki. Przedwczoraj nie było polityki, więc obstawiam...
1: Przedwczoraj była polityka.
2: Tam to tylko, żeśmy tak delikatnie się przejechali. To dlatego tak stawiałem, że dzisiaj coś będzie o polityce, przynajmniej naszej tutaj lokalnej.
1: Harrison, jesteś pewien swojego strzału? Polityka?
2: Nie jestem, ale lepszych pomysłów nie mam.
1: Czyli polityka obstawiasz?
2: Tak obstawiam, no.
1: Sprawdzę. W notatkach? No nie tym razem. Nie tym razem, ale było blisko. Karolina.
2: Karolina.
3: No dzisiaj też w kuluarach rozmawialiśmy na temat reality show. To może jakieś reality show, może coś w Gorzowie stworzymy na podstawie jakichś tam tych telewizyjnych, muzyczno-międzyludzkich relacji.
2: Ale
3: Seba.
2: Bikini reality show, czy...
3: A wszystkie, taki miszmasz możemy zrobić.
2: Miszmasz, okej.
3: Okay. Taki wiesz, żeby dla każdego coś było miłego.
1: Karolina, jesteś pewna swojego strzału?
3: No tak obstawiam.
1: Ale
3: żeby trochę
1: tak,
3: inaczej
1: tak,
3: było.
1: Czy nie?
3: Tak. Tak, to tak.
2: Ja mam...
3: Zdecydowanie ostatecznie
1: moment,
3: tak.
1: Moment, sprawdzę tylko.
2: To ja tylko się poprawię. Zróbmy reality show z politykami naszymi. Może być? Dobry pomysł.
1: To jest na jutro zapisane w notatkach.
2: Okej, okay,
1: dobra. Dzisiaj będzie coś innego. Dzisiaj będzie gra.
2: Wielka.
1: Wielka gra. No,
3: wielka gra. No. Czy terenowa?
1: Będzie gra. Gry. Wiecie, największa kasa teraz jest w grach. Wideo.
2: Tak.
1: Stworzyliśmy film, możemy stworzyć grę.
2: Bo możemy.
1: Kto nam zabroni?
2: Tak, poza tym tu wolne radio Vox FM Gorzów, my tu możemy wszystko mówić.
1: A jak wiemy, chodzi o promocję naszego miasta, a co najlepiej promuje gry? Mamy...
3: Monopoly?
1: Monopoly, właśnie.
3: Właśnie, no tak, mamy planszóweczkę fajną, mamy.
1: Gorzowska, ale tak nie do końca, bo każdy może mieć taki Monopoly. Nowy Jork może mieć taki Monopoly, Paryż może mieć taki Monopoly. A tu chodzi o to, żeby stworzyć taką grę...
3: Z krwi i kości gorzowską.
1: Z krwi i kości, tak.
2: No to teraz...
1: Do samego korzenia, żeby była gorzowska.
2: Musimy ustalić, czy ma to być...
3: Ale poczekaj, bo Seba jeszcze nie skończył. Czy my mamy właśnie pomyśleć o tej grze, czy ty masz jakąś propozycję, albo właśnie coś
1: nie,
3: w Gorzowie
1: nie,
3: się dzieje?
1: Burza mózgów, tutaj jak zawsze w naszej trójcy wszystko obgadamy sobie dokładnie.
3: Okay.
1: Od pomysłu... No dobrze, to ja rzuciłem pomysł, że będzie gra, ale teraz przechodzimy już do szczegółów, tak?
2: Ale żeby nie było, to, że ty rzuciłeś pomysł, to nie oznacza, że 50% jest dla ciebie, czy to oznacza właśnie to?
1: Nie, oczywiście, że nie.
2: 60%. Tak,
1: no dla was
3: tylko o zyskach od razu, tylko o zyskach.
1: No,
2: zawarcie.
1: Karolina, nie? Karolina, to są grube, grube miliony takie gry.
3: No ale jeszcze jest o czym pogadać. Pomysł niezmaterializowany, o co ma w nim chodzić? A to już kaseczkę dzielicie. No,
1: już najpierw powinniśmy ustalić, w jakim gatunku tą grę byśmy chcieli. Tak?
2: Bo przede wszystkim kilka. Rodzaj, czy to ma być coś fizycznego, jakaś karcianka, planszówka, czy to ma być gra wideo, czy na konsole, czy na pecety również, czy może na telefony komórkowe, bo tutaj jest pieniądz duży. Nawet bym powiedział, bardzo duży.
1: Dlatego ja bym szedł w wideo i tutaj już na wszystkie możliwe platformy. Mm-hmm. Od razu, no
3: biedne
1: nie.
3: Te dzieci, słuchajcie, które siedzą przy tych telefonach i tabletach, na tych grach różnych grają. Mi naprawdę się serce kroje. Ja bym chciała na przykład grę taką w realu, terenową, wyjść w miasto, na bulwary. Karolina, jakiś taki element, wiadomo, turystyczny, ale może jakiś kryminalny. Ale... Bo też znamy grę planszową, nie dam ci dojść do słowa, Harrison, grę planszową,
1: To ten ogórek.
3: Gdzie trzeba na przykład znaleźć, tak, przestępcę, mordercę i tak dalej. Tu można było świetne zrobić w Gorzowie, bo mieliśmy parę spraw kryminalnych, nie wiem, Sebastian, czy pamiętasz, bo Harrison to może był za młody, gdzie można by było nawet i oprzeć na faktach.
1: No dobrze, ale my zrobimy grę wideo.
3: Okej, to ja dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Karolina Łupacińska-Wojciechowska, do usłyszenia.
1: Karolina, ty jesteś tutaj najbardziej potrzebna. Przecież wiemy, że ty zawsze pykasz na tym telefonie.
2: No, żebyś wiedział, co ja zachodzę do redakcji, mówię najpierw dzień dobry, to zanim ja usłyszę odpowiedź od Karoliny, to najpierw muszę poczekać co najmniej kilkanaście sekund, aż Karolina odłoży telefon komórkowy, bo prawdopodobnie gra w Pokémony.
1: Co najmniej.
3: Oho, i jeszcze raz.
2: Ale tak na serio.
1: Albo uprawia farmę.
3: Ja nie wiem, gdzie wy żyjecie, bo to nie jestem ja. Może mi z kimś pomyliłeś, Harrisek.
2: Nie.
3: Ja i telefon gry, oj, powiem ci, że moja rodzina teraz się śmieje w głos.
2: Taka... Ale poczekaj, czy ty w jakieś gry na komórce grałaś?
3: Mam jedną grę, no. Jedną, w którą gram. Jestem na tysiąc którymś poziomie.
2: Wąż.
3: Nie wąż.
1: Saper.
3: Nie, też nie. Nie wiem, czy znacie, aczkolwiek nie wiem, czy mogę tutaj powiedzieć nazwę. Fięcy.
1: Co to jest?
2: Co? Fięcy?
3: Nie fręcy, tylko fięcy.
1: Na czym to polega?
3: No, trzeba pokonać, uzbierać odpowiednie ilość, ma się stworki takie, które nie walczą ze sobą, tylko jest plansza związana z owocami, jakimiś elementami. Trzeba uzbierać, dozbrajać. One oczywiście zyskują większą moc. Pokonuje się takie te złe fięcy. No i są różne, wiadomo, bonusy, jakieś dodatkowe tam umiejętności. No taka, trzeba trochę pomyśleć.
1: Brzmi nieźle, nie dziwię się, że tyle czasu na tym.
3: Ale nie gram
1: spędzasz.
3: W pracy. Nie gram w pracy.
1: Tak, oczywiście.
2: Kto to widzi?
1: Oczywiście.
3: Wiecie, dobrze.
1: Karolina bardzo często wychodzi teoretycznie nagrywać coś, ale siedzi tam godzinami.
2: I już teraz wiemy, co ona tam robi.
3: Tak.
2: Ale trzeba powiedzieć, że co ma nagrać dziewczyna, to nagra, prawda?
1: Na telefonie. Na telefonie się nagra, także...
2: A że to długo wychodzi, no to już nikt nie dopytuje.
3: Wywiązuje się z obowiązków.
1: Ale dobrze, to znaczy, że Karolina jest ekspertem, bo gra.
3: Tak.
1: No bo ja to tak za bardzo w gry nie wiem, jak tam Mariusz ty jest z grami.
2: No ja tak.
3: Pyka pewnie kilka
1: od
3: naraz.
1: Od czasu do czasu.
2: Od czasu tak.
1: No, to dobrze, czyli...
2: Kiedyś rzeczywiście, oj człowieku, w jedną grę potrafiłem w rok ponad 1000 godzin mieć wyniku.
3: Czyli byłeś maniakiem.
2: Byłem maniakiem.
1: Sapera.
2: Czasami, nie, proszę pana, piłeczka, padzik, FIFA, Pro Evolution Soccer, ja jestem bardziej tutaj, nie?
1: Czyli taki sportowiec, ale to od razu widać po sylwetce.
2: Widać.
3: E-sportowiec, jak to mówią.
2: No, ja wam muszę powiedzieć, nawet doszedłem do w 2000, teraz nie pamiętam, 15 czy 16 roku, do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski, więc...
1: Proszę. A jesteś lepszy niż Lewandowski?
2: W FIFA tak. Pod dwoma względami. Gdybyśmy grali w FIFA, to wygrałbym z nim na pewno. A
3: jaki pewniak.
2: W drugim względzie też zawsze tworzyłem swojego wirtualnego piłkarza.

0: Wybrane z numeru warszawskiego, może on.
1: Dawaj, dzwoń, dzwoń teraz.
2: Ja bym oddzwonił, no bo to nigdy nie wiadomo. Albo fotowoltaika, albo probierz.
1: No, szansa jedna na milion.
0: Powiem ci, dobrze, ja oddzwonię dla świętego spokoju, ale jak to fotowoltaika, to chcę 20% więcej za to, co za chwilę tutaj wymyślimy.
2: I słusznie.
1: To się okaże.
2: No dobrze, pogadaliśmy sobie, pożartowaliśmy, a teraz do pracy. I to ciężkiej, wytężonej, bo to sama gra się nie zagra.
0: Sama się nie zrobi.
2: Tak.
0: Może byśmy wymyślili najpierw formę, tak? Skoro już wiemy, że to jest gra na urządzenia mobilne, na telefony, no to teraz tak, czy to ma być jakaś platformówka, czy, nie wiem, strategia turowa, czy może, nie wiem, jakiś FPS, czyli widok z pierwszej osoby. Nie wiem, jak to widzicie. Ja bym może proponował, żeby to była jakaś strategia właśnie, żeby tu można było zarządzać naszym miastem, ale też tak mierzyć się z innymi miastami.
2: I żeby można było się strzelać.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że najczęściej wzięcie mają właśnie gry, gdzie się strzela. Ja zupełnie tego nie rozumiem. Mnie to jakoś tak, jeśli chodzi oczywiście o wirtualną rzeczywistość, nie kręci. Ja tylko takie właśnie gry, o której mówiłam wcześniej. Ja bym wolała taką grę właśnie gdzieś terenową, a nie przykuć ludzi do właśnie urządzeń elektronicznych. No to... Ja wiem, że tam kasa jest duża, no ale to może...
2: No, ale o to chodzi, Karolina. To może zrobić... Tam zawsze o to chodzi, o kasę.
1: No ale dobrze, ale możemy zrobić tak
2: ale
1: właśnie.
2: Ale będziemy promować miasto na całym
1: świecie. Żeby zrobić, można było w terenie, a później tą właśnie rzeczywistość naszą realną, prawdziwą przenieść właśnie do kompa, czy tam na jakieś platformy. I żeby móc to jakoś właśnie wypromować.
2: To ja mam taki pomysł. Stwórzmy tą grę wideo, a potem będziemy organizowali takie w Gorzowie takie spotkania, meetupy, czy jakoś tak. I wtedy będą ci gracze, ci fani
0: zjeżdżali
2: z całego świata i będą to wszystko odgrywali u nas na ulicach Gorzowa.
0: O, świetnie.
2: Ale najpierw musimy stworzyć tą grę, żeby oni tutaj przyjechali. Bo tylko na Grand Prix przyjeżdżają do ludzie, no nie? A to nie może być tak.
1: No co, no na pewno akcja dzieje się w Gorzowie, tylko musimy teraz właśnie obmyślić plan.
2: Kilka lokacji właśnie musi być. Gdzie
1: ale
2: będzie...
1: robimy taką kryminalną właśnie, że jakaś jest zagadka do rozwiązania,
0: no
1: czy bardziej...
0: Strzelanie musi być w tle gdzieś, no to tak, to musi być coś niezgodnego z prawem.
2: Myślę, że możemy właśnie połączyć kilka gatunków i to będzie... Zatrybi, tak? Bo wszyscy robią albo strategię, albo właśnie jakieś strzelanki, a tu trzeba połączyć.
0: To może zrobić tak, że strzelać się będzie na przykład z piłeczek ping-pongowych. I to będzie element sportowy, prawda? Albo można proce tam użyć, żeby było bardziej tak harcersko, tak? Zatem bohater główny...
2: Ale bohatera można będzie rozwijać tak jak w RPG-u?
0: No
2: że
0: tak.
2: Na przykład najpierw tylko będzie rzucał tą piłeczką, a potem znajdzie
0: a potem
2: właśnie...
0: o dwa razy większym zasięgu, oczywiście.
2: Proce sobie znajdzie, a potem
0: albo
2: pistolet na piłeczki. Mhm. Tak trzeba zrobić.
0: To może pistolet na kauczuki, okej? Okay? Jak walniesz, to boli, ale nie zabije. Dobry pomysł?
2: Dobry pomysł, tym bardziej, że to jest wirtualna rzeczywistość, więc...
0: Wyobraź.
2: Więc nam to nie przeszkadza.
0: Dobrze. Czyli kauczukowy gościu, który musi uratować nasze miasto.
2: Dobrze, ale kto bohaterem? Kto bohaterem?
1: No ale przed czym ma uratować? Może zacznijmy trochę bardziej jakby najpierw fabułę samą jakby właśnie.
0: Fabułę
1: co się w ogóle dzieje? W ogóle dzieje? Okej, okay, no wiemy te urządzenia, sprzęty, broń, tak? Będzie stopniować się, nie wiem, od procy po mega fantastyczną, uciekło mi słowo a propos broni, ale... I tak dalej, czy w ubiorze,
2: broń,
1: czy w maskowaniu.
2: I tak dalej, jest najlepsza.
0: To może
1: ale
0: tak.
1: O co w tym wszystkim chodzi?
0: Sztuczna inteligencja uzyskała samoświadomość i próbuje odgrodzić nasze miasto od świata zewnętrznego i przejąć nad nami kontrolę.
2: Dobre.
1: Ale że niby co, że jakiś system komputerowy w Urzędzie Miasta przejął inicjatywę i
0: tak.
1: Wszystkich wysiłda?
0: Tak, albo... Albo w jakiejś siedzibie służb miejskich, prawda? Mundurowych albo niekoniecznie, to już do ustalenia. Komputer zyskuje samoświadomość, zaczyna budować roboty, które próbują przejąć władzę nad miastem.
2: Ale muszą być też zombie.
0: Ale... Tak, no bo te kable będą wisieć. No.
1: Ale nie muszą być roboty, bo jeżeli

0: wszelkie tam działania nad takimi właśnie zmechanizowanymi rzeczami, czyli kamery, samochody i tak dalej, to myślę, że to by wystarczyło. Bez robotu, no chociaż, no nie wiem, uważacie, że robot musi
1: robotu,
0: być.
1: Ojej! No, ale od razu trzeba wprowadzić element MZK. Wszystkie autobusy zostały przejęte przez sztuczną inteligencję i jeżdżą jak chcą.
0: Tak, bo są elektryczne.
1: Bo
0: no, to
1: są
0: prawda.
1: Elektryczne.
0: Nie
1: tak?
0: Wszystkie, ale jest część.
1: Tak.
2: Ale w naszej grze możemy zrobić, że grzbiet zeroemisyjny.
1: Ale my jesteśmy zeroemisyjni.
2: Już prawie.
1: Już prawie.
2: Już prawie.
1: Aha.
2: Już jest blisko.
1: I teraz nasz bohater musi uratować miasto, odzyskać kontakt z Warszawą, z centralą i zresetować rdzeń sztucznej inteligencji znajdującej się w magistracie.
2: O! I dzięki temu zdobędzie rękę królewną i fotel w magistracie.
0: Faktycznie miszmasz.
1: Prezydenta.
0: A chciałam powiedzieć, że może ta magistrala niech będzie gdzieś na wysokości, na przykład w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim na ostatnim piętrze.
1: Może być.
0: Żeby troszkę tak wynieść na szczyty.
2: I tu będzie właśnie można zastosować ten zabieg z platformówką, bo każde
1: tak
2: piętro,
1: każde nowe zagrożenie.
0: O,
2: przy
0: właśnie.
2: Windach, boss, którego trzeba pokonać i final boss na samym końcu. O, to będzie dobre, tylko trzeba teraz...
1: I to niech będzie komendant jakiś, owładnięty czarną magią, który będzie bronił dostępu i to będzie final boss właśnie. Co wy na to?
2: Demon, żeby go...
0: Ale jak czarną magię? My przecież system komputerowy przejął inicjatywę i władzę nad wszystkim, tak? A tu magia znowu.
2: Gatunki możemy, są labilne. Możemy,
0: ale chociaż, żeby to miało jakieś połączenie.
1: Ale nie zapominajmy, że to może być dedykacja dla fanów Harry'ego Pottera, których jest w Gorzowie cała masa, prawda?
0: Jak najbardziej, ale tam chronologia i logiczne połączenia są wydarzeń, więc...
1: No ale czasami...
2: Gdzie? W Harrym Potterze?
0: No pewnie.
2: Gdzie tam jest logika?
0: A sobie oglądałeś wszystkie części?
2: Oczywiście.
0: No, to
2: jestem
0: jest. Panem. To jak możesz nie wiedzieć?
1: No ale przecież niektórzy komendanci też się zachowują, jakby byli owładnięci czarną magią i to nawet bez żadnych środków dodatkowych i użycia różdżki prosto z Hogwartu, czyli to by się zgadzało, no.
0: No okej, okay. Chociaż ja bym tutaj magii nie łączyła, bardziej bym na przykład poszła w stronę tego bohatera, który ma uratować, czy grupy może, bo pewnie sam nie podoła.
2: Grupa robocza. Drużyna.
0: Drużyna, właśnie. Drużyna i ona może mieć jakieś umiejętności, o jakieś moce może. Możemy coś nad tym pomyśleć.
1: I supermoce z naszej playlisty tutaj antenowej.
0: Na przykład.
1: W tle. Świetnie, załatwiam.
2: Byłaby drużyna stali, drużyna stilonu, drużyna warty, drużyna stilonu szachowego.
1: Tak.
2: I siatkarskiego.
1: Mhm. To już pięć, tak?
2: No chyba starczy, no nie? Jak tak na początek.
1: No a...
0: Nie, to musimy swoją drużynę wymyślać.
1: No tak. Drużyna Voxa.
0: Drużyna Voxa.
1: No. Pasuje? Pasuje. Już kolory mamy wybrane, wszystko elegancko, pod logo stacji i wszystko się...
0: Ale możemy tak, drużyna Voxa i możemy na przykład tak te pierwsze literki nazwy, na przykład V jako na przykład Victory, O jako...
1: Ojej.
0: Nie wiem, czy pojechać po angielsku, czy pomieszać. I tak, Victory, nie wiem, odwaga i, o kurczę, X.
1: No, a widzisz.
0: Yeah. Extreme. Ekstremalnie. A co nie na E, cholerka. Nie, na X. Coś by trzeba było pomyśleć, to już chyba w angielskim jakieś na X są pewne.
2: Ale to możemy
0: wrażenia.
2: Zmienić, przecież to jest gra, może być Extreme z X-em na początku. Kto się będzie tego czepiał?
1: No, my na pewno nie, bo
2: gracze i tak nie potrafią czytać.
1: No, tak.
2: Dobra, no to już mamy pewne zarysy i teraz od czego wychodzimy? Od czego wychodzimy? Gdzie ten nasz bohater zaczyna całą zabawę?
0: Najpierw myślę, że tak musi dojść do tego, że ten system, tak, ta sztuczna inteligencja przyjmuje tą władzę, więc musimy gdzieś
1: najpierw,
0: na tym szczycie
1: najpierw
0: chyba...
1: Najpierw filmowo musimy zacząć.
0: Tak, na tym
2: tak.
1: Pierdyknięcia.
0: Tak, czyli na tym właśnie szczycie, tak, gdzie jest tam cały, będzie zlokalizowany najważniejszy punkt w urzędzie, tak, wojewódzkim, na tym ostatnim piętrze, tak, coś tam, nie wiem, czy się iskrzy, czy coś się zmienia, czy ktoś przyjmuje, wyłącza wszystko i...
1: Nie,
0: takim głosem.
1: Ja to widzę w taki sposób. Jest piątek, godzina 19:42, powiedzmy, tak?
2: A ja bym zrobił 14:55, 5 minut przed końcem pracy w urzędzie.
0: A czemu piątek?
1: O, może być.
0: Środa na przykład.
1: Nie,
2: przed weekendem.
1: Przed weekendem.
2: Wtedy wiesz, ten ktoś, kto spowoduje wypadek, będzie już taki trochę rozkojarzony. Już będzie sobie myślał, piątek, piątunio, potem sobota, grillik, woda do picia i tak dalej, no nie?
1: Wycieczka na zawarcie.
2: No.
1: i.
0: No dobra, za 5-3, tak, bo
1: za
0: do 15.
1: Trzecia.
2: Może być nawet prezydent miasta.
0: A może nie, a może zróbmy tak 14:45, tak za 15, bo za 5 nieraz bywa, że już ewakuacja jest u pracowników i nikogo nie ma.
2: Dlatego mówię, że prezydent miasta, bo prezydent jak kapitan ostatni schodzi z pokładu, czyli z urzędu miasta by schodził.
0: To tak 14:45 bym obstawiał.
1: No to w końcu gdzie dzieje się akcja? W magistracie?
2: Ja bym zaczął w magistracie, a zakończył właśnie w urzędzie wojewódzkim.
0: No wszystko jest połączone,
2: bo to trzeba,
0: prawda?
2: Przejść jeszcze, tak jakąś ścieżkę, żebyśmy tej grze pokazali piękny Gorzów.
1: Tak.
2: Bo jak
1: i centrum musi być wtedy absolutnie nieprzejezdne, nie do,
2: rozkopane,
0: nie do przejścia. Coś,
2: tak, żeby nikt nie wiedział, że to Gorzów.
1: Tak, i trzeba będzie iść dookoła, albo przez właśnie Manhattan, powiedzmy Piaski z powrotem, albo przez most Lubuski, potem na obwodnicę tam i dopiero z tamtej strony zaatakować.
2: A zawarcie to będzie taki azyl,
1: tak,
2: gdzie będzie można odpocząć, coś sobie uzupełnić energię, tak, i tak dalej, no nie?
1: Znakomite.
0: Boże. Strasznie jesteście pod tym względem.
1: Jak nam to wszystko pasuje tutaj do koncepcji.
2: Znakomicie nam to pasuje.
1: Musi się zacząć filmowo, tak? Przerywnik filmowy. Na najwyższym piętrze magistratu stoi, powiedzmy, serwerownia i...
2: Ja bym zrobił, jeżeli mogę, to ja bym zrobił tak, że prezydent sobie coś tam na swoim smartfonie ogląda i coś mu wyskakuje,
0: nagle kibit.
2: Kliknij coś tam, tak? I prezydent tak klika i nagle się okazuje, że to właśnie to był ten demon.
0: Wirus.
2: Demon AI, tak, który przejmuje władzę nad miastem.
1: Zobacz w naszej okolicy, kliknij, czekają.
2: Tak, tak.
1: Zobacz. Albo darmowe bitcoiny, coś takiego.
2: O. Albo darmowe kepsy.
1: Kepsy? Prezydent lubi kepsy?
0: A kto nie lubi?
2: Kto nie lubi, no? Albo bułka z pieczarkami. O, bułka z pieczarkami.
0: Tak, bo to gorzowsko.
2: Bardziej gorzowsko będzie. No to na to każdy by się połasił.
1: Więc znakomite.
2: To jest takie dobre rozpoczęcie. Typowo gorzowskie.
1: Mm-hmm. No i
2: i się zaczyna, tak?
0: No i prezydent podnosi larum.
2: I wtedy pojawia się nasz bohater, czyli nasz awatar, który potem będzie sobie zbierał drużynę.
0: Ale to będzie na przykład, możemy tak uznać, że na przykład będzie to, tak sobie myślę, taki zwykły, przepraszam za określenie, szary urzędnik, który właśnie będzie próbował całą tą sprawę, całą tą aferę i awarię naprawić i po drodze tak zbierając ekipę.
1: Ale dlaczego urzędnik? No dajmy szansę.
2: Ja urzędników zamieniłbym w zombie.
1: Ja właśnie to samo, no. Niech to będzie okazja, żeby wizerunek poprawiła na przykład Straż Miejska. Niech to będzie strażnik.
2: Ale ze strażników też bym zrobił zombie.
0: Ale zombie, ale przepraszam was...
2: twardsze, to by takie stopniowalne.
1: Czyli bossy, tak?
2: Tak,
1: bossy.
2: Tak. No bo oni są tacy, wiesz.
1: Przekonałeś mnie.
2: Bardziej umięśnieni i wysportowani.
0: Ale ci zombie niby skąd się pojawią? Gdzie zostaną
1: znikąd,
0: zainfekowani?
1: Tak,
0: czym?
1: Jak? Oni się pojawiają. Znikąd wtedy, kiedy trzeba. Zawsze.
2: No to tych pierwszych przeciwników mamy już ustalonych, ale jeszcze musimy ustalić, gdzie rozpoczyna nasz bohater, nasz awatar. No bo nie w urzędzie, tak? Do urzędu to on chyba będzie musiał jeszcze wkroczyć, zrobić tam porządeczek.
1: To będzie etap pierwszy.
2: Tak, tak.
1: Etap pierwszy, powiedzmy prologu. No to może gdzieś blisko Gorzowa, gdzie trzeba będzie dojechać, prawda? I pokonać już pierwsze przeciwności losu. Coś łatwego.
2: Coś... Witnica i będzie stał na przystanku PKP.
1: Może być, być.
2: No, a tu pasuje. Pociągów nie ma. Nie ma i będzie musiał się jakoś zorganizować sobie ten transport.
1: No tak, no bo sztuczna inteligencja powyłączała pociągi zdalnie. Autobusy nie musi, bo nie ma u nas.
2: Mój Boże, to już się zaczęło przecież.
1: Tak.
2: To już się zaczęło na PKP Polregio.
1: Widzisz?
2: Widzisz? Musimy zareagować jakoś. Trzeba z jakiejś służby powiadomić na S.
1: Masz telefon?
2: Karolina na pewno ma.
0: tak, mam. Ta,
2: znowu pyka.
1: No, tak.
0: Tak, cały czas.
1: Nie pykaj, tylko dzwoń do no. Dzwoń po prostu.
0: Dryn.
2: No dobra. Karolina, dołóż teraz coś od siebie, bo zawsze liczymy na twoje eksperckie rady.
0: Aha. Powiem wam, że no okej, Witnica, dojechać może. No nie wiem, a propos, chociaż też hulajnogi są elektryczne.
1: Ale nie, nic, zero elektryczności.
0: No właśnie, bo...
1: Zero.
0: Myślę,
1: sztuczna,
0: że na przykład
1: inteligencja przejęła.
0: Gdzieś tam pożyczy od jakiegoś dzieciaka deskorolkę, na deskorolce dojedzie. I po drodze będzie zbierał jakieś bonusy, jakieś broń, coś, żeby móc wiadomo, przeciwstawić się, tak, potędze sztucznej inteligencji.
1: To może tak, pierwszy etap będzie polegało na tym, żeby gromadzić energię, bo wszystkie hulajnogi elektryczne są rozładowane, oprócz jednej, która ma zasięgu na 3 km i w ciągu tych 3 km trzeba będzie zebrać albo wyciąć jakąś jednostkę energii skądś, albo wykopać, po to, żeby dojechać do Gorzowa.
2: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To mi się podoba, bo to od razu wchodzimy tutaj w zeroemisyjność, ekologię. Uczymy ludzi, że energię trzeba oszczędzać, tak. Że to nie jest tak, że po prostu się do gniazdka i wszystko się włącza w światła i niczym się nie przejmuje. To już nie te czasy, nie te czasy.
0: Ale deskorolka jest eko, no. Co macie do deskorolki? Nie można na deskorolce dojechać siłą własnych nóg i po drodze właśnie zbierać albo mieć mapę, gdzie coś jest ukryte, albo składowane i się dozbroić?
1: Ale musimy edukować społeczeństwo.
0: No to spokojnie jeszcze wyedukujemy, przecież to nie będzie jeden poziom, tak?
1: No nie, ale... No. A jak ktoś do drugiego poziomu nie dotrwa, to kiedy zaczniesz edukować? Edukować trzeba już na samym początku.
0: Ale siła tak własnych mięśni jest najważniejsza.
1: No jest, jest.
0: Rzeczywiście. A jak nie znajdzie energii nigdzie, pokładów dodatkowych, jakichś składów, to co wtedy? Położy się. Będzie czekał na zbawienie. A tu jest
1: no to wtedy można
0: koncepcja. Deskorolka i drogę.
2: To może trzeba samouczek jeszcze taki zrobić. Tak jak w każdej grze, żeby tak małą taką przeszedł
1: inicjację,
2: takie małe zadanie i wtedy już tak naturalnie przejdzie do tego głównego zadania, które będzie przed nim stało.
1: Tak, tak.
2: Ja bym tam sortowanie śmieci jeszcze dołożył na 5 frakcji.
1: To w levelu numer 2, bo na razie jesteśmy na obrzeżach, jeszcze droga dojazdowa do Gorzowa, więc jak już tylko wejdziemy od strony...
2: Ale jakby tak jechał właśnie sobie hulajnogą, mhm, i patrzy, a tu rozwalona...
1: Styrta.
0: Altana śmieciowa.
2: Nie altana śmieciowa, śmieciarka. Mhm. Bo tam wiadomo, no to ona też była elektryczna i
0: siadła.
2: Demon sztucznej inteligencji przejął władzę. Kierowcy stali,
1: wysypało się wszystko,
2: stali
1: na
2: się
1: drogę.
2: Zombie i teraz on musi tutaj posortować.
1: Tak.
0: Nie. Ale to tak, no bardzo cenna uwaga, ale czy to nie będzie taka trochę strata czasu, że tu będziesz sortował, a sztuczna inteligencja będzie szalała i kolejne
1: chcesz
0: blokowała?
1: Chcesz powiedzieć, że sortowanie śmieci to strata czasu?
2: Karolina!
0: Strata czasu.
1: Od tej strony cię nie znałem.
0: Strata czasu w danym momencie w naszej grze, bo ja bym na przykład segregowanie śmieci zrobiła tak po wszystkim, jak trzeba będzie uprzątnąć miasto, magistrat
1: i inne. Ile to będzie sortowania śmieci, jak
0: no
1: już
0: właśnie,
1: oczyścimy magistrat?
0: Przy okazji będzie można się uczyć, nie?
1: To zalatuje...
0: Wejdzie w głowę.
1: To zalatuje jakimś, nie wiem, złą koncepcją, żeby zrobić porządek za wszystkim od razu.
0: No nie od razu, po kolei, ale kiedy
1: już
0: się zakończy akcja i będzie
1: Karolin.
0: Odzyskanie.
2: Ale
0: tak?
2: W tych śmieciach, jak tam będzie sortował, to może znaleźć właśnie...
1: Skarby.
2: Artefakty, które potem mu pomogą.
1: Tak.
2: No, baterie na przykład.
1: Sebastian, no znowu 2-1 dla nas, no. 2-1 zawarcie.
2: Niestety, Karolina...
0: Nie jesteście sprawiedliwi, nie
2: jesteśmy,
0: fair.
2: Jesteśmy bardzo nieprawda. Sprawiedliwi, bardzo fair, ale niestety nasze pomysły są lepsze.
1: No, nic na to nie poradzimy.
0: To już nie wam oceniać, to niech inni ocenią, które są lepsze.
1: No dobra, zgadzamy się, tak?
0: Nie.
1: Co do koncepcji, Sebastian, zgadzamy się?
2: Ja się zgadzam.
1: 2-1, po raz drugi już dzisiaj. Przechodzimy do levelu numer 2
2: tak,
1: dzisiaj, czy nie?
2: Już w Gorzowie jesteśmy.
1: Okej.
2: Okay. Już jesteśmy w Gorzowie.
0: Dojechał, posegregował, zdobył
1: Wieprzyce na dzień
0: energię.
1: Dobry.
2: Tak.
1: To jest
2: Gorzów chyba, tak?
1: Tak.
2: Przypomnij mi, to
1: tak,
2: bo tam
1: Wieprzyce,
2: dawno
0: tak,
2: nie
0: tak, zapomniałam,
2: byłem.
0: Że Seba tylko zawarcie znam.
1: No do Śródmieścia, do nas, do Wiedomia.
2: A po co więcej?
1: Gdzie my się mamy ruszać? Gdzie nam będzie lepiej niż na Zawarciu?
2: Tam jest azyl w naszej grze.
0: No cóż.
2: I w życiu. Bo gra jak
0: każdy
2: życie.
0: Każdy ma swój azyl. Dobrze. Zawarcie jest przyjemne, inne też osiedla fantastyczne. Okej, okay, i co? No drugi poziom, czyli już przejście do...
1: Wieprzyce.
0: A, w Wieprzyce jesteśmy. Mhm. Mhm. No ale co, z Wieprzyc
1: misją,
0: do urzędu.
1: I pierwszą misją, taką poważną, z bossem, tak, może być naprawa systemu komunikacji
2: tramwaje,
1: MZA.
2: Żeby jeździły, tak. Bo przecież symbol Gorzowa, tak. Tramwaj. A bez tramwaje, bez, znaczy Gorzów bez tramwajów, no to, to jak każde
1: to
2: inne
1: miasto.
2: To tak
1: jak tramwaj bez Gorzowa.
2: Dokładnie.
1: Masz rację.
2: Dokładnie. Tak, to jest świetny pomysł. Trzeba uruchomić tramwaje.
1: Mhm. To jest punkt numer jeden. I autobusy.
2: I od razu przekonujemy graczy do tego, żeby korzystali
1: z komunikacji, miejskiej.
2: Tak, bo
1: no to już jest drugi punkt dla... Tak, tak.
0: Ja bym tak poszła, no bo okej, tramwaje uruchomić, no żeby woziły ludzi, ale z kolei wiecie, no jak jest tragedia, katastrofa, Armagedon, no to nikt w tramwaj nie wsiądzie, żeby sobie podróżować, tylko bardziej jakimiś przejściami, ścieżkami, chyłkiem, gdzieś bokiem, zakamarkami, ale tak sobie pomyślałam, że może byśmy zrobili tak, że te tramwaje, wiecie, Transformers i się przeistoczyły w jakieś takie maszyny.
2: Genialne!
1: Fantastyczny pomysł. Karolina.
0: Dziękuję, dziękuję bardzo.
3: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
0: W razie potrzeby tramwaje przekształcają się w odpowiednie maszyny, no uzbrojone w różne... właśnie, nie wiem co dokładnie, ale pewnie jakieś działka, nie działka, armatki, ale one, tak właśnie się zastanawiam, po uruchomieniu właśnie przez tego naszego bohatera, żeby one działały na naszą korzyść, żeby one były dla naszym wsparciem w starciu właśnie z tą tak, sztuczną inteligencją i będą nam pomagać. No i teraz co? Linie numer 1 i 3 zmierza oczywiście gdzie? No do magistratu przy Sikorskiego, żeby tam
2: dobrze,
0: móc...
2: Dobrze, ale zatrzymajmy się. Czy już mamy linię na Jancarza?
1: No właśnie. W którym roku dzieje się akcja?
2: Czy przyjeżdżamy obok dworca PKP?
0: Suniemy prosto.
1: Suniemy prosto.
2: Czyli chcesz powiedzieć, że nie zdążymy do tego czasu wybudować linii na Jancarza?
1: A dziwicie,
2: jestem trochę rozczarowany. I mimo wszystko jestem trochę rozczarowany. No. To jest... Prezydent obiecał, że to będzie dynamiczna ostatnia kadencja.
0: No tak, tylko prezydent ma kadencję pięcioletnią i wiesz, Saba, może to tyle potrwać na przykład, a myślę, że nasza gra chyba będzie wcześniej.
1: No ale to chyba są jakieś plusy tej sytuacji, że te remonty cały czas się przeciągają, tak odbiegając od tematu, no bo przecież, patrzcie, no każdemu włodarzowi zależy na tym, żeby ludzie o nim pamiętali, jak już skończy, prawda? Więc można te remonty po prostu przeciągnąć za koniec kadencji naszego prezydenta po to, żebyśmy pamiętali, że on tutaj był i coś tutaj chciał zrobić.
2: Tak, tak. No.
0: Tylko, że to
2: ten
0: nie jest
2: dół,
0: pozytywne,
2: to jeszcze,
0: przyjemne.
2: Jeszcze
1: dlaczego nie?
2: Prezydent.
0: To gdzie?
1: Nie jest przyjemne?
0: No, przedłużanie remontów, ciągle trwające prace, rozkopany Gorzów, Muldy i te inne tam nierówności.
1: Ale za to będziemy tak wspominać na przykład w takiej sytuacji, gdyby te remonty się przedłużyły, in memoriam, tak?
0: Ale ja myślę, że pamiętamy świetnie już i będziemy pamiętać tak pływające płyty przy magistracie właśnie. Tak, remont już odbył się, został przyjęty, później został usterka zgłoszona i to jeszcze trwa, powiela się.
1: Ale to dobrze, to bardzo dobrze. To znaczy, że magistrat tym problemem żyje cały czas, że cała ulica
0: to, żeby
1: żyje.
0: Nie było problemów, to dopiero by było super.
1: Czy coś jest problemem, to jest kwestia subiektywnej oceny, prawda?
2: Niektórzy wszędzie znajdą problem.
1: No właśnie.
2: Nawet w pływających płytach chodnikowych.
1: A my w tym widzimy życie, po prostu.
0: Oj, życie, jakbyś tak nóżkę powichnął na tej pływającej płycie, to byś dopiero życie miał.
1: Ubezpieczyciel by się nie wypłacił.
2: No dobra, wracamy do gry, bo ja tu naprawdę jestem cały w nerwach. Tak mi ręce chodzą.
0: Chyba może ciśnienie zmierzymy.
2: Nie, lepiej nie. Mogłoby się okazać, że jestem jakimś okazem czegoś. Mm-hmm. I zaraz by chcieli zrobić jakieś badania. Jesteśmy w tym tramwaju.
0: Zmierzamy do magistratu.
2: Prosto, tak?
0: Si.
2: Po drodze, przypominam, jest zbułka. Zbułka z pieczarkami. Czyli budka. I to musi być jakiś taki kluczowy element na naszej grze.
1: Na naszej mapie. Tak zwany checkpoint.
2: Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby było inaczej.
1: Tak.
2: No, bułka z pieczarkami.
1: Słuchajcie, no jako, że nasz bohater będzie wymęczony już po tej drodze z Witnicy, to po prostu tutaj będzie mógł ładować energię, manę i trzeci element jeszcze jakiś trzeba wymyśleć.
2: Pieczarki.
1: I pieczarki.
0: Ja właśnie myślę, że te grzybki mogą odegrać istotną rolę, nie tyle żeby je zjeść, co na przykład
1: uruchomić wyobraźnię, tak?
0: Nie aż tyle, nie aż ten deseń.
1: Nie o te grzybki chodzi?
0: Nie o te grzybki chodzi, ale mogą posłużyć do tego, że właśnie, że trzeba je dowieźć do magistratu i będzie jakieś tam miejsce, w którym jakby one mogły się rozwinąć, bo jak wiemy, w różnych serialach i właśnie w grach, no grzyby no mają istotną funkcję, bo one potrafią właśnie wpiąć się do różnych systemów roślinnych, to mogą się wpiąć do systemu i zainfekować go.
1: O, Karolina.
2: Każdy twój pomysł jak złoto.
1: Jak złoto, ja to widzę.
2: Czyli ja jeszcze bym rozwinął trochę, że na przykład te bułki z pieczarkami, one by zamieniały urzędników zombie w urzędników.
1: Innymi słowy, w ozdrowieńców.
2: Ozdrowieńców. Dajesz taką bułę,
1: jeden kęs
0: i wraca do żywych.
2: I wraca. Mhm. I jest twoim kumplem. I załatwia ci sprawę poza kolejką.
1: O, widzisz.
0: Też dobry pomysł.
1: A to tak trzeba, czyli... tak, do urzędu?
2: Oczywiście.
1: Z bułeczką, z pieczarkami.
2: Bez,
1: tak?
2: To nie, w ogóle nie ma co podchodzić. Ma,
1: czyli czemu ty mi dopiero o tym mówisz dzisiaj?
2: Czyli jakoś ten... nie złożyło się.
1: No, jak zwykle.
0: Urzędnicze sprawy kiedy indziej do załatwienia, a
1: ale po... przy okazji możemy pozdrowić, nie?
0: Jak najbardziej. Ale a propos naszego bohatera, no to musi ten, no mieć trochę tych bułek, więc jakiś tam zasób musi być przygotowany. Mhm. Na przykład miał gdzieś tam być wykorzystany. No wiadomo, zaszła taka sytuacja, nie inna. Armagedon, więc takie na przykład jakieś... nie wiem, ile tych bułeczek się przyda. No, żeby było ich kilkadziesiąt i kto no, zabiera to ze sobą i jazda.
2: No tak, ma taki specjalny plecak, jak w każdym dobrym RPG-u. Można tam pomieścić co najmniej pół miasta.
0: O, no to super.
1: No, ale tak sobie pomyślałem jeszcze a propos tych pieczarek, to można, bo w każdej grze są misje poboczne, prawda?
2: To można, każda dobra gra powinna takie zawierać.
1: Tak. Można byłoby na przykład zahaczyć o Simsy i na przykład misja poboczna, zbuduj pieczarkarnię. O, żeby nigdy nam tych grzybków nie starczyło do ocucania urzędników, których jest bez liku w tej grze. No bo,
0: jasne, bo w rzeczywistości
1: tak nie ma. To jest skromna, sprawna kadra, która jest kompetentna, szybko i skutecznie załatwia wszystkie sprawy, prawda?
2: Prawda.
1: No, to co, pieczarkarnię stawiamy?
2: Tak, okay. Tylko trzeba jeszcze pomyśleć gdzie.
0: Baterie trzeba mieć do działania.
1: No może tutaj koło nas, koło Wildomu, to jest akurat tak, wilgotność, okej, okay, zacienienie też, tereny też się znajdą.
2: Choć nie widzę, że ty jesteś takim trochę ekspertem w sprawie pieczarek.
1: No, jestem.
2: Masz coś tam na boku?
1: Nie, na boku nie mam.
2: Na pewno.
1: Mam tylko na wprost
0: siebie. A przed sobą?
2: Chociaż na boku to boczniaki, tak?
1: Tak. Chociaż jak teraz tak pomyślę o tym, co ty tutaj stwierdziłeś, to byłoby to bardzo niegrzeczne, gdybym stwierdził, że naprzeciwko siebie mam, widzę grzyby. Nie?
2: Nie wiem, jak
0: dobrze, ja się za bardziej z boku, żeby nie było.
2: Ja chyba wyjdę. Po prostu. Albo znowu się topię w tło.
1: Rzeczywiście mamy tutaj taką niebieskawą scenerię. Sebastian dzisiaj też w niebieskawej koszulce, także jesteś na dobrej...
2: Tutaj jestem.
1: Na dobrej drodze jesteś. Dobra, słuchajcie, bo nasza fabuła się przestała rozwijać.
2: Właśnie. Myślę, że mamy tą... Jesteśmy obok bułki... Kurczę, blade. Mhm. Obok budki z bułkami, z pieczarkami... I już mamy prawie otwartą drogę do magistratu, ale chyba coś po drodze trzeba jednak jakąś niespodziankę naszym graczom przysposobić, bo co to by było, jakby tak od razu sobie przyjechali, no nie?
1: Tak, jest katedra po drodze.
0: Właśnie, i tutaj może być zadanie, znajdź wskazówki do zegara.
1: To chciałem właśnie powiedzieć, słowo honoru. I to będzie bohater dobrodziej.
2: Czy to nie za trudne?
1: No ale...
2: To już ja bym to dał na poziom ekspert.
1: Tak.
2: No, bo...
0: Ale to nie jest łatwa sprawa, to prawda.
2: Nie wiem.
0: Ale może jakoś specjalnie premiowana by była.
2: Moja wyobraźnia trochę tego nie obejmuje, przyznam szczerze.
1: No to...
2: Gdzie te wskazówki mogą być?
1: Wskazówki mogą się znaleźć na schodach donikąd, które trzeba będzie na przykład pokonać do góry, do parku, i w parczku będą wskazówki dotyczące rozgrywki dalszej. A przy okazji będą też wskazówki na zegar.
2: Widzieliście ostatnio schody donikąd?
1: Ostatnio
2: nie. Idealnie się nadają. Tam trzeba z maczetą
0: przyszedł. Tak, zarośnięte popachy.
1: No
0: tak.
2: Pięknie. To nawet nie trzeba specjalnie nic zmieniać.
1: No, zrobi się.
2: Bierzemy i wklejamy w grę.
1: Tak.
2: Idealna miejscówka.
1: No widzisz, poza tym fabuła nam się wydłuży, bo trasa też nam się wydłuży. No, nie lecimy prosto, tylko dookoła miasta.
2: Ten grat musi mieć co najmniej 35 minut, bo kto będzie zasiadał do 20-minutowej gry.
1: No właśnie. Właśnie. Zgadza się.
2: Szczególnie
0: no dobra, mamy wskazówki, mamy je, że tak powiem, do zgarnięcia i co? I wtedy do już do celu w sensie no pierwszego?
1: Właśnie się zastanawiam, czy
2: no najpierw trzeba je chyba do tej katedry zanieść, tak? I tam spotkać kogoś, kto może mieć jakąś cenną wskazówkę. Nomen omen.
0: Tak jest, właśnie.
1: Może ktoś duchowny, czy nie? Widzisz to, Sebastian? Widzisz to, Karolina, czy nie?
2: Ja wszędzie widzę zombie. Duchowny zombie? I byłem.
0: Ja nie, ja mam lepszy pomysł. Organista zombie.
1: Świetne, znakomite. Organista zombie, tak jest. Tak
2: i
1: jest.
2: Będzie czekaj, grał, tak będzie jest. Grał, tak, a ty właśnie. Musisz odgadnąć, co on gra.
1: Tak, na rozstrojonych organach. Fantastyczne, klimat zombie. Rzeczywiście, i po bułeczce. I po bułeczce z pieczarkami.
0: No i wtedy uzyskuje cenne informacje tak. do wykorzystania tak w pierwszym docelowym punkcie, obiekcie, czyli magistrat Przysikorskiego. Mhm. No dobra.
1: Pasuje.
0: I teraz co tam będzie się działo no. już w naszym pięknym ratuszu?
1: A planujemy jeszcze taki epilog w Urzędzie Marszałkowskim, tak? czy nie?
0: W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.
1: Wróć.
0: No tak, musimy tam dotrzeć na szczyt, bo tam jest koniec, final.
2: Ustaliliśmy tak, że właśnie tam trzeba będzie wejść na te 48 piętro. Mhm.
1: I to
2: bez windy.
1: Bez windy i schody zawalone, no to może po oknach.
2: I na każdym poziomie mały final boss.
1: Mały final boss. 48 final bossów. Ty wiesz, jak nam to wydłuży rozgrywkę, ile my zarobimy pieniędzy? Bo reklamy będziemy co 5 minut wyświetlać.
2: Tak, i żeby pokonać kolejnego, to trzeba będzie coś wykupić specjalnego.
1: Tak, mikropłatności. Znakomite. No niech ktoś powie, że my nie jesteśmy biznesmenami z krwi i kości.
0: Pełną gębą, że się tak wyrażę.
1: Z bułeczkami.
0: Z pieczarkami. Pieczarka. Cebulką.
1: Zgadza się.
0: Dobra, to co w tym magistracie najpierw naszym Gorzowskim? No co tam trzeba będzie zrobić?
1: Najpierw ochroniarz jest zawsze. Zawsze nas wita ochroniarz, tak?
2: Ochroniarz zombie.
1: Ochroniarz.
0: No i wręczamy mu bułeczkę.
1: Tak.
0: Albo wciskamy mu, no bo ochroniarz będzie pewnie unikał, a
2: tak,
0: my go
2: tak,
0: tam...
2: Bo to nie może być tak, że dzień dobry, bułka dla pana.
0: No właśnie, trzeba się trochę wysilić.
2: No wiecie, no zombie to jest, wiecie czym jest zombie. No jest
1: dwie taki... ręce, dwie nogi i jedna głowa.
2: Tak, taki prawie...
1: rozbiegany wzrok.
2: Człowiek, tylko że lekko już taki naczerpnięty zębem czasu, nie?
0: Taki w delirce.
2: Coś mu tam odpada, coś ten, najczęściej nos albo ucho.
0: Mhm. Wytrzeszcz oczu, nadgryzione właśnie ucho.
2: Popsute zęby i koniecznie chce gryźć. Mhm. Nas, najczęściej.
0: I takie dziwne kolory mają, nie? Takie blado, sino, jakieś takie zielono, brunatne.
1: I to właśnie w nas widzą te bułeczkę z pieczarkami.
2: Tak, a my mamy bułeczkę
1: z pieczarkami.
2: Najpierw Nelsona trzeba mu założyć, żebyś ten i bułka. Tylko, że jeżeli będziemy mieli drużynę, a też to zakładaliśmy,
0: tak.
2: to wtedy to może być łatwiejsze.
0: Obskoczymy.
2: Tak, ktoś będzie go trzymał, a ktoś będzie go karmił.
1: Oczywiście.
2: Bułką, tak.
0: I wtedy mamy wejście do magistratu załatwione. I teraz co? Gdzie?
2: Trzeba uwolnić prezydenta.
0: Tak, w gabinecie u siebie,
1: bo tylko
0: czy
1: prezydent
0: indziej?
1: Ma klucz.
0: Czy już poszedł do schronu?
1: To my mamy jakieś
2: a to trzeba
1: schrony?
2: Będzie go znaleźć.
0: Tak.
2: Trzeba będzie go znaleźć, no to nie możemy tak, no nie? Trzeba
0: no
2: będzie
0: tak,
2: szukać.
0: Ale musimy wiedzieć właśnie, jak poprowadzić tą grę. Czy on jest w gabinecie u siebie, czy właśnie w schronie. I szukaj graczu schronu, gdzie
2: może,
0: to jest.
2: Może tak być, że został w schronie i tam go skierowała ten demon, który przejął władzę nad naszym miastem. Mhm. Demon sztucznej inteligencji.
0: Dokładnie.
2: I tam pewnie zawsze przy tych drzwiach będą stały zombie, ale
0: kolejne
2: strażnicy. Zombiaki. Strażnicy miejsce zombie, czyli takie pakery.
1: Pakery? A czy kolor
0: czy
1: munduru
0: mówisz o
1: też się
0: mięśni?
1: Zmieni, czy nie?
2: Nie, no mundury
0: oni nie.
2: Nie
0: będą mieli mundur.
2: Tylko będą takie poszarpane.
0: Wystrzępione, no jak?
1: A wystrzępione?
0: A jak?
1: Jezus Maria. Strach zaparkować już w ogóle.
2: No nie, dlatego przyjeżdżasz tramwajem.
1: Okej, okay, dobra, to jest jakieś wyjście, rzeczywiście.
2: Bo wiesz, no bo jeżeli byś przyjechał samochodem, to oni by ci wlepili jeszcze mandat dodatkowo i game over.
1: Ze strażą nie wygrasz, człowieku. Choćbyś, nie wiem, jak się starał. O grze mówimy. O grze mówimy.
2: Cały czas tylko mówimy o grze. A jak już także ustaliliśmy, to jest gra edukacyjna i tutaj edukujemy mieszkańców,
1: natomiast
2: że warto korzystać z MZK.
1: Wszelkie podobieństwa do postaci rzeczywistych są przypadkowe w naszej grze.
0: Totalnie.
2: Jak najbardziej. Będziemy się tego trzymać. Nawet w sądzie trzymać.
0: Kurczowo.
1: Kurczowo. No dobra, no i co z tym prezydentem?
0: Trzeba go znaleźć.
2: Trzeba go odbić.
1: Wchodzimy do gabinetu prezydenta.
0: I go tam nie ma.
1: A na biurku tylko list do nas. I to będzie taki, taki moment, no nie to, że romantyczny, ale chwytający za serce. I w tym liście...
0: Wzruszający, Harrison, jaki romantyczny.
1: No tak, no ale to...
0: Wzruszenie.
1: No tak, no ale no, troszeczkę to jest w tym romantyczności. Ale... No czy ty jako kobieta nie chciałabyś dostawać takich liścików, że tylko w tobie nadzieja, że tylko ty możesz uratować drugiego człowieka i całe miasto przy okazji?
0: Wiesz co, to jest taka odpowiedzialność, że nie wiem.
1: No to... No ale jakbyś dostała taki liścik.
0: Ale to słuchaj, ale to co, prezydent.
1: Zdanie.
0: Ale prezydent zdążył napisać list?
1: Tak, tak nagle była.
2: To to jest w końcu prezydent.
0: Awaria,
2: tak.
0: I larum, i wiecie,
1: tak.
0: Całe systemy zaczęły się zawieszać, przyjęcie.
2: Bo prezydent
0: przez...
2: nigdy nie traci głowy. On wie, co robić w takich no i sytuacjach.
1: I w tym liście jest napisane wyraźnie, że najpierw pana prezydenta trzeba uratować, po to, żeby mógł dokończyć remonty, a potem miasta.
0: No nie odwrotnie? Bo jak nie będzie miasta, to remontu raczej nie dokończymy, nie?
1: No, nie, no wtedy się przedłuży. Wtedy dłużej będziemy.
0: Na wieki
1: się...
0: wieków!
1: Amen. Moim zdaniem to ma ręce i nogi wszystko, co tu wymyślamy. No dobra, no i idziemy do pana prezydenta, po pana prezydenta, który jest schowany gdzie? Bo w końcu tego żeśmy chyba nie ustalili.
2: Ale jeszcze trzeba będzie się przebić przez rzecznika prasowego.
0: Bo
2: on zawsze stoi jak taki Cerber i chroni. Chroni urzędnika
1: przepraszam.
2: Przed ludźmi.
1: Dobra, widzę to po raz kolejny. Po raz kolejny to widzę, tak. Przebijamy się przez pana rzecznika prasowego.
2: Oczywiście
0: dając mu bułeczkę.
2: Zombie, ale tak potem on nam pomaga. Jak już przestaje być zombie, no to jest bardzo pomocny.
1: A czy
2: wtedy
1: w tym urzędzie miasta ostał się ktokolwiek trzeźwy, o trzeźwym umyśle, czy nie? Czy cały urząd jest opanowany przez sztuczną inteligencję?
2: No, cały.
0: Tak,
2: na
0: cały.
2: Tym polega nasz okay. Quest, że musimy cały tutaj 500 urzędników uratować.
1: Aż 500 mamy?
2: Tak. To nie jest takie hop-siup. Dobrze, że nie musimy ratować wszystkich spółek skarbu miejskich czy innych instytucji, bo to by było kilka tysięcy. No ale to już chyba aż tak otwartej gry chyba nie zrobimy.
1: Nie?
2: Przynajmniej na razie.
0: No dobra. Inna, kolejna edycja.
2: Pierwsza część
0: to
2: będzie jeszcze tak troszkę skromniej.
1: To takie rzeczy w sequelu.
2: Tak, tak.
1: Inneko, PWiK.
0: No, Słowianka.
1: Oj, o Jezus Maria.
0: Jest tego, panie.
1: Ile tutaj opcji niewykorzystanych?
2: Słowianka, basen pełen rekinów zombie.
1: O.
0: I obok hala pełna wilkołaków na przykład.
1: Tak. Rzecz dzieje się zimą i wilkołaki trenują na łyżwach.
0: Na lodowisku. Bo w hali nie.
1: Nie, w hali nie.
0: W hali mogą pograć. W kosza.
1: W hali trenują niedźwiedzie. Zombie.
0: Albo kangurki.
2: Też zombie.
0: Tak jest. Słuchajcie, no dobra, idziemy po prezydenta.
1: Idziemy. Panie
0: tak
1: prezydencie.
0: Proszę się szykować. Proszę być gotowym.
1: Idziemy.
0: Nadchodzimy.
1: Idziemy po pana.
2: No, ale proszę się nie bać.
0: To w grze.
1: My z dobrymi intencjami przychodzimy.
2: I z bułką, z pieczarkami.
0: Z otwartym sercem.
1: Czyż może być lepsza reklama dla nas jako bohaterów? Nie sądzę.
2: O, pytałeś się, kto ten? To właśnie prezydent nie będzie zamieniony w zombie, dlatego on musi być, dlatego te wszystkie zombiaki go do tego miejsca odosobnienia
1: tak
2: schowały.
1: No i gdzie to jest? Gdzie umieszczamy tę postać?
2: No to chyba tak, faktycznie przecież pod urzędem są specjalne schrony przeciwatomowe i tam byśmy umieścili prezydenta, bo to jest dodatkowa trudność. Przebić się przez taki schron to też nie jest proste, wypełnione w dodatku jeszcze strażnikami miejskimi zombie.
0: Do tego różne zabezpieczenia, bo przecież sztuczna inteligencja wszystko używa, co jest możliwe, więc to nie takie hop-siup.
1: Okej, okay. Czyli po ciężkiej walce, w ostatniej chwili.
2: Basen z piraniami zombie.
1: Tak. Plus w tych chaszczach, w tych okopach węże.
2: Zombie.
0: Nie, to już troszkę
1: Karolina
0: troszkę
1: się łapie za głowę.
0: Wszędzie zombie, wszędzie.
1: No bo jesteśmy u źródła jakby problemu, tak?
0: No może jakieś wampirki.
1: Wampirki
0: już nie
1: to...
0: idźmy. Pojedźmy szerzej gatunkowo.
2: To będzie w drugiej części.
1: Tak. Sequel.
2: Nie możemy tak od razu się wypstykać. To...
0: Okej, czyli wszyscy
2: to i tak będzie
0: zombiaki
2: kosztowało grube miliony.
0: Okej.
1: To musi nam się zwrócić. Tak jak czasami bułka z pieczarką. Nie masz. To się wytnie. No dobra. Prezydenta mamy. Załóżmy, że misja zakończona sukcesem.
2: Tak, i prezydent dołącza do naszej drużyny.
1: Do naszej bandy.
2: I nam na pewno pomoże wtedy bardzo, razem z rzecznikiem prasowym.
0: Tak jest. I teraz musimy dotrzeć do źródła.
1: Źródło rdzeń tej sztucznej inteligencji
0: tak
1: jest na ostatnim 48 piętrze.
0: Luwu przy Jagiellończyka 10.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
19: Światłowód od Play.

0: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
1: Tak, i jak ktoś miał to dobrze opanowane, to był systemem Morsa w stanie normalnie wysyłać pełne komunikaty jakby tymi strzałkami, nie?
2: Nawet z Marcinem mamy takiego znajomego, który był mistrzem tych strzałek, miał na imię Mateusz.
1: Tak.
2: Pamiętam, że to była legenda.
1: Potrafił przez rok nie wydać ani złotówki na telefon, ale być świetnie skomunikowany z każdym.
2: Facet jest tak mocny w te klocki, że przez rok potrafił nie wydać złotówki, kropka, koniec zdania.
1: Operatorzy go nienawidzą, nie?
2: Zobacz, jak zobaczymy.
1: Tak, tak. A tak, to też były czasy, że można było dzwonić na czyjś koszt. To też był fajny manewr.
2: Był. Nie wiem, czy jeden operator wciąż nie ma takiej opcji. Znaczy oczywiście tam chyba przy kartach, czy przy miksie, tam jeszcze są takie pozostałości dawnego systemu, że tak się wyrażę.
1: No.
2: Ale kiedyś tak było. Tak było. Do rodziców tak się dzwoniło konkretnie.
1: Kurde, i ten, pamiętam, był pakiet za 5 zł, 20 MB internetu i wtedy jeszcze równolegle było bardzo popularne gadu-gadu na telefonie. Ty, Miki, chyba korzystałeś z tego, nie?
3: Z gadu-gadu? Kurczę, nie pamiętam, czy na telefonie.
2: Na stacjonarce. Ja tylko na stacjonarce.
1: Bo tak, bo to była w ogóle rewolucja. Miałem wtedy Sony Ericssona K510, co miał zawroty 1,3 megapiksela aparat i właśnie 20 megabajtów. No i właśnie za te 5 zł było 20 mega, na którym można było poszaleć na gadu-gadu przez jakieś 2-3 tygodnie pisać, nie?
3: No
1: więc
3: tak.
1: Jakby chodzi o to, że my dzisiaj, to jest takie dla mnie w ogóle, to jest taki fenomen, nie? Że my dzisiaj te usługi mamy po prostu praktycznie za darmo. A komunikować nam jest się coraz trudniej.
2: Coraz mniej umiemy.
3: Przeniosła się ta komunikacja może, nie? Tam bardziej w te sfery cyfrowe, nie? Na pewno w tej mierze.
2: No to na sobotę, czy nie powiedziałbym, że gadu-gadu nie było cyfrowe, nie? Ale mam wrażenie, że ten kontakt w ogóle jakoś zanikł. Ludzie się jakoś boją relacji w ogóle, nie? Podejmować.
1: Dlatego złapmy się za ręce po prostu teraz.
2: Nie, no za daleko, panowie. Kurczę, no chyba, że się przesiądziemy, ale to kabel musisz dalej pociągnąć.
3: Ten kabel się zepsuje, jak będę słyszał nic.
2: No, ale...
1: Więc tak, no tak się trochę... Fajnie, że w ogóle się tu możemy spotykać, bo wiecie, za 5 lat, jak będziemy nagrywać audycję, to w ogóle zdalnie, albo wyślemy swoje awatary AI i one do nas będą mówić.
2: Zobaczymy, czy tak nie będzie. No,
3: masz instrukcję, co chcesz powiedzieć mniej więcej.
1: Tak.
2: Nie wiem, czy widzieliście kiedyś film Surogaci bodajże z Bruce'em Willisem. Nie wiem, czy taki dokładnie był tytuł, natomiast tam był taki koncept, że ludzie siedzieli w swoich domach, oni mieli takie stacje, z których kierowali swoimi robotami i tylko one wychodziły na dwór. I jak pierwsza osoba faktycznie tam po latach wyszła żywa na dwór, to był szok, nie?
1: No tak,
2: zaczęła dowiadywać się, jak wyglądają ci ludzie, którzy sterują swoimi perfekcyjnymi, gdzieś tam wypuszczanymi robotami. No nie wiem, czy to nie jest taka dosyć prawdopodobna koncepcja przyszłości.
3: Kto wie?
2: Zobaczymy.
1: No właśnie, drodzy studenci, drodzy uczniowie, kiedy wy dzisiaj odrabiacie lekcje i wam ChatGPT mówi, co to jest mitochondrium, albo to tam było z tą bitwą pod Grunwaldem, to my musieliśmy na Google szukać, nie? Jakby tak. Radzić sobie z tym nieporęcznym indeksowaniem i tak dalej.
3: I tych wyników było mniej, nie?
1: Tak, tak. Za komuny teraz, to było lepiej.
2: Teraz 9000 na każde randomowe słowo. No. Takie, kto jeszcze mógł pisać o tym tam AX, nie?
1: Ale powiedzmy. Słuchajcie, ale to jest rewelacyjne. Ja kocham za to nasz ukochany system, bo on jest taki dziurawy po prostu jak dziewczynka na polu minowym, że dzisiejszy system działa w ten sposób, że uczniowie odrabiają prace domowe, wykorzystując sztuczną inteligencję i uwaga, nauczyciele korzystają ze sztucznej inteligencji, sprawdzają te prace domowe i zobaczcie, jak to jest piękne.
2: Jedni i drudzy nie mają racji, jak się okazuje, że jest bzdura na bzdurze w ogóle.
1: To jest po prostu genialny system, no w tym momencie po prostu sztuczna inteligencja to jest nasz taki zdalny mózg. To jest takie piękne, rozumiesz? Ty możesz po prostu całe życie dokulać się gdzieś tam do celu, jako po prostu jakby nie używając ani tej komórki mózgowej, bo masz to AI, które ci powie: Konradzie, jest czerwone światło, stój. Jest zielone, idź.
2: I takie weryfikacja Green Simona na czerwono, to nie on.
1: Tak.
2: I weryfikacja Mureni, nigdy więcej nie zapraszać.
1: Więc nasz system edukacji jest fajny. Jest motorem innowacji.
2: No to a propos edukacji, no to mam nadzieję, że studenci Wydziału Technicznego AJP nas słuchają jakby w Gorzowie, no bo mają całe pole do popisu, nie? Żeby
1: tak,
2: to rozwijać.
1: Tak,
2: żeby
1: tak.
2: To było jeszcze doskonalsze. Ja wczoraj trochę się przeraziłem. Nie wiem, czy to jest dobre słowo. Oglądałem taki filmik, gdzie facet po prostu był Morganem Freemanem, nie będąc nim, nie? Idealne dopasowanie twarzy, idealna jakby ta konstrukcja głosu i to było nagranie na żywo, jakby jeden do jednego. I faktycznie, gdyby mi puścił tylko ten filmik z góry, który jakby zmontował sam Morganem Freemanem, to nie uwierzyłbym, że to nie jest on.
1: Dlatego my idziemy
3: z duchem. Awatar, tak? W tym kontekście.
1: Tak, że to było jak nagranie jakiegoś losowego gościa, tego był odłożony Morgan Freeman, dlatego my wychodzimy naprzeciw jakby tym niebezpieczeństwu dzisiejszego świata i dlatego my zawsze na początku audycji wszyscy się weryfikujemy.
2: Tak, tak.
3: Ogólnie z takimi Sorki awatarami jakby też jest coś takiego, że ciekawe, kiedy może być jakaś pierwsza, większa afera, na przykład, że zostanie wyemitowany ktoś decyzyjny, mówiący coś, co nie jest prawdą i zanim się wszyscy pokapujemy, że to nie jest prawdziwe, to może wywołać jakieś tam panikę, efekty. Nie?
2: No w aktualnym, burzliwym okresie jest to dosyć, tak, to co mówisz, jest dosyć niebezpieczne, ale to nie jest tak, że takie schemy się nie pojawiają, no bo już, tak, są jakieś filmiki na Facebooku, tak. Można znaleźć i tak dalej, gdzie po prostu przez AI ktoś się potrzeba pod bardzo znaną osobę i nagle ogłasza konkurs, tak, żeby mu przelewać pieniążki, no bo na pewno macie zagwarantowane tam wygraną Lamborghini, powiedz.
1: Przecież kurczę,
2: to się dzieje codziennie.
1: Tak,
3: już. Ale też wyobraźmy sobie, że na przykład ktoś, nie wiem, hakuje fale radiowe, czy tam właśnie transmisję telewizyjną i robi to tak prawie, że live. Nie chcę tutaj sprzedawać patentu nieodpowiednim ludziom, ale...
1: Zostawcie to Maurycie w spokoju.
2: Proszę wyregulować to odbiornik.
3: Tak, ale no...
1: No generalnie ja myślę, że to za chwilę będzie tak, że to za chwilę wnuczkowie będą musieli się podszywać pod skamerów, żeby udowodnić swoim babciom czy dziadkom, że to są oni, nie?
2: Żeby w końcu dostać tego pieniądza, no
1: tak,
2: żeby tak będzie łatwiej.
3: Bo tych wnuczków tak dużo ostatnio.
1: No już tych wnuczków to się narobiło jak cholera, nie? To jest
2: babcia zapomniała, ile tych wnuczków miała. To jest 10 w tym tygodniu.
1: Babcia miała rozmach, nie? Ale no czasy są fajne pod tym względem, bo z drugiej strony my na przykład jakbyśmy w liceum gdzieś tam ostatnio, to było... Raptem.
2: A co wy ostatnio robiliście w liceum?
1: O Jezu, stary. Wszystko.
2: Doprecyzujmy szybko.
3: To jest złe pytanie, bo sobie wtedy uświadomiłem, że to już nie było 5 lat temu, tylko trochę więcej.
1: Znaczy,
3: nie?
1: To jest złe pytanie, ale w dobrą godzinę, nie? Tak. I generalnie chodzi o to, że my wtedy, jak na przykład myśleliśmy o tematach, nie wiem, sztucznej inteligencji, to tak było bardziej na zasadzie,
2: science
1: że...
2: Science fiction typowo.
1: Tak, tak. No. Znaczy nie tyle, że science fiction, tylko że w ogóle my albo tego nie dożyjemy, albo to będzie w takiej formie, że to będzie tylko dostępne dla jakiejś takiej wąskiej grupy ludzi.
2: Tak,
1: nie?
2: Nagle masz 10-15 lat i...
1: No. A dzisiaj tak naprawdę po prostu dosłownie każdy nie jest w stanie wejść w neta i wiesz, na przykład sobie znaleźć przepis na gołąbki. No kurde, no rewelacja. Jesteśmy zagrożeni.
2: Jesteśmy zgubieni.
1: Więc generalnie pod tym względem wow, że te wszystkie wizje, które kiedyś były przekazywane przez popkulturę, przez nawet nauczycieli, dzisiaj one no, po prostu są, nie? I ja tam nie mogę się doczekać po prostu, jak zwierzęta dostaną takie urządzenie, będą im podczepiane, że zwierzęta będą gadać. To sobie wyobraźcie, jak te psy będą szły po ulicy, będą mówić, co tak naprawdę myślą, nie?
2: Jeź, jeź, jeź, jeź. Takie, jesteś zatrzymany.
1: No.
2: Dobra.
1: Koniec. Szymona nie ma, więc...
2: Znaczy, no nie wiemy, gdzie... Wiemy, że jest we Francji, nie wiemy, w którym areszcie. Tak?
1: A on szła pewnie, nie? Ale... Tak, generalnie pozdrawiamy Szymona z Francji.
2: Szymon... Na pewno nas słucha tak, na 100%. Tak, bo we Francji nie ma nic lepszego do roboty, także...
1: Tak. Więc pozdrawiamy Szymona, który jest we Francji, jest fajnym gościem i właśnie tam zażywa słońca oraz francuskich piękności.
2: Okej. Okay. Terytorialnie.
1: To brzmi ciekawe. To drugie żartowałem.
2: Nie, no przecież...
1: Bo nie.
2: Okej, okay, musicie się domyślić.
1: Relacja już się odwiedzi.
2: Wasza gorzowska reprezentacja we Francji jakby czyni przygotowanie do Mistrzostwa Europy.
1: No bo tak, bo czymś... tak, no właśnie, bo tak jak mówiliśmy ostatnio, my tam zamierzamy otworzyć filię Gorzowa, tak? Żeby Gorzów nie był tylko w Lubuskiem, Gorzów Wielkopolski tylko w Lubuskiem,
2: tak,
1: tylko że Gorzów
2: Wielkopolski. Tak, Paryż podobno.
1: Tak, tak, kurde. Tak, tak, więc on będzie nazywał Gorzów Wielkopolski i on będzie już taki...
2: Oui.
1: I to będzie, wiesz, na tych siedmiu górach będą winniczki normalnie, będą ślimaki, będą krosanty.
3: A są jakieś winniczki u nas, jakaś jedna jest, gdzieś ostatnio trafiłem.
2: Jakaś jedna winniczka.
3: Tak, tak, no.
2: A są winniczki.
1: No to skończymy na winniczkę.
3: Wino gorzowskie normalnie.
2: Tak, tak, no i ty
1: nazywa się Komandos.
2: Tak, wspominki. No dobra, ale z alkoholu już zajęliśmy, bo naprawdę skasuję.
1: No cóż.
2: Ale ja we Włoszech na przykład mam jedno miasto, które może być kandydatem na franczyzę Gorzowa. Też ma 7 wzgórz podobno. Takie możecie kojarzyć.
1: Okej.
2: Remus Romulus. Takie.
3: Coś było.
2: Taka sytuacja.
1: A to jest Galia, tam gdzie ten.
2: Asterix i Obelix się dzieje. Tak jest, podbili.
1: No więc generalnie słuchajcie, zarąbiście, nie? No i co? Co to tam dalej mamy?
2: To może trochę uratuje biednego Marcina, który chwilę się przeciął i jego sztuczna inteligencja już tak nie funkcjonuje.
1: Tak, tak.
2: Mikołaj, powiedz kilka słów o sobie, no bo wiadomo, że ty jesteś z Gorzowa, przynajmniej chodziłeś do gorzowskich szkół, ale Marcin sprzedał mi jedno insiderskie info o tobie, więc teraz cię skompromitujemy. Żartuję, że ty jesteś w zasadzie jakby, jak to się ładnie nazywa, nomadą informatycznym, nie, to się...
3: Cyfrowym nomadą.
2: Cyfrowym nomadą, tak, właśnie. Teraz teraz mi się zacięła sztuczna inteligencja. Przepraszam, proszę doregulować te odbiorniki. Powiedz, bardzo banalne pytanie, ale odpowiedź może nie być prosta. Na czym to w zasadzie polega, tak żeby nasi gorzowscy słuchacze wiedzieli, że w zasadzie też tak mogą żyć, bo to jest coraz popularniejsze.
3: Tak, właśnie to często się okazuje, że wiele osób też tak może żyć, nie wiedząc o tym.

0: wtedy to nie było jeszcze aż tak popularne w ogóle. I sami po prostu zdecydowaliśmy, że tak zrobimy, no i wybór padł na Tajlandię w ogóle jako pierwszy kraj, nie? Czyli daleko też, coś takiego nowego.
1: Potem kawałek tym MZK trzeba dojechać.
2: Tak, tak. To... No, kobiety trochę niepewne są, ale...
1: Okay. One są pewne, to my jesteśmy.
0: Tak.
1: Pośmialiby się.
2: No, ale Tajlandia super kierunek generalnie, tam mają tako, tam są gangi małp. Drodzy Państwo,
0: no.
2: Tak.
1: Słyszałem o czymś takim, widziałem filmiki faktycznie, tam porachunki w ogóle jakieś z psami mają i tak dalej.
2: Pytanie na jakiej
1: stronie, nie? Mówię, w sensie nie mówię o żadnych służbach mundurowych, mówię o psach, w sensie faktycznie psach biegających po ulicach, nie? Dobra, wciąż jest dwuznacznie.
2: Ale powiem tak, jeśli chodzi o małpy, jest taki temat, nie trzeliście Humanzi. To jest taka hipotetyczna...
1: Doprecyzuj, nie wiem czy chcę, ale doprecyzuj.
2: To jest taka hipotetyczna jakby istota, która jest dzieckiem człowieka i małpy. Bo jest to teoretycznie możliwe i był nawet człowiek, który to testował. I nie udało mu się. Nie wnikam, jak wyglądały procedury, ale jest to ciekawy koncept.
1: No właśnie, jednak chyba nie chciałem o tym wiedzieć.
2: Ale słuchajcie, bo to jest ciekawy koncept takiego filozoficznego punktu widzenia, no bo jeśli to jest z jednej strony dziecko zwierzęcia i człowieka, to czy powinien mieć prawa takie jak człowiek, czyli powinien mieć PESEL, powinien mieć prawo wyborcze i tak dalej, czy powinien być jak zwierzę, czyli powinien na przykład być chroniony w jakiś sposób, ale też żyć w zamknięciu i pewne wykluczenie.
1: Nie mów hop, bo są środowiska polityczne, które obiecują wprowadzenie PESEL-a, także uważałbym. Zaraz się okaże, że w zasadzie to wszystko zostanie wyrównane, prawda?
2: Może tak być, ja na przykład ja wierzę, że my dożyjemy czasów, że psy zwiększą swój udział na rynku pracy, bo już teraz tak jest, nie wiem czy widzicie, że psy normalnie pracują.
1: Znaczy tak, no jako opiekunowie, stróżowie, jako...
2: Na lotniskach też czasem
1: nie
2: pracują.
1: Nie? Tak, tak.
2: Generalnie jakby jest dla nich...
1: Podpadnę.
2: Jest dla nich robota i jakby to też takie rodzi w sumie dalszy tok, że na ile my możemy te zwierzęta cywilizować, żeby one zaczęły zajmować coraz to kolejne jakby stanowiska, zwłaszcza, że są bardzo miłe, są przyjazne, są miękkie w dotyku.
1: Powiem ci tak, mam od 2 miesięcy szczeniaka. On by nawet nie potrafił się jej wyprowadzić na spacer, tak to ujmę, nie?
2: No słuchaj, jakby, no.
1: Jeżeli on ma być, nie wiem, dyrektorem jakiejś firmy, to wszyscy jesteśmy zgubieni.
2: Ja myślę, że to w niektórych sytuacjach to byłoby bardzo dobrze. To nawet mogłoby przedsiębiorstwo po prostu rozkwitu dożyć.
1: W przypadku niektórych spółek Skarbu Państwa pewnie to by była dobra zmiana.
2: Znaczy, no słuchajcie, no ja wiem, że nasze pokolenie to było pokolenie, że jak wózko w ogóle jeździło, to samo się nogą odpychało, nie? Że rodzic nie musiał wyprowadzać, nie? Ale no... Ja mam taką teorię, taka troszeczkę kontrowersyjna, że pies jakby miał prowadzić konto w social media.
1: I tym pozytywnym
2: jakby pies miał prowadzić konto w social media i za każde jakby lajki dostawałby jakąś tam przekąskę, którą bardzo lubi, to ja uważam, że ten pies byłby w stanie nauczyć się robić w taki sposób te treści, żeby dostawać jak najwięcej lajków. Bomby za to miał bezpośrednio...
1: No tak, pies generalnie tak się uczy, sam próbuje tak kombinować, żeby po prostu załapać się na tego tam szlaka.
3: No mógłby być dobrym influencerem też.
2: Tak.
1: Wiele psów w zasadzie jest. Tak, no przecież no ile macie kanałów o kotach, o psach, no to tak naprawdę oni są głównymi bohaterami, a nie ludzie, tak? Oni tylko nagrywają.
3: I zarabiają całkiem niezłe pieniądze.
1: No tak, i jakby ludzie też. No,
2: także. No właśnie o to chodzi, że ten pies czasem ma więcej charyzmy, bo on, okej, nic nie mówi, ale nie, merda ogonem, nie, skacze jak szalony, gdzieś tam jest w stanie skoczyć na 3 metry i dotknąć nosem sufitu, nie?
1: A mój to robi bez smaczków.
2: No, a ty tak nie umiesz na przykład, nie?
1: Znaczy, nie widzę ku temu podstaw. Zazwyczaj.
2: Więc ja wierzę, że zwierzęta staną się nieodłączną częścią naszego społeczeństwa, że później będzie nawet taki etap, że psy powiedzą dość niewoli, dość chodzenia na 4 łapach, dość smyczy, nie? Niech żyją psy, nie?
1: Robi się trochę postapo, nie? Tym planetę małp.
2: No. I planeta psów, nie?
1: Planeta psów.
2: Ja akurat nie mam psa, generalnie. Stoi na przeszkodzie to, że moja kobieta ma uczulenie na sierść, ale mamy za to, uwaga, agamę brodatą i gekona orzęsionego.
1: Byłem kiedyś u ciebie, widziałem jakieś zwierzęta, nie pamiętam, co to były za zwierzęta. Nie wiem, czy to już były. Te.
2: One też się już nie pamiętają.
1: Bardzo dobrze.
2: Ale miło się gryzło. No i chodzi o to, że gekon i agama, one się rządzą zupełnie innymi prawami. One nie są ssakami, one są zmiennocieplne, więc na przykład w praktyce ta agama ma coś takiego, że ona nagle ma taki strzał, nie? Nagle po prostu wybiega po prostu ze swojego terrarium, nie? Biegnie. I stopnie. I tak potrafi na godzinę po prostu stanąć i nic nie robi. Dopóki się na przykład nie ruszysz, ani jakoś nie dostarczysz jakiegoś bodźca

0: aktywującego, to ona po prostu zamienia się w kamień. Bo ona akurat tak stwierdziła, że dobra, tyle już wystarczy, nie? I na przykład raz tak siedziała mi na kolanach, nagle coś ją tak podnieciło, chyba, nie wiem, dźwięk ptaka za oknem, po prostu zeskoczyła mi z kolana, biegnie i zatrzymała się przed terrarium na pół godziny. I to jest takie po prostu fantastyczne, bo te zwierzęta zupełnie inaczej działają niż ssaki. Ssaki są takie, że wiecie, pieska na przykład przytulicie, znaczy nie, w ogóle na niego spojrzycie, to on już merda ogonem jak cholera, jak go pogłaskacie, to już jest waszym najlepszym przyjacielem do końca życia. Tak, to on już jest wasz po prostu, nie?
1: Jest już w innej galaktyce.
0: A gamę możecie przytulać 10 lat i ona ma was tak samo wiecie gdzie? Jak na samym początku, nie? Po prostu jesteście jej totalnie obojętni.
1: Terrarium.
0: Tak, ale wygląda fajnie, czasem dzieje ogniem i zrzuca skórę.
2: Czyli to jednak prawda.
0: Tak, zrzuca skórę jak...
1: Nie tylko Marcin w tamtym domu sieje ognie.
0: Tak, znaczy no, to tylko w piątek, nie? No, ale więc jakby ktoś na przykład zastanawiał się jakąś alternatywą, bo jest alergikiem, wiecie o co chodzi, no bo kotki są fajne się robi z nimi zdjęcia, robią sztuczki i tak dalej, czy tam pieski, ale czasem no, są tacy ludzie, którzy mają z tym problem. No to polecam Agamę, jest łatwa w utrzymaniu i jest całkiem przyjazna, ale niestety ma was gdzieś.
2: No i czasami możesz zapomnieć o tym, że ją masz, nie? To jest, mam wrażenie, taka wada.
0: No cóż.
2: Marcin, jak często to się zdarza? Widzę twoją minę.
0: No słuchajcie, no... Czasem trzeba też... zniknąć.
2: Ale ty też znikasz, tak?
0: Znaczy, u mnie to chyba jest na odwrót, nie? Raczej jest mnie coraz więcej tutaj, nie?
1: Więc... A to takie tradycyjne jojo, tak zwane.
0: Tak, za 10 lat się spotkamy, to wiecie, to będziemy musieli wziąć głębszy wdech, żeby tu się zmieścić ze mną, nie? No, ale... Ale tyle, no. No powiedz coś, Mikołaj, o tej szkole, co tam jeszcze było?
3: O szkole? Tak. Jeszcze liceum mieliśmy fajne chyba, nie?
2: A, no przecież wy jeszcze razem do liceum chodziliście.
0: Tak, to było...
2: No to musimy to poruszyć.
0: To był Puszkin.
2: Dobrze, to tak.
3: Puszkin, no.
0: Puszkin, ja powiem wam...
1: O, to jest szkoła Pumem.
3: Tak. Ale nie wiem jak ty, ja na przykład niesamowicie dobrze wspominam okres liceum.
0: Tak, ja też, chociaż uważam, że na przerwach międzylekcyjnych osiągnąłem więcej niż na lekcjach.
3: Też tak może być.
0: Tak, bo to chodzi o to, że te społeczne kwestie, tam kurde takie więzi się zacieśniały, tam pierwszy raz się człowiek uczył grać na gitarze Californication, później chryzantemy złociste, później wehikuł czasu, no po prostu tam wiosło szło w ruch, subkultury się tam budowały, byli outsidersi, wtedy jeszcze byli hipsterzy, dzisiaj już hipsterów nie ma.
2: No tak, to już jest zbyt powszechne pojęcie, tak. Więc hipsterzy zgodnie z prawami natury musieli zniknąć.
0: Tak, dokładnie, no po prostu jak według Darwin mistycznej teorii ewolucji, no nie ma już hipsterów, teraz są alternatywki. No i co tam, byli jeszcze byli piłkarze, nie? Czyli to byli tacy chłopaki, którzy wiadomo, byli największymi fejmami w szkole.
2: No to
0: nie?
2: Jak amerykański high school trochę.
0: Tak. Po tym względem
3: się
0: tak.
3: Kojarzył właśnie Puszkin, tak najbardziej
2: Puszkin
3: dostępny.
2: I Przemysłowa, mam nadzieję, że mnie nie pobijecie, no bo to zawsze ta największa konkurencja z jedynką i dwójką, ale właśnie Puszkin i Przemysłowa to przede wszystkim chyba są takie licea w Gorzowie, w których była taka amerykańska kultura.
3: No,
2: troszeczkę.
3: Tam też te derby zawsze, na przykład nawet ostatnio widziałem na hali chyba naszej, nie?
2: W arenie już grali.
3: Na arenie, sorry. Tak. I ja byłem w ogóle pod wrażeniem, że to serio wyglądało jak z tych takich właśnie w Stanach
2: filmów. Tak, pełne trybuny w zasadzie. Dosłownie, i tak dalej. Wszyscy w koszulkach,
3: to już za naszych czasów.
2: No, kiedyś
3: to było fajne, ale teraz to weszło w ogóle jeszcze na lepszy poziom, nie? Tam są oprawy, no super. Liderki widziałem też są, że to jest takie, faktycznie każdy element jest, nie? To jest naprawdę dopracowane.
2: Tak, słyszałem, że dyrektorzy obu szkół już nawet mają program kosmiczny, żeby kolejne derby na Księżycu zagrać.
0: Tak. Ja czekam,
3: no.
0: Ja się mają w Gorzowie Koloseum wybudować, ja tam się nie mogę doczekać.
2: Tylko kolejne 7 wzgórz.
0: Tak. Wtedy te wybory prezydenckie to będą naprawdę krwiste.
2: Ale to już kiedyś poruszaliśmy, tak, że to potrzebna jest weryfikacja prezydenta.
0: Tak,
2: jeżeli ktoś nie umie nas obronić przed lwem w Koloseum, no to jak ma obronić Gorzów?
0: Co nas nie zabije, to nas wzmocni, no po prostu, nie? Ale w tej kulturze szkolnej fajne było też to, że było dużo takich fajnych, inteligentnych osób, że nawet może w szkole tak wyniki w nauce nie były super, ale było dużo takich wspólnych tematów, zainteresowań, że ci ludzie mimo tego, że nie chcieli się uczyć tego, co narzucali nauczyciele, no to chcieli mimo wszystko się rozwijać. Chcieli się po prostu jakby czegoś uczyć, więc dużo fajnych więzi tam się nawiązało. Były no, też fajne takie inicjatywy, pewnie Mikołaj też pamiętasz, były puszmuny, tak?
3: O Jezu, no, UNESCO też było, tak. Dni UNESCO były puszmuny i to też były mega fajne wydarzenia w sumie, nie? Że organizowane, gdzie byli też ludzie z zagranicy, tak, było tak. Się powymieniać doświadczeniami.
0: I czymś innym.
3: I w ogóle gdzieś tam angażowało to do czegoś więcej.
2: Import, eksport.
0: Tak. No tak, tak, tak, tak. Saldo migracyjne było raczej na plus, ale...
2: Dla was.
0: Jeden dla nas, no ale ten. Ale generalnie właśnie to też tworzyło tą kulturę międzynarodową w takim fajnym tego słowa znaczeniu, bo dzisiaj to pojęcie jest tak różnie, do tego ludzie podchodzą. To było fajne, bo to też były te weryfikacje językowe, nie? Że jednak ciężko nauczyć się języka, kiedy człowiek mierzy się z jakimś sprawozdaniem typu klasówka czy tam egzamin, versus to, kiedy on faktycznie ma kogoś z zagranicy, kto ma trochę inny akcent i musi z niej faktycznie nawiązać pomyślną komunikację, a nie dostać piątkę za słówka z Halloween, nie?
3: Tak, właśnie dużo też się narzeka na te takie edukacyjne sprawy, że tylko uczyć się na pamięć, a to właśnie była fajna okazja do wyjścia na przykład do ludzi, prezentowania jakiejś swojej rezolucji w języku angielskim,
0: tak.
3: Czyli takie właśnie umiejętności miękkie też, nie? Fajnie
2: i takie
3: to
2: faktyczne, praktyczna nauka języka, nie? Że
3: tak, tak.
2: Dosłownie formułki, jakieś zaimki i tak dalej.
0: No właśnie, zwłaszcza, że patrząc na przykład na obecną sytuację polityczną, to po prostu uważam, że ta część towarzysko-imprezowa no odgrywa trochę większą rolę niż to tam pitu-pitu, nie? No,
2: największą.
0: No, no myślę, że kluczową w wielu kwestiach.
2: Dawni bądź aktualni imprezowicze to jest elita.
0: No tak. Tak. No,
2: nie oszukujmy się. Tak. Jakby cały światek gorzowski spotyka się pod ziemią.
0: Nie ma lepszej kompetencji niż wypita czysta z prezesem X, nie? No, no, no po prostu tak
2: czysta
0: jest.
2: Czysta woda.
0: No i te tak. Czysta woda, 100% gaz, nie? Nie powiem
2: jak. No to jak... nie taka czysta znowu.
0: Ale to właśnie o to chodzi, nie? I też to, że można było pojechać później z powrotem za granicę. Ja akurat brałem udział w wymianach z Niemcami i to było i w gimnazjum, i w liceum. Mikołaj pewnie pamięta jeszcze w liceum, jak tam przyjeżdżali ci Niemcy, bo coś tak. Tam razem się pojawiło.
3: Ja nie brałem udziału, żałuję z perspektywy czasu, że w tym nie brałem, ale tak było, no.
0: Ale ty tam chyba byłeś do nas jakoś przyklejony do grupy, bo... Tam były fajne Niemki.
3: Fajne Niemki?
2: Okej, okay, zrobiło się kontrowersyjnie.
0: W sensie fajne, że były bardzo przyjazne, gadało, otwarte, tak. Po prostu fajne osoby, no i tyle. I... No, ale bo tam, bo chodzi o to, że Cisek, tutaj pozdrawiamy kolegę Ciska, tak, to właśnie tak. On tam był też takim pomostem tutaj naszym, teraz siedzi sam w Niemczech, więc fajnie się role odwróciły.
2: Bardzo fajnie.
0: No, ale na jednej z tych wymian, no to, o, no bo dobra, nie będę wspominał, bo to się wytnie.
2: Tak, tak, tak, to może jakby ograniczmy moją pracę. Nie zaczynajmy tego, o czym chciałeś opowiadać.
0: Tak, natomiast ogólnie, jeśli na przykład ktoś się zastanawia nad wzięciem udziału w takim programie, bądź ma dziecko, które myśli, no to ja polecam. Nawet jakby tam niekoniecznie miało mówić w tym języku, to sama jakby możliwość pojechania w inne środowisko kulturowe, to jest super opcja, to jest po prostu genialny, tak, bo jak dowiedzieć się czegoś o świecie, to siedzą na przykład tylko w Gorzowie.
3: No jasne, nie? Jestem oklepany tekstu, że podróże kształcą, ale jest strasznie
2: ale
3: prawdziwy,
2: prawda.
3: Nie? Jest strasznie prawdziwy.
0: No właśnie, Miki też na przykład ma dużo takich fajnych historii a propos podróżowania, na przykład związaną z tym, że jak różnie mogą układać się losy człowieka, który pracuje zdalnie gdzieś tam za granicą, bo tam
3: tak.
0: Kiedyś opowiadałeś, że na przykład był problem tego rodzaju, że chyba na Bali jak byłeś, że był problem z prądem.
3: Tak, no to było coś nowego z naszej europejskiej perspektywy, gdzie mamy wszystko pod nosem. Nie było to Bali, była to Sri Lanka.
2: W te 5 metrów.
0: No to właśnie,
2: właśnie
0: chciałem powiedzieć, że
2: tak to się tak wydaje, a później Azja się okazuje.
3: Tak, okazuje się, że jest bardzo daleko, nie? Ale faktycznie była taka sytuacja, trafiliśmy sobie na okres, jak się okazało, nie byliśmy tego świadomi, bo pracując zdalnie...
2: Mocno nowe, tak, bodajże.
3: Nie, w ogóle chodziło o prąd, nie, że no, prąd istotna rzecz z perspektywy osoby pracującej zdalnie i patrzyliśmy, czy tam jest to bezpieczne, żebyśmy tam się przenieśli, no i wyczytaliśmy, że tam no, zdarzy się raz parę dni w tygodniu na godzinkę, że nie ma prądu. Mówimy, dobra, jakieś tam hotspoty, damy radę, nie? No i jak przyjechaliśmy, pierwszy dzień, tam chyba 2 godziny nie było prądu, drugi dzień 3 godziny, a co gorsza, hotspoty nie działały, bo wtedy cała wyspa korzystała z hotspotów, więc zasięg był słaby i trzeba było szukać rozwiązania, którym były w ogóle co-livingi. To są takie miejsca, gdzie ludzie, jest takie biuro, gdzie są w ogóle ludzie z całego świata. Płaci się za
2: miejscówkę. Jest jakby właśnie pod ten trend, że tak się wyraża.
3: Tak, to są w ogóle fajne miejsca, gdzie można poznać masę ciekawych osób. Jest właśnie takie towarzystwo międzynarodowe w sumie na maksa. No i też są często przystosowani do takich sytuacji jak backgroundu, czyli mają swój generator na przykład, nie? Tam macie pewność, że popracujecie, że będziecie mieli dostęp do internetu, do prądu.
0: Tam są chomiki w kołowrotkach i bardzo szybko zasuwają.
3: Coś w tym stylu, nie? Ale w każdym razie, tak już dochodząc do końca, to, to trafiliśmy na największy kryzys energetyczny ostatnich 20 lat, nie aż tak? 20 lat. No i jak już wyjeżdżaliśmy, to prądu nie było po 8 godzin dziennie, a tydzień czy dwa tygodnie po naszym powrocie już dochodziło do 12 godzin, była tam w ogóle jakaś afera, jakieś zamieszki z politykami, ludzie wychodzili na ulicę i tak dalej, nie? Także nice. Jak gdzieś planujecie pracować zdalnie czy coś, to sprawdzajcie, czy jest prąd, nie?
0: Ja pierdzielę.
2: W ciągu ostatnich 20 lat.
0: Tak, nie mogę 8 godzin bez prądu, to brzmi jakbym 8 godzin miał nie oddychać.
3: Tak,
0: nie?
3: Ale to jest ciekawe, nie? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że komputer, telefon, że nawet jak nie korzystamy z tego dużo, to że w każdej chwili możemy, nie? A tu się nagle okazuje, że nie ma prądu, że nie zapalicie światła, trzeba świecę odpalić. Nie?
0: Kurde, jakbym nie miał 8 godzin prądu w ogóle w całym mieście i telefon nie działają, to ja bym chyba krzyczał głośno po prostu, no. Nie? Wiesz. Max!
3: No raz się też spotkaliśmy paru Polaków i właśnie pamiętam nasze pierwsze wspólne spotkanie, nie było właśnie prądu, to przy świecach siedzieliśmy, przy stoliczku, muzyczka gdzieś tam.
2: Jakoś tak robotycznie.
3: Tak, tak. Ale to było mega fajne, nie? To właśnie nie było tych rozpraszaczy.
2: I klimatyczne, nie?
3: I siedzieliśmy tą grupką, w sumie nikt się nie znał, no i cały czas rozmawialiśmy i to był świetny bifor w ogóle, nie? Że tak powiem, potem poszliśmy na imprezkę.
0: Że może właśnie o to chodzi, żeby wyłączyć ten prąd i kurde, tak analogowych technologii spróbować, właśnie świeczka, nie?
2: Tak wyłączyć na tydzień. Znaczy, no Marcin by już zwariował w ogóle, to nie ma człowieka.
0: No tak, no, byśmy audycję prowadzili.
2: A Mikołaj nie ma pracy, ale to już to pomija.
0: No, ale to jest z jednej strony takie przerażające, jak my jesteśmy od tego uzależnieni, ale z drugiej strony, jak ja kocham gadżety, no ludzie święci.
3: No jasne.
0: Przecież teraz mamy ten zalew chińszczyzny za jakieś grosze, można mieć po prostu, otwierasz do puszek, jakby rozumiecie, otwierasz do puszek, nie? Z reguły otwieraczem do puszek nazywało się palce, nie? A teraz macie do tego urządzenie za 2 złote, rozumiecie?
3: Ktoś na tym robi pieniądze, to jest ciekawe.
2: Tak.
0: Ja pamiętam, taki był film Onion Movie, nie? To taka, jechał po bandzie totalnie, to jest taki czarny humor, nie? Bez żadnych skojarzeń. I chodzi o to, że tam bo to był taki seria skeczy, takich trochę wyśmiewających współczesność i tam był skecz właśnie pokazujący nowy przełom technologii, że stworzyli pilot do pilota.
3: Fajne.
0: No i to jest niesamowicie potrzebne, nie?
3: Nie wiem, czy widziałeś, też jest w Chinach, można kupić taki wielki przycisk Enter, który się podłącza do klawiatury, nie wiem, czy widzieliście kiedyś.
2: Taki czerwony
3: guzik, taki gigantyczny
2: duży?
3: Enter, który możesz w całą rękę
2: naciskać.
0: Światowi przywódcy mają te guziki, tak
2: ale,
0: czuję.
2: Ale nie? tak było, jakby byłem tym przyciskiem, no.
0: Generalnie dzisiaj osoby, które tworzą produkty, są dzisiaj tak kreatywne, że to się po prostu w głowie nie mieści, nie? Że dzisiaj tak naprawdę kasiorkę to można robić na wszystkim.
3: Na enterze wielkim, no.
2: Ja mogę na się... Znaczy, no to w sumie jakby zabrzmi dwuznacznie, ale na tym można robić hajs teraz, nie?
0: No, czasem na wciskaniu enter, tak patrzę, czasem wchodzę do urzędu, to mam wrażenie, że te panie nawet nie muszą ciskać enter, żeby dostawać pieniądze, nie?
2: Że żyjemy już w takich czasach, że nawet nie.
0: Se przeklikają pasjans.
2: Po prostu Neuralinka mają podpiętego.
0: O Jezu, ja sobie wyobrażam takich po prostu futurystycznych urzędników, nie? Że tacy podpięci do matki.
2: Jestem wielkim fanem w ogóle gatunku cyberpunk, także mnie to tak rajcuje, że coś takiego na przykład naszym Gorzowie, tak, lokalnym. Trudno to sobie wyobrazić, bo się żyje w tym mieście tak od urodzenia. I trudno sobie wyobrazić taki koncept, ale powiedzmy, że za 20 lat to będzie standard, nie?
0: No, taka pani grażyna cyberpunkowa, nie? Takie jedno oko, takie cybernetyczne, podpięta po prostu.
2: To jakieś przepięcie w ogóle, podręczny komputer.
0: Tak, taki, wiesz, odpępka idzie taki gruby kabel do samej Warszawy, nie? I wiesz, następny. I wiesz, ty próbujesz powiedzieć, o co ci chodzi. Nic nie mów, Konradzie Baranowski. I wiesz, ona się, taka maska wyskakuje, podłączać się do mózgu, nie jesz.
2: Jak tak teraz myślę, to mam nadzieję, że skończy się na wielkich neonach, jednak na wełnianym rynku.
0: No, ale tak. Teraz ogólnie, no, Polska będzie się bardzo prężnie rozwijać. Teraz, nie wiem, czy wiecie, za granicą o Polsce to się mówi, że to jest tygrys tego, rozkwitu gospodarczego.
2: Znaczy ostatnio widziałem, że Czesi tak mówili, nie? Że oni tam narzekają, że u nich trochę przyhamowało, u nas się rozpędza.
0: No
2: nie?
0: Tak,
2: i takim ludziom jak Marcin czy Mikołaj to...
0: No,
2: to
0: dokładnie, nie?
2: Jedzie jak diligence. No.
0: Więc, znaczy, patrząc na Gorzów, nie od razu może odnieść takie wrażenie, ale...
2: Nie, to nie zawsze takie...
0: Ale myślę, że jak już dojedzie tutaj do naszego ukochanego Gorzowa ten postęp technologiczny, to wszystkich wrotkim po prostu wywali, nie?
2: Znaczy, generalnie to jest tak, jak studiowałem w Poznaniu, to zawsze miałem takie odczucie i już na tej podstawie powstała teoria właśnie Dycha Baranowskiego. Oczywiście nikt o niej nie słyszał, więc jakby to jest moja teoria.
0: To jest premiera, okay?
2: To jest premiera w ogóle, że do Gorzowa nowinki przychodzą zawsze równo 10 lat po większych miastach.
0: Tak, tak.
2: Zawsze.
0: Tak.
2: Mam porównanie gdzieś tam, powiedzmy, do Poznania, Warszawy. Nie zawsze jest to złe, bo niektóre nowinki, szczerze mówiąc, są dosyć irytujące, więc to nie jest wcale negatyw czysty.
0: No tak, bo plebs jest królikiem doświadczalnym, a do nas już przychodzi sprawdzony.
2: Do elitarnego gorzy Wielkopolski, stolice Polski, wiadomo.
0: Dlatego kiedy kebaby były już w latach 90. w Warszawie, u nas były w 2000 roku, ale już... W szczycie majestatu, tak.
2: Po prostu pik.
0: Tak.
2: Ten, historyczny.
0: Ten mieszany i ten mieszany.
2: Za to siódemkę jest, obok letniej, no.
0: O Jezu, o kurde, kebab koło letniej za 7 zł.
3: Za 7 zł, nie? To brzmi po prostu abstrakcyjnie, nie?
2: A to ile było? 10, 11 lat temu jeszcze był na pewno.
0: Tak. Kiedy inflacja była jednocyfrowa.
3: Teraz szklanka wody jest czasami droższa.
2: Za siódemkę, tak.
3: Tak, niesamowita.
2: No tam akurat dalej chyba te ceny... Znaczy nie wiem, bo nie chcę robić promocji. No, a dawno też nie byłem.
3: Kebab za 7 zł, pół gotowa.
2: No, to tam zaraz by była taka promocja, ale to tam...
0: Ja się dziwię, że ten właściciel nie zmienił po prostu nazwy, po prostu 7 i zły po prostu zrobić, nie? Bo to była...
2: Ale wtedy by musiał później co roku już zmieniać nazwę, nie? Z tą inflacją.
0: Albo zatrzymać ceny, ale zmniejszyć jakość.
2: Więcej na rebranding by musiał wydać.
3: Tak.
0: No, więc generalnie to była zacna miejscowa, zwłaszcza, że w liceum, jak my byliśmy, jak ktoś miał 10 zł, to potrafił imprezować do trzeciej.
2: Do trzeciego dnia, tak. A trzeciego dnia zmartwychwstał.
3: Tak samo jak jeszcze w tych czasach wcześniejszych podstawów gimnazjum 5 zł, ta potężna moneta, to była po prostu bogactwo,
2: to
3: nie?
2: To była przepustka do nieba. Starway to heaven, dosłownie.
0: Tak. Do niektórych serc, nie? Ale dzisiaj, no cóż, mamy warunki inflacyjne.
2: Teraz się spróbuj do czyjegoś serca za 5 zł przebić. Nawet nie kupisz lizaka, nie? Serduszko, powiedzmy.
0: Teraz jak kebab kosztuje 20 zł, to już sanepid w sumie się interesuje trochę.
2: Co ty, 20 zł? Takie, o nie, z jakiego mięsa? Skąd kradniecie to mięso?
0: Ja tą bułkę skądś kojarzę, ja ją 3 lata temu widziałem, nie? I tak wiesz.
2: Albo patrzysz na mięso w kebabie i takie, Reksiu?
0: Ale w sumie to jest w ogóle ciekawy koncept, że na przykład bierzesz mięso z kebaba i próbujesz tego jak puzzle złożyć z powrotem, na przykład woła, nie?
3: Nie próbowałem, ale to ciekawa
2: koncepcja.
3: Ale
2: tam jest tyle dodatków, że mam wrażenie, że musiałby być taki zbuntowany troszeczkę.
0: Taki megazon.
2: Poraż tutaj takiego byka po prostu chodzącego po gorzowie. Skutego. Jak po 15 latach po prostu siłki wstrzykiwania tam sobie czegoś, powiedzmy.
0: No myślę, że jakby tego mięsa z kebaba połączyć z tym radioaktywnym kotletem ze szkolnego sklepiku, to mielibyśmy artancza antyrakietową. Nie?
2: No mówię, Gorzów Fallout po prostu. Fallout 24.
0: Więc pozdrawiamy Gorzów, kochamy to miejsce.
2: Oczywiście, bez tego było do nagle.
0: My za tak żartujemy, że on jest taki w ogóle, taki wiecie, no. My tu się wychowaliśmy, my tu zostaliśmy, my tu zostaniemy, my tu po prostu dajemy ludziom wiarę, my tutaj
2: pierdzielimy. Co nie bez powodu jest nazywany największym escape roomem w Polsce.
0: Tak. Znaczy pierwszym jest Łódź, nie?
2: To jest klasa.
0: Gorzów został zdeklasowany.
2: Jest takie znane hasło Łódź i słowo na K, ale nie mogę go powiedzieć, bo to słowo na K jest bez cenzury nie przejdzie.
0: No, powiemy po programie, no, więc generalnie nie, słuchajcie, Gorzów trzeba kochać. Ja powiem wam, wczoraj miałem taką fajną sytuację, bo ja tak lubię tam sobie na rynku koło fontanny, czasem po prostu sobie usiąść, czasem nawet się położyć, tak gwoli relaksu po prostu, nie, że jestem jakimś, nie wiem, czy żulem, czy jakimś w ogóle osłabłem, po prostu, czasem człowiek ma ochotę położyć się w miejscu publicznym, tak bez jakiegoś głębszego motywu, nie? Tak,
2: na ziemi, po prostu.
0: Tak. No to oprócz tego, że ludzie tak sobie patrzyli mi na twarz, zaczerwieniona, czy oczy podążają, nie? To słuchajcie, ja się też rozpłynąłem, bo lokalny street artysta zaczął grać piękne country. Ja bardzo lubię muzykę gitarową, lubię wzmacniacz, lubię szarpanie strun i gość naprawdę pięknie grał, nie? I tak posłuchałem 2-3 utwory, tak sobie leżałem w tej melancholii, ale mówię, dobra, sobie pójdę po lodzika, nie? Bo ja lubię sobie tak gdzieś, jak jest sezon, te lodziki to wchodzą po prostu nosem, nie? No i dobra, no i poszedłem po loda. No i wracam, no i tak myślałem, że sobie znowu zjem, złapie mnie śpiączka cukrzycowa i sobie po prostu poleżę i znowu posłucham tej muzyki, ale niestety moje uszy zostały zaatakowane przez disco polo.
2: O kurde.
0: A ja mówię, ale patrzę tak...
2: Zrobiło się ciężko.
0: I słuchajcie, i patrzę tak w dal, no, i tak patrzę w dal i widzę tego gościa normalnie z tą gitarą, on stoi taki sparaliżowany i obok niego jakiś typek, nie? I da ci to disco polo z tego jego wzmacniacza i tak... Okej. No i dobra, no tak zainteresowałem się tym, więc poszedłem w tamtą stronę, nie? I tak słyszę kątem ucha, ten gościu do niego mówi: panie, to pan włączysz jeszcze jedną. Ja zapłacę jak za poprzednią 10. I tak sobie pomyślałem, Jezu, jakie to jest prawdziwe, nie? To jest po prostu przemysł muzyczny w jednym obrazku, nie? Goście przychodzi, piękną muzykę gra i przychodzi ta obrzydliwa kasiora po prostu i tak, błąbki strzelił, nie?
4: Wszystko. Tak. Nie spodziewałem się takiego morału tutaj.
0: Tak, ja też się nie spodziewałem. Nie? Ja po prostu myślałem, że tam padnę, nie? I tam już zostanę jak ostatni Mohikanin, ale niestety cały vibe legł w gruzach, nie? Natomiast street artyści, fajnie, że jesteście. Fajnie, ziomek, który tam wczoraj grałeś. No. Tak, fajnie, że byłeś, super grałeś. Następnym razem też coś tam... Ja cię przekupię, żebyś jednak grał to, co grałeś, bo to mi robiło klimat.
4: Właśnie, trzeba było przebić, nie?
0: No właśnie.
4: Ja dam dwie dychy, ale proszę grać o co wcześniej.
0: To nie, bo to już jakaś taka głupia recytacja. Gościu, wiesz, był trochę taki, wiesz, miał dobry humor, nie?
1: Więc tak, wiesz, stówka, nie?
0: To już można było przegiąć pałę, nie? No ale generalnie super, super, fajnie, że takie coś się dzieje. Mam nadzieję, że władze miejskie też nie będą blokować takich rzeczy, bo niech sobie te greki grają.
1: No to bywa różnie.
0: Tak, no bo co oni robią takiego złego ludzi? No oni sobie biorą wiosełko, naginają karku, tam jakiś grosik i wpadnie tego kapelusza, ale jakie oni robią atmosferę w tym mieście, no.
1: Nawet jak fałszują, no to jest to jakiś tam klimat.
0: Ale tak? Gościu leciał pół czyściuteńko.
1: No, mamy tu specy akurat.
0: Przecież i o to chodzi, żeby zrobiliście, słuchajcie, władze miejskie, do was mówię, zrobiliście super robotę, tak? Zamknęliście drogę i tam jeżdżą tylko tramwaje, no brawo, no to był, Jezu, to był świetny ruch. Ale tych ulicznych grajków, jak tam widzicie, to ich nie przepędzajcie, bo po prostu dajcie im robić to, co robią. Oni nie biorą od was ani grosza. Nikomu nie przeszkadzają. Ewentualnie jakiemuś po prostu wrednemu dziadowi, który po prostu ma zły humor. No ale oni po prostu są super, no. Dopóki nie przyszedł Disco Polo. Jak przyszedł Disco Polo, pałujcie, jakby zostawiacie do więzienia i tak dalej. Ale takiego grajka zostawcie. Pozdrawiam.
1: Oczywiście jest wszystko z przymrużeniem oka, zwłaszcza z tym pałowaniem.
0: A może nie.
1: A może nie. To już pozostawiamy do gestii słuchacza. Marcin Morenia, Landberg Familia, dzięki wielkie.
0: Yo, yo, yo.
1: I gość specjalny Mikołaj Churka, dzięki wielkie.
4: Dzięki bardzo.
1: I mam nadzieję, że kiedyś jeszcze wpadniesz do nas do studia z jakimiś ciekawymi historiami na temat braku prądu.
4: Jasne, również. Bardzo miło było, więc też mam taką...
0: No przecież miał tyle rzeczy się wyspowiadać, co on nawywijał tam i na matematyce. Spokojnie, i na polskim. Jeszcze, ja tu świętoszka zgrywania.
1: A tu Ciszawe też jest zgrywanie dostępnego. Następnym razem to wyciągniemy. I Konrad Baranowski przy trzecim mikrofonie, to był magazyn satyryczny. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Hej.
5: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
1: Cześć, czołem z powrotem w Vox FM w naszym magazynie satyrycznym. Dzisiaj poruszymy temat naszego alfabetu gorzowskiego, satyrycznego właśnie alfabetu, gorzowskiego alfabetu satyrycznego. No i zaczynamy od D strony, czyli od literki D. No tutaj są moi niezawodni goście, koledzy redakcyjni, czyli Seba Górny od mojej lewej. Cześć.
6: Cześć.
1: I Wojtek Hańczuk po mojej prawej.
6: No zgadza się.
1: To prawda. Dobrze. Konrad Baranowski, ja się chyba nie muszę przedstawiać, już wszyscy mają mnie dość, jeżeli chodzi o ten magazyn. Literka D.
6: Nie tylko.
1: Literka D. Podpowiem moim gościom, z którymi dzielę redakcję na co dzień, o co może chodzić. Budowa w 2006, acz oddana do użytku w 2008, a od 2007 roku był widok na nasze piękne miasto. Budowla bardzo rozpoznawalna w Gorzowie, też przez mieszkańców innych miast. Jest to budowla, która już w 2007 roku zresztą została nagrodzona bardzo, bardzo prestiżową nagrodą. Czy domyślacie się, o jaką piękną budowlę w centrum naszego miasta chodzi?
6: Oczywiście, bo w Gorzowie mamy tylko jedną piękną budowlę.
1: No dobrze, Seba. No to za co doceniasz naszą D, czyli dominantę?
6: Doceniam ją za to, że jest infoglobem, który informuje o wszystkim. Od samego początku do końca.
7: No właśnie, tu w ogóle jest jakiś błąd. To nie jest D, tylko I ewentualnie.
1: No czyli, no to mamy
6: jest
1: potencjał
6: tak uniwersalna budowla, że może być właśnie i pod literką D, i pod literką I pod literką P, jak pająk, i jeszcze pewnie by się znalazło kilka określeń na naszą cudowną dominantę.
1: O, myślę, że jest jeszcze jedna literka, myślę, że i pod M, bo właśnie ta nagroda, o której mówiłem, niezwykle prestiżowa, bo to trzeba się bardzo postarać, żeby ją dostać. Z 2007 roku to Makabryła, czyli Makabryła roku za budowlę, z roku 2006, nasza piękność. Natomiast ja dzisiaj sobie trochę researchowałem temat i znalazłem taki artykuł w internecie na temat naszego właśnie pająka, naszego infoglobu, naszej dominanty, że Gorzowianie, czy Polacy w ogóle na takie budowle tak nowoczesne nie byli wtedy gotowi. Niektórzy nie są chyba do tej pory zresztą. A co wy o tym myślicie? Czy właśnie ludzie wtedy nie byli gotowi, a teraz są? Czy ta budowla do tej pory budzi pewne kontrowersje?
7: Ja myślę, że to cały alfabet można by ułożyć tak sobie właśnie. Myślę, że A akwarium mogłoby być. B, bardzo brzydka budowla, na przykład C.
1: Oj, tu lepiej, lepiej nie rozwijać.
6: To zależy, czy myślimy o C czy CH.
1: CH też się zaczyna od literki C i tak miałem pewne tutaj słowo kojarzące. Mogące się niektórym kojarzyć z naszym pająkiem, prawda? I właśnie z innymi określeniami. Też miał z założenia, miał być tam taki pasaż handlowy, no i na początku jakieś tam sklepiki, jakieś zakłady funkcjonowały.
6: Czego tam miało nie być? Bo zacznijmy od tego.
7: Nie, słuchajcie, ja będę bronił tego miejsca, znaczy jego wyglądu, bo dla mnie bardziej abstrakcyjne to jest to przejście podziemne, które właściwie nie wiadomo dokąd i skąd prowadzi. To był jakiś przedziwny pomysł, nikt z niego nie korzysta i też dlatego to, co się tam pod spodem dzieje, wiecie, byliście tam kiedyś?
6: Oczywiście, ja tam przychodzę bardzo często, ja mieszkam niedaleko, więc codziennie widzę dominantę przynajmniej dwa razy i uważam, że to jest budowla, która jest jakaś. Tego nie można powiedzieć za często o tym, co mamy w Gorzowie. To jest budowla, która wywołuje emocje, często skrajne, nie zawsze pozytywne, no ale nie. Dominanta to nie jest kaszka manna, żeby każdemu pasowała.
7: Zupa pomidorowa, żeby wszyscy ją lubili. Ale tak, nie, no ale tak. Co w niej jest pozytywnego? No to, jaki tam jest pozytyw?
6: Dla mnie pozytyw jest taki, że to jest dla mnie historia emocjonalna, życiowa, bo gdyby nie ta dominanta, być może dzisiaj bym z wami nie rozmawiał. A że rozwinę teraz tę historię.
7: Chciałeś tam zamieszkać.
6: No nie, aż tak to nie, ale
1: tu wracamy do tematu zarobków radiowych, ale to może
6: tam tam rozpoczęła się moja kariera zawodowa. No tam zrobiłem pierwszy materiał, bo jeszcze kiedy nie było dominanty, tam było wielkie rozkopanie i tam odnaleziono szczątki, niektórzy mówili, że Szwedów, którzy bronili albo atakowali ówczesnego Landsberga. No i jak wspomniałem, to był mój pierwszy materiał, pierwszy zrealizowany przeze mnie i mam głęboko w serduszku ciepłe miejsce dla dominanta.
7: A powiedz mi to, i w końcu czyje były te szczątki?
6: A już nie pamiętam.
7: Może to były szczątki pająka i generalnie w ogóle stąd cała ta historia z dominantą i z tym, żeby to uwiecznić, te wykopaliska i upamiętnić tą historię. Może to był wielki pająk po prostu.
1: Albo faktycznie byli to Szwedzi, jakby jako, że po potopie szwedzkim wciąż bardzo pająk. Nie lubimy Szwedów, najwyraźniej to zbudowaliśmy na ich cześć tak piękną budowlę.
7: I może stąd też żółto-niebieskie barwy.
6: Tak. Niektórym się kojarzy, że to stal gorzyła to Szwecja.
1: Tak, niektórym się kojarzy z jakimś klubem żużlowym z zawarcia, tu się okazuje, że jest to na cześć Szwecji. Trzeba by pokazać, mam wrażenie, ten budynek Szwedom, bo nie wiem, czy oni by byli zachwyceni takim pomnikiem na ich cześć.
7: Uciekliby za morze, a nie, już to zrobili.
1: Właśnie, na szczęście mu się udało.
6: Dzięki tej dominancie Gorzów dołączył do wielu znanych miast. Paryż ma swoją wieżę Eiffla. Berlin ma swoją wieżę telewizyjną bodajże. Tak. Toronto także ma swoją wieżę. No i my mamy swoją wieżę.
1: A jeszcze nie zapominajmy o Nowym Jorku i statuę wolności, prawda? No bo to jest taka nasza statua wolności. Mam wrażenie, że ta budowla jest symbolem tego, że architekt był wolny od jakichkolwiek sensownych pomysłów. A to więc nie chcę obrażać, bo chyba pamiętam, kto był architektem i to jest chyba gorzowski architekt, więc nie wiem, czy możemy aż tak daleko w to iść. Powiedzcie mi, czy, no bo...
7: No ale wracając, też Sopot ma takie swoje miejsce.
1: Krzywy dom.
7: Krzywy, takiego, tak, na Monciaku.
6: Nie, no myślę, że znaleźliśmy sporo, ale właśnie Gorzów czegoś takiego nie miał.
7: Ale Szymbark ma na przykład dom, który jest do góry nogami, tak, a propos, że dach jest na dole, a u góry są te fundamenty.
1: No właśnie pytanie, czy to nie byłoby jeszcze bardziej oryginalne, gdyby tego pająka obrócić? Nie wiem, jak to architektonicznie by wytrzymało, ale nie wiem, czy...
6: Przejście podziemne stałoby się nadziemnym?
1: Ludzie by musieli przelatywać nad tym. Na pewno byłoby to oryginalne. To mi się kojarzy z ostatnim tematem Landsbergonu, prawda? Jakiejś wizji przyszłości. Faktycznie jakby pająka obrócić. Wszyscy z jakimiś budżetami.
6: Zrobić centrum przesiadkowe tej kolejki linowej, która miała być.
7: być w Gorzowie.
2: A, tak, tak.
6: To by wszystko wtedy się ładnie połączyło.
2: Albo kojarzy mi się to też z Ministerstwem Dziwnych Kroków. Można by zrobić park linowy. Każdy, kto z zawarcia chciałby się dostać do mostu, musiałby przechodzić parkiem linowym. No,
7: no ale zobaczcie, czego to w Gorzowie miało nie być. No właśnie miała być kolejka linowa, wielki park rozrywki przez bardzo znanego, już nieżyjącego piosenkarza światowej sławy zakładanego.
6: Michael Jackson.
7: Ja tego nie powiedziałem. I tego nie ma, a dominanta jest. A jaki był zamysł w ogóle? Słuchajcie, to nie jest tak, że ta bryła nam się gdzieś tam przysługuje. Jak sobie wklepałem szybko w internet, no to rzadko się zdarza, żeby w jakiejś kategorii bardzo dziwne budynki w Polsce na przykład. I okazuje się, że na pierwszym miejscu absolutnie Gorzów i dominanta. I jak się okazuje, według autorów, To miał być początek, miał być zapowiedzią tego, co powstanie na zawarciu w przyszłości, że to, ta dzielnica miała stać się nowoczesną dzielnicą, która ma wprowadzić Gorzów w nowe, lepsze czasy. Tak to jest, naprawdę, cytuję w tej chwili.
6: No i przecież tak się stało.
7: Ale skoro to miał być początek, to gdzie jest w takim razie jakiś żuk taki metalowy, jakaś biedronka, motyw?
6: Biedronka jest, no nie.
7: Ale metalowa, no. Komar na przykład. Komar też bywa, faktycznie. No to jest jakaś wizja, która została zrealizowana i tu może te zawarcie się jeszcze będzie zmieniać, czy to się stanie taką modernistycznym miejscem, gdzie takich budowli będzie więcej.
2: No to właśnie tutaj Państwu jeszcze doprecyzuję, że przy mikrofonach mam dwóch, może nie rodowitych, ale zawarciaków, zawarcian. Nie wiem, jak siebie tam nazywacie.
7: Czy ty jakichś tam tutaj danych osobowych nie zdradzasz w ogóle?
2: Nie. Natomiast lokali konkretnych nie podaję, chociaż ulicę znam.
7: Co na to RODO?
2: Nie. Myślę, że ogólna dzielnica jeszcze pod RODO się nadaje, no będziemy musieli z naszym Evoxowym tutaj inspektorem chyba co przedyskutować.
7: Natomiast ale co, taka ważka na przykład jakby powstała metalowa?
2: Z ważki, gdzie takiego rapera to znam.
7: Nie, taka na przykład na stadionie żużlowym taka ważka by się działa.
2: Zamknięcie stadionu.
7: Zamknięcie jako dach na przykład. Mm-hmm.
2: Może w końcu...
6: Nie podpowiadaj, bo znajdą się na to pieniądze w naszej Radzie Miasta. Tam jest silne lobby żużlowe.
2: No i zrobiło się kontrowersyjnie.
7: Nie, dlaczego? Co jeszcze? A Chrabąż gdzie mógłby stanąć? Chrabąż gdzieś na Zakanalu.
2: Tu już Zakanalu, tak, obstawiam Zakanalu. Mhm.
7: To może jest jakaś taka, jakiś pomysł na takie industrialne, jakieś mocne takie zakręcone budowle. Słyniemy już z galerii pomników dziwnych person, chociaż już w sumie coraz więcej takich
2: jest. Jedyny, który budził kontrowersję, ale to już nawet teraz nikt nie pamięta o tym, był obrażeniu Świnster. Trochę zapomniany, bo przeniesiony.
7: W ogóle inna historia, bo to jednak była rzeźba, która tutaj przyjechała do BWA wtedy na wystawę i po prostu jedna z nich została zakupiona i tych panów żelaznych było tam chyba 12.
6: No było kilku na pewno, a jeden został, pamiętam to jak był przekazywany, tam był cały happening. Nie wiem w sumie dlaczego to komuś tam przeszkadzało. Stał sobie w samym środku. Ludzie tam do niego podchodzili, malowali, ubierali w różne rzeczy, no, różne części.
7: I z siekierką podchodzili i głośna sprawa próby...
2: Odcięcia.
7: Tak, kastracji.
2: Rzeczy.
7: Kastracji. Później został wywieziony.
6: No i stanął, biedaczek.
7: Nie, najpierw stanął gdzie indziej. W ogóle...
6: A faktycznie, tam chyba
7: chciano
6: go ze złomowa.
7: On został absolutnie zniszczony przed wyborami samorządowymi. Doszło tutaj u nas do takiego mariażu, który, no myślę, że wtedy w ogóle był równie mocno komentowany jak dominanta, czyli tak naprawdę wtedy z... Jak się ta partia nazywała? Zmieniałem co chwilę. No ale prezydent Woźniak, powiedzmy, z tej takiej centrowej grupy został odwołany i zawiązała się koalicja tak naprawdę prawicy z lewicą. Wtedy tymczasowym prezydentem został Bogusław Andrzejczak, wiceprezydentami były osoby związane z prawicą i wtedy właśnie ta rzeźba zniknęła z tego miejsca, w którym stała, czyli wełniany rynek i została przewieziona, aby zostać zakonserwowana na jakiś taki plac na Manhattanie. I tam na tym placu powstała 2-3 doby i została przewrócona przez kogoś i się rozleciała.
5: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie. Do góry nogami, czyli gorzowski magazyn satyryczny.

0: Reklama. Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Gorzów Wielkopolski. Ulica Kasprzaka 1.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
3: 15 zł.
2: Lepiej.
3: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
2: Z kuponami?
3: Cieplej.
2: W Orlen Witaj.
1: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: 3, 2, 1. DJ Harris.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Fox FM.
1: Reklama.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Ascana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
5: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
1: Reklama.

0: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
1: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Reklama.
4: Jest weekend, jest impreza. Impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris w Pulse FM.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. 3, 2, 1. Vox DJ Mix. Za dekami DJ Harris. DJ Harris

0: Już teraz, już teraz. Przed wami, przed wami. DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
1: Jest weekend, jest impreza.
0: Tak gra tylko w Vox FM.